bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańczy to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Reklama.
18: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
19: Cześć, witajcie, pora najwyższa zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie na 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, i zapraszam oczywiście na magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Dziś będziemy zajmować się tym, co się dzieje dookoła nas, tym, co działo się w minionym tygodniu. Między innymi odwiedzimy Jędrzejowskie Centrum Kultury, między innymi będziemy także w gabinecie burmistrza Jędrzejowa. Moim i waszym gościem będzie Marcin Piszczek. Oprócz tego porozmawiamy sobie także o Teatrze Stefana Żeromskiego. Będziemy także mówić o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Nie zabraknie także stałych elementów naszych weekendowych spotkań, jak chociażby przegląd wydarzeń tygodnia, retrospektywny przegląd wydarzeń tygodnia, który za momencik przypomnimy w wykonaniu Justyny Rudzkiej. Będziemy mówić także trochę o ekologii, będziemy mówić o ciekawostkach świętokrzyskich, o świętokrzyskim sporcie, o tym, co jest grane, no i oczywiście będzie także kryminalne świętokrzyskie. To wszystko przez najbliższą godzinę. Kłaniam się i zapraszam.
18: Przegląd wydarzeń tygodnia. Elektrownia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
15: Justyna Rudzka, zapraszam. Już w październiku ruszy budowa kolejnego odcinka S74 na trasie Łagów-Opatów. Trasa biec będzie głównie nowym śladem na południe od istniejącej krajowej 74, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
20: 18 km, wartość 632 miliony. Zakończenie w 2029 roku.
15: Droga połączy zaprojektowany już fragment S74 od Cedzyny do Łagowa i wybudowaną obwodnicę Opatowa. Podpisaniem kontraktów opiewających na miliardy złotych oraz frekwencją 45 tysięcy gości zakończył się w Kielcach Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Podczas gali finałowej ogłoszono, że w przyszłym roku krajem wiodącym wystawy będzie Polska, a krajem partnerskim Turcja. Gmina Chęciny pozyskała 80 tysięcy złotych dofinansowania na stworzenie 4 kompleksowych kącików sensorycznych w żłobku samorządowym w Chęcinach. Dzięki temu pojawi się nowoczesny sprzęt i pomoce wspierające rozwój najmłodszych.
18: Wtorek.
15: Sanepid ruszył do szkolnych stołówek także w regionie świętokrzyskim. Inspektorzy sprawdzą m.in., czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. Na talerzach ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru oraz mięsa, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
21: Kwestia właśnie kontroli bez zapowiedzi jest o tyle istotna, że czasami faktycznie są to przypadki skrajne. Mówimy tutaj na przykład o zatruciach pokarmowych.
15: W zeszłym roku na 13 tysięcy skontrolowanych stołówek nieprawidłowości były w prawie 2000. Znamy listę projektów, na które będzie można głosować w tegorocznej edycji kieleckiego budżetu obywatelskiego. Do wyboru jest 77 zadań. Głosowanie ruszy 23 września.
18: Środa.
15: Ruch na Wrzosowej w Kielcach wrócił do normalnego trybu. Remont między Aleją Popiełuszki a ulicą Świerkową zakończony. Odcinek ma nową, wzmocnioną nawierzchnię i odświeżone oznakowanie. Zyskują kierowcy, ale i piesi, bo trwa modernizacja chodnika wzdłuż kamienic na Piotrkowskiej na odcinku od wjazdu na teren ZUS-u do zakrętu przy posesji numer 39. Prace prowadzone są w ramach programu Bezpieczny Chodnik.
18: Czwartek.
15: 60 mandatów i 4 wnioski do sądu. Tak dla niektórych kibiców zakończył się wtorkowy mecz Korony Kielce i Górnika Zabrze. Spotkanie na kieleckiej Exbud Arenie oglądało ponad 10 tysięcy osób. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwały dziesiątki policjantów. Na szczęście obyło się bez poważnych zakłóceń. Nie tylko w Kielcach, ale i na terenie powiatu pińczowskiego zamknięto przejazd kolejowy. Chodzi o ten w miejscowości Skowronno-Dolne. Powodem remont.
18: Piątek.
15: Do Urzędu Miejskiego w Pińczowie dotarły sygnały od mieszkańców o zaobserwowaniu wilków. Urząd apeluje, by podczas spotkania zachować spokój i jednocześnie przypomina, że samo zauważenie wilka również w pobliżu zabudowań nie oznacza sytuacji alarmowej. Za nami kolejna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie. Podczas niej odbyło się pożegnanie Jolanty Wójcik, wieloletniej dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie, która przychodzi na emeryturę. Na tym jednak nie koniec, mówi burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
22: Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie zasadniczo dotyczyły przede wszystkim projektu unijnego, który realizujemy. Może nie jest jakiś duży, ale bardzo mocno wyczekiwany. To jest budowa w sumie 6 placów zabaw w sołectwach.
15: Ten projekt jest realizowany z dofinansowania lokalnej grupy działania. Gmina Jędrzejów pozyskała na ten cel blisko 500 tysięcy złotych.
19: To było przypomnienie najważniejszych informacji, które napływały do nas w minionym tygodniu, a zrobiła to Justyna Rudzka, której dziękujemy bardzo. Ja natomiast już teraz zapraszam Was na ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania. Z mikrofonem udałem się do Jędrzejowskiego Centrum Kultury, żeby kilku ciekawych i ważnych dla nas rzeczy się dowiedzieć. Tam spotkałem dyrektora, moim i Waszym gościem będzie Sebastian Sipa, a porozmawiamy sobie m.in. o tym, jakie zajęcia będą realizowane w tym roku w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Czy są jakieś zmiany? Porozmawiamy trochę również o imprezach, które są szykowane przez Centrum do końca tego roku, a także porozmawiamy o rozbudowie Centrum, które będzie miało miejsce w roku 2027.
18: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
19: A dziś gościmy w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Razem z nami dyrektor Centrum, Sebastian Sipa. Witam na antenie, panie dyrektorze.
23: Witam bardzo serdecznie.
19: Panie dyrektorze, rozpoczął się wrzesień. Parę tygodni temu uczniowie po raz pierwszy w roku 2026-2027 poszli do szkół. No ale wrzesień to jest także taki miesiąc, kiedy zajęcia w Jędrzejowskim Centrum Kultury się rozpoczynają i ten rok artystyczny również się rozpoczyna. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiali. Co jako centrum szykujecie w tym roku dla wszystkich odwiedzających? Zarówno jeżeli chodzi o te zajęcia stałe, których przecież w centrum nie brakuje, jak również o te imprezy cykliczne, czy być może jakieś takie niespodziewane niespodzianki dla mieszkańców Jędrzejowa, które po drodze się zdarzą. Jak ten rok będzie wyglądać?
0: Tak, no rzeczywiście rozpoczynamy rok szkolny i sezon artystyczny w Centrum Kultury, do którego się bardzo solidnie przygotowaliśmy i postanowiliśmy wprowadzić kilka nowych rzeczy w sezonie artystycznym. Czyli oprócz, jeśli chodzi o zajęcia w Centrum Kultury, to oprócz całych zajęć, które do tej pory wszyscy mieszkańcy Jędrzejowa się nie znają, bo to są zespoły taneczne Parada, bo to są zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, to myśmy troszeczkę tą grupę poszerzyli i na przykład, jeśli chodzi o zajęcia Parada, wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia nowe. Będzie to hip-hop, i o godzinie 16:00-17:00 dwie grupy hip-hopu. To jest nowa rzecz, jeśli chodzi o zespoły Parada. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia plastyczne, mamy tutaj też taką zmianę, ponieważ osoba, która do tej pory prowadziła zajęcia plastyczne, awansowała na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Wodzisławiu, czyli nową osobę. Ta nowa osoba, Magda Radziejewska-Michalik, zaproponowała nam bardzo fajne zajęcia. Będą to zajęcia pod hasłem Explore Lab, Creative Lab i Fashion Lab. Co się za tymi nazwami kryje takiego ciekawego, więc to są zajęcia, gdzie dzieci eksperymentalnie próbują różnych technik, różnych takich prac plastyczno-technicznych, gdzie odkrywają jaki jest ich potencjał, jakie są ich zdolności. Tam również ta grupa Fashion Lab, to jest taka bardzo ciekawa, nowa rzecz, jeśli chodzi o Centrum Kultury, gdzie młodzi uczestnicy mogą spróbować się w szyciu jakichś pierwszych kostiumów, pierwszych takich prób modowych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jesteśmy ciekawi, jakie będzie zainteresowanie tą grupą i liczymy, że duże. Oczywiście poza tymi zajęciami, zajęcia plastyczne, grupa mini pracownia, czyli dla 3 i 4-latków i mini pracownia dla 5 i 6-latków, także plus zajęcia typowe plastyczne dla starszych. Będą też zajęcia z malarstwa, które poprowadzi tym razem Artur Smerkowski, to jest instruktor, scenograf w Centrum Kultury, ale również artysta malarz, więc grupa, która przy Centrum Kultury działa, artystów, malarzy, amatorów, będzie również miała możliwość spotykać się i wspólnie pracować. Co jeszcze z nowości? No oczywiście jak co roku mamy ognisko muzyczne, gdzie nauka gry na gitarze, nauka gry na fortepianie, mamy małą akademię śpiewu, gdzie prowadzimy zajęcia wokalne, mamy też taki od 2 lat już fajny twór folkowy, to jest zespół pieśni tańca Mały Jędrzejów, to jest zespół, do którego cały czas trwają nabory i tam oczywiście będziemy śpiewać i tańczyć i to wszystko będzie w takim zabarwieniu folklorystycznym.
19: Czyli jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć, to oczywiście może, tak?
0: Tak. Tu do wszystkich grup jeszcze trwają nabory, szczególnie do tych plastycznych, tak? Tam to są nowe projekty nasze, więc tutaj mamy cały czas dosyć dużo miejsca wolnego, więc bardzo zachęcamy do udziału. To jest, te grupy to są we wszystkich możliwych grupach wiekowych, więc tutaj na pewno każdy znajdzie dla siebie coś.
19: No właśnie, bo te zajęcia, tak, o których mówimy, one są nie tylko dla najmłodszych, ale także nieco starszych uczestników.
0: Tak. Tak, także gorąco zachęcamy, żeby się tutaj odnaleźć w tych grupach i dostosować dla siebie coś, jakieś zajęcie. No cóż, jeszcze już wspomniałem, ale orkiestra dęta, tak, to jest też projekt, który od kilku, od 3 lat budujemy. W tej chwili orkiestra nasza jest 15-osobowa, natomiast cały czas trwają nabory do orkiestry.
1: zapewne również w przyszłym roku środków finansowych, które dostaliśmy z ministerstwa, będziemy poszerzać instrumentarium, będziemy kupować nowe instrumenty, więc cały czas też miejsca w orkiestrze naszej Dentej są cały czas do wolne, więc zapraszamy bardzo chętnych.
19: Panie dyrektorze, to są te zajęcia, o których mówimy i zajęcia, które odbywają się dla uczestników, którzy postanowią po prostu swoje talenty coraz bardziej rozwijać w Centrum Kultury w Jędrzejowie. No ale przecież jako widzowie jesteśmy także przyzwyczajeni do tego, że Centrum Kultury organizuje cykliczne imprezy. Czy tak będzie i w tym roku?
1: Tak, jasne. I do tych imprez również dochodzą nowe projekty. Jednym z nich jest festiwal, ogólnopolski festiwal piosenki po sezonie. To festiwal poświęcony twórczości zespołu Wołosatki, ale otwarty na twórczość artystów też niezależnych. I tutaj będą w dwóch kategoriach startować artyści, czyli 14-18 lat. To są młodzi artyści, którzy wykonują w konkursie piosenkę, wybraną przez siebie piosenkę zespołu Wołosatki i będą oceniani przez jury, które będzie przyznawał oczywiście nagrody. I w drugiej kategorii będą to już artyści 19+, i tutaj już tej granicy górnej nie ma. I tutaj są soliści, duety, zespoły, nawet tegorocznej edycji zaprezentuje się nowohucka orkiestra instrumentów nieprzypadkowych, więc to jest bardzo skład z Krakowa, z Nowej Huty przyjedzie do nas. Również bierze udział w tym konkursie. Ci artyści już prezentują dwie piosenki. Jedną wybraną przez siebie zespołu Wołosatki z repertuaru Wołosatek, oczywiście we własnej aranżacji, w własnej interpretacji. Także to jest mile widziana własna aranżacja, interpretacja piosenki Wołosatek plus jedną swoją autorską.
19: Kiedy on będzie?
1: 25-26 września.
19: No to wrzesień nam się pięknie szykuje, a co później?
1: No później wiele imprez, które już na stałe w naszym repertuarze są, czyli mamy jędrzejowskie konfrontacje choralne, jak co roku, w tym roku jędrzejowskie konfrontacje choralne będą się odbywać 17 października.
19: A więcej o szczegółach tej właśnie imprezy już za momencik będziecie mogli dowiedzieć się na 93.2 FM, dlatego tym bardziej zachęcam, żeby pozostać z nami i z radiem ustawionym na 93.2, z radiem Złote Przeboje i magazynem Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Radio Złote Przeboje 93.2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
19: Wracamy do imprez, wracamy do tego, co dzieje się w Jędrzejowskim Centrum Kultury, czy też co będzie działo się w najbliższym czasie. O tym cały czas informuje na antenie dyrektor Sebastian Sipa.
1: W ramach Jędrzejowskiego Azylu Kulturalnego też wiele, wiele różnych przez cały sezon artystyczny, pięknych spotkań i koncertów. Jako pierwszy 24 października zaprezentuje się zespół U Studni i Jola Kiełb, także to jest gorąco zapraszamy, bardzo fajna rzecz. No oczywiście wiele, wiele różnych imprez biletowanych. Natomiast jeśli chodzi o nasze takie sztandarowe, to na pewno warto też wspomnieć o tym, że my zawsze na początku grudnia organizujemy koncert mikołajkowy, gdzie prezentujemy wszystkich naszych wychowanków w Centrum Kultury i to jest taki piękny, reżyserowany koncert. Nawet dwa koncerty, ponieważ gdy nie uda nam się z naszej publiczności zadowolić tylko jednym, więc my po prostu te koncerty musimy robić dwa po to, żeby każdy mógł obejrzeć i każdy znalazł dla siebie miejsce na widowni. Natomiast w tym roku też wraca do nas impreza, którą przez lata robiliśmy, ale od pandemii troszeczkę przegasł temat. To jest Wigilia na Jędrzejowskim Rynku. I Wigilia na Jędrzejowskim Rynku w tym roku przed świętami 21-22 grudnia, tam będziemy świętować, będziemy się przygotowywać do świąt, będziemy kolędować, będą stragany z pysznościami, różnymi stroikami świątecznymi, więc zapraszamy gorąco Jędrzejowian do udziału w Wigilii na rynku. A rok zakończymy, jak co roku będziemy witać nowy rok, tym razem pod gwiazdami, koncertem, wspólną plenerową zabawą, imprezą.
19: Całkiem sporo tego wszystkiego, no a później wchodzimy już w rok 2027, który także będzie chyba ważnym rokiem. Ja niedawno rozmawiałem na antenie z wiceburmistrzem Jędrzejowa i wiceburmistrz powiedział, że przyszły rok to jest przebudowa, rozbudowa, rewitalizacja Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Czy wy się także do tego szykujecie?
1: Tak, to prawda. Myśmy dostali około 10 milionów z Krajowego Planu Odbudowy na... Po pierwsze, budowę amfiteatru zadaszonego, tak, który nam pozwoli organizować w ciągu tego okresu wiosenno-letniego, a może nawet do wczesno-jesiennego również, koncertów, imprez, różnych spektakli, ale imprez rekreacyjnych, również o charakterze sportowym, bo tam będzie taka ruchoma widownia, więc będziemy mogli w różnych konfiguracjach tą widownię ustawiać, co nam daje możliwość organizowania przeróżnych imprez niezależnie od pogody, więc to, co jest dla nas w tej chwili bolączką, bo my mamy taki mały amfiteatr, ale niestety niezadaszony i zawsze, kiedy jest zła pogoda, musimy imprezę przełożyć na inny termin. Nieraz już tego terminu nie można złapać, więc tam przepadają fajne rzeczy, a dzięki takiemu zadaszonemu amfiteatrowi to nam już nic nie przepadnie, a jeszcze myślę, że będziemy mogli poszerzyć tą naszą ofertę o właśnie imprezy plenerowe w amfiteatrze.
19: A wiadomo już, kiedy te prace się rozpoczną i czy one w jakikolwiek sposób będą wpływać na normalne funkcjonowanie Jędrzejowskiego Centrum Kultury?
1: Nie. Te prace nie wpłyną, dlatego że ten amfiteatr z prawej strony Centrum Kultury będzie budowany, więc ta część, której będzie budowany amfiteatr, zostanie wyłączona, ale sam Centrum Kultury nie zostanie wyłączony. Działalność będzie nadal prowadzona. Do końca roku mają być rozstrzygnięte przetargi i w przyszłym roku na wiosnę wchodzą pierwsze prace budowlane.
19: No to pewnie o tym będziemy sobie już rozmawiać przy innej okazji.
1: Roku,
19: tak jest, po nowym roku. A za te dzisiejsze informacje oczywiście dziękuję bardzo.
1: No i gorąco zapraszam na stronę internetową Centrum Kultury, bo tam są wszystkie informacje o naszych zajęciach, o imprezach, które organizujemy. Jest naprawdę jesień fajnych imprez Centrum Kultury. Zapraszam gorąco.
19: A moim i waszym gościem był dyrektor Centrum Kultury w Jędrzejowie, Sebastian Sipa.
3: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
19: To teraz o uwagę poprosimy wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy chodzą do szkoły. No może nie dokładnie wszystkich, ale o szczegółach za momencik. Dokładnie chodzi o uczniów klas 5, 6, 7 oraz 8. Oczywiście szkół podstawowych. A dlaczego prosimy o uwagę? Ano dlatego, że rozpoczyna się 5. edycja popularnego konkursu ekologicznego pod nazwą Poznajemy Parki Krajobrazowe Województwa Świętokrzyskiego, skierowanego właśnie do uczniów od klasy 5 do 8 szkół podstawowych z terenu całego naszego województwa. Głównym celem przedsięwzięcia organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody, ale także rozwijanie zachowań proekologicznych, jak również kształtowanie szacunku dla bogactwa i piękna regionalnych parków krajobrazowych. Konkurs, co ważne, ma charakter zespołowy, a w szranki stają 3-osobowe drużyny uczniów pracujące pod nadzorem merytorycznym jednego opiekuna. Pierwszym krokiem są eliminacje wewnątrzszkolne, podczas których każdy zespół przygotowuje pracę na jeden z 3 zaproponowanych przez organizatora tematów. A są to propozycja ścieżki dydaktycznej, projekt działań proekologicznych w lokalnej społeczności albo praca poświęcona roli lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej. Praca może przyjąć formę posteru, filmu amatorskiego, prezentacji multimedialnej, tematycznego albumu fotograficznego, reportażu lub dydaktycznej gry planszowej. No i teraz, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, trzeba tę pracę zgłosić. To znaczy najpierw trzeba zgłosić się do konkursu, a zgłoszenia placówek do udziału w tegorocznej edycji przyjmowane są do 23 października. Ostateczny termin nadsyłania gotowych prac konkursowych wraz z protokołem z eliminacji szkolnych upływa 19 lutego 2027 roku. Prace należy dostarczyć do siedziby zespołu w Kielcach lub w Umianowicach. Rozgrywki drugiego wojewódzkiego etapu zaplanowano w dwóch częściach. Najpierw komisja oceni nadesłane projekty. 5 najlepszych zespołów zmierzy się w teście wiedzy oraz obowiązkowej konkurencji rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Zwycięska drużyna etapu wojewódzkiego będzie reprezentować województwo świętokrzyskie podczas wyjazdowych rozgrywek finałowych 16. edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Te odbędą się na przełomie maja i czerwca również przyszłego roku.
4: Ważne dla mieszkańców świętokrzyskiego.
19: A zgodnie z obietnicą i tym, co mówiłem wam na samym początku naszego dzisiejszego weekendowego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem, odwiedzamy również z mikrofonem burmistrza Jędrzejowa. Moim i waszym gościem będzie Marcin Piszczek. A porozmawiamy o naprawdę bardzo ważnych jędrzejowskich sprawach. Po pierwsze, dotyczących żłobka, nowo otwartego żłobka samorządowego, a właściwie nowo powiększonego żłobka samorządowego. No a oprócz tego będziemy także mówić o kolei. Oczywiście o linii numer 8.
5: Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu.
19: Panie burmistrzu, zdaje mi się, że po wakacjach sporo się dzieje w Jędrzejowie i o tych wszystkich, no może nie wszystkich, ale o dużych działaniach sobie dzisiaj poopowiadamy. Wiem, że w minionym tygodniu między innymi ważne, bardzo ważne wydarzenie dla najmłodszych jędrzejowian i jędrzejowianek się odbywało, bo został otwarty żłobek, a właściwie to nowoczesne skrzydło żłobka. Żłobka w Piaskach jest nowiutkie, oddane do użytku tym najmłodszym.
5: Tak, panie redaktorze, dzięki temu nowemu skrzydłu uzyskaliśmy takie moce, czy ilość miejsc, która pozwala nam w 100% spolaryzować dzieci w wieku do 3 lat, czyli w tym okresie żłobkowym. Natomiast nie ukrywam, że to nie jest tylko kwestia miejsc w żłobku, i rzeczywiście projektu, który był bardzo tradycyjny, jeżeli chodzi o poziom finansowania, bo wartość inwestycji przekroczyła 5 milionów złotych, a dofinansowanie ponad 95%, więc dla nas naprawdę to jest idealne rozwiązanie. Natomiast oprócz tego, że rzeczywiście powstało nowe skrzydło w pełni wyposażone zapleczem, to stare skrzydło zostały uzupełnione o dodatkowe pracownie czy sale, na przykład sensoryczne czy do wyciszania. Naprawdę dzieciaki w tym wieku 0-3 będą mogły uzyskać tam wsparcie takie ogólnorozwojowe z użyciem nowoczesnych narzędzi i metod, jeżeli chodzi o rozwój sensoryczny, ale też jeżeli chodzi o takie kontrolowanie emocji, wyciszenie. Do celu mają służyć te urządzenia, ten sprzęt, który zostały wyposażone w pomieszczenia w żłobku Piasta. A to jest dla nas rzeczywiście takie miejsce szczególne. W sumie mamy tam 180 miejsc dla dzieciaków wraz z tą nową częścią.
19: Bo przypomnijmy, że w tej nowej części jest 80 nowych miejsc.
5: Tak, a w starej mamy 100. Początkowo było to na 80. Powiększaliśmy do ponad 90, więc w sumie około 180 miejsc mamy w żłobku, natomiast nie ukrywam, że nosimy się z zamiarem uruchomienia tam również oddziałów przedszkolnych, żeby ten cykl edukacji nie został tylko zakończony na edukacji w wieku 3 lat, ale to dziecko nie było przenoszone do innej placówki, ale mogło tutaj do tego wieku lat 6 przebywać, uczyć się naprawdę w komfortowych warunkach, w nowym, nowoczesnym obiekcie z dwoma pięknymi placami zabaw, bo nasz żłobek jeszcze w zeszłym roku powiększył się o piękny drewniany plac, dawno naprawdę z drewna akacjowego. Nie bez przyczyny o tym mówię, bo to drewno jest twarde, ale szczególnie wytrzymałe, więc pewnie przez długie lata będzie tym najmłodszym mieszkańcom gminy Jędrzejów puszył. Więc wszystkiego dobrego dla maluchów.
19: No tym bardziej, że te 80 nowych miejsc to jest również 80 nowych także historii małych Jędrzejowian i Jędrzejowianek, a także, no nie ukrywajmy tego, że ogromna pomoc i ulga dla rodziców, bo te miejsca były po prostu potrzebne.
22: Tak, panie redaktorze, ale my też chcieliśmy być alternatywą dla żłobków prywatnych. Są dwa w Jędrzejowie. Dziś mamy takie moce, żeby przyjąć, tak jak wspomniałem, praktycznie 100% dzieci z terenu gminy Jędrzejów. Nie spodziewuję żadnej tajemnicy, jeżeli powiem, że mamy duże zainteresowanie ościennym i rodzice cały czas zgłaszają nam się z innych gmin z terenu powiatu jędrzejowskiego. Zdarza się nawet, że mamy dzieciaki w tle, panie redaktorze. Zapewne to funkcjonuje również w drugą stronę, ale to pokazuje, że to miejsce cieszy się dobrą renomą. No, kuchnia jest niesamowita. Mamy tam kucharza, który przez lata prowadził jeden z większych punktów gastronomicznych w województwie świętokrzyskim jako szef kuchni komercyjnie. Natomiast dzisiaj z dzieciakami, panie redaktorze, tworzy rzeczy niesamowite. Mało komu by się chciało, nie wiem, produkować własny makaron, robić samemu, panie redaktorze, lody, dosłownie samemu, nie współproduktu, ale lody czy sorbety są produkowane na miejscu. To jest niebywałe, to potrafią zrobić kucharze właśnie w tym żłobku. Panie redaktorze, warte podkreślenia, bo dzisiaj mowa jest o tej diecie planetarnej, która ma wejść do szkół. No tutaj rzeczywiście jest pełna kontrola dietetyczna, panie redaktorze. Unika się tego, co białe, ogólnie mąki, cukru czy soli, tego oczywiście jak najmniej, natomiast no, produkuje się tą żywność danemu żłobku po to, żeby dzieciaki dostawały to, czym wiemy, że powinny dostać i żeby rzeczywiście to było zdrowe. No renoma niesamowita, panie redaktorze, i myślę, że te historie, jak pan wspomniał, nowych 80 dzieciaków, które mogą korzystać ze żłobka, będą pełne radości, uśmiechu i zdrowia.
19: To właśnie tego nieustającego uśmiechu i tej ciągłej radości życzymy wszystkim tym dzieciakom, które uczęszczają do jędrzejowskich żłobków, i to wszystkich, nie tylko tego nowiutkiego, wyremontowanego, dopiero co w minionym tygodniu oddanego do użytku. Już teraz mogę wam zdradzić, że do gabinetu burmistrza Marcina Piszczka jeszcze sobie dziś wrócimy, ponieważ mówić będziemy o modernizacji kolei w okolicach Jędrzejowa, o nowych przystankach, o nowych przejściach, między innymi ważnym przejściu podziemnym. Także zachęcam, jeżeli jesteście ciekawi, żebyście zostali z nami na 93.2 FM, a gwarantuję wam, że na pewno czegoś ciekawego i przydatnego się dowiecie.
6: Radio Złote Przeboje 93.2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
19: A zanim wrócimy do burmistrza Marcina Piszczka, to chciałbym, żebyśmy trochę o sporcie porozmawiali, a dokładnie o drużynie Naprzodu Jędrzejów.
6: Sportowe Świętokrzyskie.
19: A dziś trochę o sporcie, moi kochani, sobie opowiemy, ale nie będziemy mówić o wynikach sportowych, chociaż może też troszeczkę. Nie będziemy na pewno mówić o aktualnych wydarzeniach na boiskach. O, może tak powinienem był powiedzieć, tylko powiemy o pięknej historii. Historii klubu, który chyba znają wszyscy. Mowa o drużynie Naprzód Jędrzejów. Ale czy Naprzód Jędrzejów zawsze był Naprzodem Jędrzejów? O tym między innymi opowie nam Jerzy Putowski, pełniący obowiązki kierownika drużyny Naprzód Jędrzejów. Czy Naprzodu Jędrzejów, panie Jerzy? To jeżeli te wątpliwości mamy już rozwiane, to zacznijmy może od tego, żebyśmy opowiedzieli, jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o drużynę. Jaki był jej początek? No i czy Naprzód od samego początku nazywał się Naprzód?
7: No jak chyba wszyscy, że tak powiem, którzy kibicują Naprzodowi, wiedzą, że klub powstał, zresztą mamy to w nazwie, w logo Naprzodu w 1928 roku. To był założony z inicjatywy takich miejscowych działaczy sportowych, którzy coś chcieli zrobić tu dla społeczności. Widzieli, że tu jest dużo chętnych do, że tak powiem, kopania w piłkę. No i powstał ten klub. Tu taka ciekawostka, że on powstał z połączenia dwóch klubów, no, Świtu i błysku. I wtedy powstała drużyna. Tylko że tu jest, myślimy wszyscy może, że od początku nazywał się klub Naprzód. No nie tak było. Właśnie klub przyjmował, że tak powiem, różne nazwy. Początkowo występował pod nazwą Bak. Tu zaczynaliśmy w rozgrywki w A-klasie. Później były zmiany wielokrotne, zmiany nazw, które były Gwardia, Spółnia, Sparta. No i tak można powiedzieć, taką już końcową nazwę Naprzód przyjął od 1950 roku.
19: Wobec tego w roku 2028 klub będzie obchodził swoje setne urodziny. Do tych obchodów jeszcze wrócimy, ale powiedzmy również o tym, że w przeciągu tych kilkudziesięciu lat działalności klub może się poszczycić całkiem niezłymi wynikami.
7: Klub w całej swojej historii w rozgrywkach uczestniczył na różnym poziomie. Tak, były i momenty, gdzie graliśmy nawet w C-klasie, ale najczęściej były to rozgrywki okręgowe, czwartej ligi. Pierwszym takim sukcesem dużym był awans właśnie do trzeciej ligi i było to w sezonie 1977-1978. Pierwszy raz to był taki pierwszy historyczny awans zespołu do trzeciej ligi. Wtedy drużynę prowadził trener Władysław Jasna. Jeszcze oprócz tego pierwszego awansu, o którym wspomniałem, to klub jeszcze dwa razy awansował do trzeciej ligi. Było to w sezonie 2006-2007, gdzie graliśmy od tego momentu praktycznie trzy sezony graliśmy w tej trzeciej lidze. W sezonie 2024-2025 znowu awansowaliśmy po ciężkich barażach do trzeciej ligi, w której obecnie występujemy.
19: Czy z klubu wywodzili się jacyś znani, słynni piłkarze?
7: No, było paru takich zawodników, zostali wyróżnieni. Jednym z takich pierwszych zawodników, który został dostrzeżony, to był Sławek Adamus. Początkowo poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze, a później poszedł do Stali Stalowa Wola. Nie można tu nie wspomnieć o Andrzeju Fendrychu, który również poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze. Z takich naszych jeszcze wychowanków był w świętej pamięci już Dzwonek, który grał w Krakowie.
19: Piłka nożna i historia Naprzodu Jędrzejów to nie tylko wydarzenia na boisku, ale chyba przede wszystkim również wspaniała publiczność, która dopinguje nie tylko na jędrzejowskim stadionie.
7: Muszę jeszcze powiedzieć, że mamy wspaniałą publiczność. Nie tylko kibicują nas podczas meczu, że tak powiem, domowych, ale również bardzo często jeżdżą z nami na dalekie gwiazdy. Chciałem im bardzo gorąco podziękować w imieniu zawodników i całego zarządu.
19: 1928-2028, czy szykujecie się jakoś do tych okrąglutkich setnych urodzin klubu?
7: No, myślę, że przede wszystkim myślimy o utrzymaniu klubu dalej w trzeciej lidze.
19: A o historii, sukcesach, a także planach na przyszłość drużyny Naprzodu Jędrzejów opowiadał kierownik drużyny Jerzy Putowski.
8: Ciekawe świętokrzyskie.
19: Przez cały zeszły tydzień w Kielcach odbywały się międzynarodowe targi przemysłu obronnego i oczywiście do Kielc przyjechali chyba wszyscy, którzy mieli przyjechać. Były to rekordowe targi pod każdym względem. My nie będziemy mówić o targach, nie będziemy już wracać do tego, co działo się podczas MSPO. Natomiast trochę w tym temacie sobie powiemy o pewnej ciekawostce, którą znalazłem dla Was w minionym tygodniu. Otóż przenosimy się do Pińczowa, a to dlatego, że mieszkańcy Pińczowa będą mogli korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej strzelnicy sportowej. W minionym tygodniu wojewoda Józef Bryk wziął udział w otwarciu zmodernizowanego obiektu. Prace zostały wykonane dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jak mówił sam wojewoda, to inwestycja, która bardzo dobrze wpisuje się w budowanie odporności społecznej i realizację ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. To wszystko po to, by podnieść bezpieczeństwo naszych obywateli. Ja znalazłem informację natomiast taką, że ta pińczowska strzelnica jest po pierwsze ogólnodostępna i służyć będzie osobom indywidualnym, ale także i służbom mundurowym czy organizacjom prowadzącym szkolenia z posługiwania się bronią. Będzie można organizować tam zawody strzeleckie, a także i treningi. Podczas otwarcia obecny był także także burmistrz Pińczowa Marcin Wojniak, który mówił, że otwarcie strzelnicy to wydarzenie ważne z punktu widzenia edukacji oraz postaw, które służyć będą bezpieczeństwu mieszkańców. W ramach inwestycji przebudowano istniejący budynek gospodarczy, kulochwyt główny oraz rozbudowano strzelnicę o elementy wyposażenia. Powstały pawilony do strzelania z dystansu 50 oraz 100 metrów, a także zastosowano niezbędne zabezpieczenia. Ze strzelnicy korzystać będą mogli zarówno ci, którzy mają już strzeleckie doświadczenie, jak i osoby zamierzające dopiero nauczyć się strzelania. Wszelką pomoc zapewniają instruktorzy, a do dyspozycji będzie zarówno broń krótka, jak i długa.
9: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
19: To wracamy, moi drodzy, do tego, o czym już mówiłem, co już zapowiadałem na antenie, czyli do gabinetu burmistrza Jędrzejowa. Razem z Marcinem Piszczkiem, panem burmistrzem, porozmawiamy o modernizacji linii kolejowych. Duże pieniądze są na stole, są właściwie do wzięcia i do wykorzystania do roku 2029.
9: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
19: Jędrzejów już niedługo zyska nową, nowoczesną i szybką kolej, na którą zostanie wydane ponad miliard złotych, prawie 1,5 miliarda. Mówimy tutaj o modernizacji linii numer 8.
22: Tak jest, panie redaktorze, rzeczywiście to jest inwestycja i wiadomość, na którą bardzo długo czekaliśmy. A pamiętać, że pierwsze uzgodnienia, które my jako urząd prowadziliśmy, to są lata 2017-2018. Więc też można sobie zobrazować czas oczekiwania z naszej strony na tą inwestycję. Ona może nie jest tak do końca zadowalająca, bo czekamy jeszcze na modernizację całego budynku dworca kolejowego w Jędrzejowie, ale już w ramach tej inwestycji zmienią się perony na jędrzejowskim dworcu, które od dłuższego czasu wręcz krzyczą, żeby je wyremontować. Takim elementem, o którym bogaci się dworzec w Jędrzejowie, jest przejście pod ziemię. To jest temat rzeka, panie redaktorze, bowiem z różnych przyczyn. I to trzeba przyznać, no, słusznie kolej wiele lat temu pogrodziła dworzec, zamykając przejście przez tory nielegalne, które się odbywało. Dzięki uprzejmości dyrekcji PKP PLK w Kielcach bogaciliśmy się o przejście na ziemne. Ale jak to bywa, przejście w poziomie torów nie do końca jest bezpieczne. To budowa przejścia podziemnego w ramach tej inwestycji, może to nie jest duży fragment samej inwestycji, ale on będzie miał fundamentalne znaczenie dla mieszkańców tej zachodniej części Jędrzejowa, bowiem za torami na osiedlu Zamoście, za 9 torem, czyli Wincentynów, jakby to nazwy nie użył, mieszka mniej więcej 15% populacji Jędrzejowa. Więc oni wyczekiwali na tą wiadomość, że przejście podziemne zmaterializuje się, a obiecywane jest, tak jak wspomniałem, mniej więcej od tego 2018 roku. Kolejnym elementem, oprócz oczywiście remontu torowiska na całej długości gminy Jędrzejów, a to bagatela, pewnie jakbyśmy pomierzyli, jest to jakieś 30-40 km, jest budowa przystanka kolejowego, przystanku kolejowego w miejscowości Skronów. Wiele lat temu z inicjatywy mieszkańców zostało skierowane takie wystąpienie do PKP PLK i powiem szczerze, my troszeczkę nie wierzyliśmy w to, że się uda, ale jednak PKP właśnie w ramach tych pierwszych prac koncepcyjnych sprzed lat zdecydowało się uwzględnić budowę tego przystanku czy dworca kolejowego w sołectwie Skronów pod Jędrzejowskim, ale bardzo dużym i pozbawionym do tej pory komunikacji kolejowej, chociaż linia numer 8 nie to sołectwo na dwie mniej więcej różne części. My w ostatnich 2 latach wzbogaciliśmy się o 2 nowe dworce kolejowe w Podwojnach i Mnichowie, więc ten trzeci tak naprawdę i potok wielki, który jest jedynym starym przystankiem kolejowym na terenie gminy Jędrzejów, praktycznie komunikuje wszystkie sołectwa, przez które biegnie linia numer 8 na terenie gminy Jędrzejów. To jest dobra wiadomość, szczególnie w czasach, kiedy komunikacja kołowa, autobusowa jest bardzo zabijna, powinienem to określić. Rzeczywiście te trasy linie znikają, pojawiają się w zależności od tego, czy przewoźnik ma interes, czy nie, czy gmina ma środki pozyskane, czy nie, czy jest zainteresowanie przy odpowiedniej liczby pasażerów, czy nie, bo w tym też różnie bywa, ale kolej ona będzie funkcjonowała i rzeczywiście zapewni mieszkańcom komfortowe, punktualne skomunikowanie nie tylko z Jędrzejem, ale ze światem, bo przecież dostać się będzie można bezpośrednio z tych małych jędrzejowskich stołek do Kręt czy Krakowa, bo takie połączenia są wykonywane dzisiaj w ruchu osobowym na linii numer 8. No, estetyka, panie redaktorze, bezpieczeństwo, szybkość skomunikowania, te elementy, o których wspomniałem, to rzeczywiście świetna wiadomość dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko, bo trzeba pamiętać, że przecież ta linia obsługuje województwo świętokrzyskie, jedną z ważniejszych linii kolejowych nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w Polsce.
19: Panie burmistrzu, to są naprawdę bardzo dobre informacje, bo będzie nowocześniej, będzie trochę szybciej, będzie łatwiej z dostępem, będzie również bezpieczniej, o czym wspomnieliśmy dzięki temu przejściu podziemnemu, ale myślę, że naszych słuchaczy w tym momencie interesuje jedna rzecz. Kiedy to będzie?
22: No, panie redaktorze, to jest czas mniej więcej 2 najbliższych lat. Ta zasadnicza część, no liczmy 2 lata, jeżeli chodzi o miesiące, no, czyli to będzie 2,6, 2,6, 2,7, 2,8. Natomiast my rozmawiamy z wykonawcą, który podpisał umowę, bo oczywiście planuję sadowić przynajmniej, no bierze pod uwagę jako jedną z lokalizacji ustanowienia swoich biur kontraktu na terenie naszej gminy. Nie należy wykluczyć takiej sytuacji, że z różnych przyczyn technicznych w trakcie budowy ten okres może się wydłużyć. Ale panie redaktorze, czy to będzie rok 2008, 9 czy 10, przepraszam, 2009, 29 czy 2030, to już jest, myślę, mniejszy problem niż oczekiwanie na to, że ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku. Bo tak jak wspomniałem, obiecywana od lat, wreszcie się materializuje, więc no, my poczekamy cierpliwie jeszcze te parę lat, ale no, w perspektywie mamy zdecydowaną zmianę jakości transportu, bezpieczeństwa. Więc trzymamy kciuki ze swojej strony, jako gmina Jędrzejów, dołożymy wszelkich starań, żeby ta współpraca z wykonawcą była jak najlepsza, a pewnie będziemy mieli wiele stycznych płaszczyzn w trakcie realizacji kontraktu przedsiębiorstwa.
19: No to my również trzymamy kciuki i będziemy oczywiście informować na bieżąco o wszelkiego rodzaju postępach podczas tych prac przy nowoczesnej i szybkiej kolei w Jędrzejowie, czyli modernizacji linii numer 8. A o tych wszystkich dobrych rzeczach i dobrych informacjach na antenie mówił burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
11: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
19: A dziś, moi drodzy, odwiedzamy z mikrofonem wojewódzki inspektorat weterynaryjny. Z nami starszy inspektor Jaromir Kobos, a będziemy sobie rozmawiać tradycyjnie, jeżeli idzie jesień, to o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Dzień dobry, panie Jaromirze.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
19: Panie Jaromirze, pojawia się na początek oczywiście tradycyjne pytanie, jak się mają świętokrzyskie lisy?
12: No, wiesz, świętokrzyskie lisy obecnie dobrze się mają. Nie mieliśmy już, od kilku lat nie notowaliśmy szczęśliwie żadnych ognisk wścieklizny, ale zagrożenie cały czas istnieje, bo co roku niestety w województwach blisko nas, w województwie lubelskim, podkarpackim, teraz już też mazowieckim, stwierdzone są pojedyncze, ale są stwierdzone cały czas ogniska wścieklizny u kotów, psów oraz lisów.
19: No właśnie, to skoro są to województwa ościenne, u nas jest spokojnie, to czy to jesienne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, które lada dzień się rozpocznie, jest tak naprawdę potrzebne?
12: Jest potrzebne, żeby to przypominać o odporności u tych lisów, żeby ta odporność cały czas rzeczywiście była, bo zwierzęta zaszczepione traktujemy, że są to zwierzęta, które są zabezpieczone przed wścieklizną. Nawet jeżeli będą miały kontakt z chorym zwierzęciem, to nie dojdzie do rozwoju tej choroby. I po to właśnie to szczepienie, to jesienne akcje. W tym roku mamy tylko tą jesienną akcję właśnie. Planowane jest, szacowane jest, że w przyszłym roku już nie będziemy mieli szczepienia, ale to wszystko też oczywiście zależy od tej sytuacji, którą mamy właśnie w ościennych województwach i samego wystąpienia czy niewystąpienia po prostu wścieklizny w naszym województwie.
19: No to w takim razie, jeżeli już wiemy po co, to przypomnijmy, jak to wygląda, jak przebiega szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Na czym to wszystko polega?
12: To jest szczepienie polega na rozrzucie szczepionki ze specjalnie przygotowanych samolotów. Jest tych samolotów około 12-14.

0: przypomnijmy o tym, że wścieklizna jest chorobą, która przez lisy może być rozniesiona i no niestety jest to choroba śmiertelna, zakaźna, atakująca ośrodkowy układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych. Bardzo, bardzo niebezpieczna sprawa.
1: Bardzo niebezpieczna, jest to choroba śmiertelna rzeczywiście i my właśnie prowadząc tę akcję zabezpieczamy nasze zwierzęta domowe, jak również oczywiście dzikie i przede wszystkim zabezpieczamy ludzi przed wystąpieniem, przed możliwością jakiegokolwiek kontaktu, zarażenia i przed, finalnie oczywiście przed śmiercią, bo jest to rzeczywiście bardzo niebezpieczna, śmiertelna choroba, jeżeli wystąpi już objawy. No niestety nie ma lekarstwa na nim.
0: Panie Jaromirze, pan powiedział, że zabezpieczamy za pomocą szczepienia nasze zwierzaki domowe, ale my jako właściciele zwierząt domowych również powinniśmy właśnie w okresie szczepienia, które przypomnijmy, że będzie od 17 do 30 września, w tym okresie również powinniśmy zabezpieczyć nasze zwierzaki, żeby nie dostały się po prostu do tych szczepionek rozrzuconych.
1: Tak. Oczywiście szczepienie, tak jak pan powiedział, planuje między 17 a 30, natomiast fizyczny rozrzut zaplanowany jest między tak 19 a 22. Wtedy rzeczywiście na niebie można zobaczyć dużo samolotów, które po prostu tą szczepionkę będą rzucały. W tym szczególnie w tym okresie, około tygodnia do dwóch tygodni po tym okresie, właśnie do końca września, zalecamy, żeby po prostu, jeżeli wyprowadzamy psy, to psy trzymać na smyczy, nie wypuszczać przez troszkę krótki okres po prostu kotu, żeby te zwierzęta nasze domowe nie miały kontaktu, po prostu nie zabierały po prostu tej szczepionki gdzieś tam gdzie tą szczepionkę można po prostu dostać.
0: My już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale czy w przypadku zjedzenia przez naszego domowego zwierzaka takiego pakieciku rozrzuconego z samolotu, ta szczepionka może psu albo kotu zaszkodzić? Czy chodzi raczej o to, żeby po prostu te nasze zwierzaki nie wyjadły tego, co jest przeznaczone dla lisów?
1: To na pewno, bo to jest preparat weterynaryjny, który jest specjalnie przygotowany właśnie dla dzikich lisów. To jest pierwsza sprawa. Natomiast w przypadku kontaktu, najlepszym oczywiście jest sytuacją, gdy ani my nie dotykamy tej szczepionki, ani nasze zwierzęta nie mają żadnego kontaktu. Natomiast takich niestety, no czasami rzeczywiście się takie sytuacje zdarzają. W takim wypadku po prostu, jeżeli dojdzie do zjedzenia przez psa, bo kot może ugryźć, ale tutaj nie zje w całości tej kostki. Natomiast w przypadku psów, jeżeli dojdzie do takiego zjedzenia, połknięcia całej kostki, no to mogą wystąpić rzeczywiście problemy jelitowe i wtedy zalecamy, żeby takie osoby po prostu poszły do lekarza wolnej praktyki, żeby obserwować po prostu, czy nic się tam poważniejszego nie dzieje.
0: Ale istnieje jakieś zagrożenie dla życia zwierzęcia po zjedzeniu takiej szczepionki?
1: Jeżeli o samą szczepionkę chodzi, to nie, bo tutaj to jest preparat bezpieczny. Natomiast ta szczepionka jest w takim specjalnym blisterku, który po prostu może dość podrażnić po prostu błonę śluzową, może podrażnić jelita i stąd po prostu to jest pewne jakieś tam drobne niebezpieczeństwo. Więc dlatego po prostu najlepszą rzeczą jest rzeczywiście nie dopuszczanie do kontaktu przy takiej szczepionce, a jeżeli coś takiego będzie, no to radzimy rzeczywiście, żeby udać się do lekarzy wolnej praktyki.
0: O szczepieniu lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie na antenie przed momentem opowiadał starszy inspektor weterynaryjny Jaromir Kobos. Dziękujemy bardzo.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: To może zaczniemy sobie od takiego naprawdę bardzo, bardzo jesiennego tematu. Otóż uwaga, uwaga, bo zbliżają się pierwsze jędrzejowskie zawody w grzybobraniu. Serio, serio. Grzybowy zawrót głowy, tak się nazywają. Jeżeli lubicie las, grzyby i dobrą zabawę, a może chcecie spędzić aktywnie czas z rodziną lub przyjaciółmi, jędrzejowscy grzybiarze są zapraszani, a zaproszenie kieruje Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kobiet. Będzie to podobno wydarzenie pełne leśnych emocji, wiedzy, rywalizacji i wspólnej zabawy. Wszystko odbędzie się 3 października w Lasach Mniszek na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów. Udział w zabawie jest bezpłatny. Można zgłosić się do 5 kategorii. Rodzina, czyli drużyna minimum 3-osobowa, dziecko plus opiekun, duet jako osoby 2 dorosłe, solo, czyli jedna osoba pełnoletnia oraz senior, osoba po 60 roku życia, solo lub w parze. No i to nie będzie zwykłe grzybobranie, ponieważ będzie to konkurs, ale w tym konkursie będzie liczyć się nie tylko ilość zebranych okazów, ale przede wszystkim wiedza, prawidłowe rozpoznanie gatunków, ich różnorodność,

0: wysokość, jakość oraz odpowiednie zachowanie w lesie. Na uczestników oczywiście czekają także nagrody, ale oprócz tego również i wspólne ognisko, i pieczenie kiełbasy oraz ziemniaków, ciepły poczęstunek przygotowany przez koła gospodyń wiejskich. Oprócz tego warsztaty i pokazy kulinarne z wykorzystaniem darów lasu. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym pierwszym jędrzejowskim konkursie zbieraczym? No trzeba się oczywiście zgłosić. No i tutaj uwaga, bo organizatorzy podają pewną ciekawostkę, która brzmi tak. Liczba miejsc może być ograniczona. A więc niekoniecznie musi być, ale może być. O przyjęciu do konkursu decyduje kolejność prawidłowych zgłoszeń. Wypełnione karty zgłoszeniowe, które znajdziecie na stronie jędrzejowskiego ratusza, możecie przenosić i zanosić do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do 25 września do godziny 14. Na wszelkie pytania odpowiada Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kobiet. A teraz o imprezie, która zbliża się ogromnymi krokami, ale jest dla na pewno pełnoletnich słuchaczy. Otóż w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach odbędzie się Święto Wina, a wśród nich kilkanaście świętokrzyskich winnic zapraszają na winobranie. Rekordowa reprezentacja tych kilkunastu świętokrzyskich winnic, ale także samodzielny zbiór winogron, regionalne smakołyki, no i oczywiście pokazy sztuki ludowej na żywo. To wszystko czeka na odwiedzających w niedzielę 20 września podczas tego rocznego winobrania w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym. Z okazji wydarzenia Ogród Botaniczny serdecznie zaprasza, a my przypominamy, że to oczywiście jest związane z tradycją naszego regionu, ponieważ nasz region świętokrzyski ma ogromnie bogate winiarskie i rzemieślnicze korzenie, które właśnie 20 września będzie można celebrować chyba w jednym z najpiękniejszych miejsc Kielc, bo mowa o Ogrodzie Botanicznym. Zaprasza. Oczywiście, tak jak mówiłem, będzie to rekordowa liczba również wystawców. Zresztą podkreśla to także kierowniczka Ogrodu Botanicznego w Kielcach, Agnieszka Pierścińska, bo tegoroczne wydarzenie przyniesie wyjątkową frekwencję winiarską. W tym roku swoją obecność zadeklarowało kilkanaście winnic, co jest małym rekordem placówki, a podczas wydarzenia odwiedzający będą mogli spotkać twórców i pasjonatów stojących za sukcesem lokalnych marek, ale także porozmawiać o warunkach uprawy winorośli w regionie świętokrzyskim i również skosztować i zakupić regionalne trunki. W związku z tym, jeżeli macie czas, to Ogród Botaniczny czeka na Was. Impreza odbywać się będzie między 12 a 16. Natomiast jeżeli chcielibyście odwiedzić Ogród Botaniczny, to oczywiście jest on także otwarty w standardowych godzinach. Zwiedzanie trwa do godziny 18. Życzymy oczywiście miłego świętowania i miłego zwiedzania. A teraz o uwagę poprosimy wszystkich tych, którzy zamiast serca mają silnik, najlepiej motocyklowy, a w ich żyłach zamiast krwi płynie, no właśnie, chyba benzyna. Moto, serce i kieleckie zakończenie sezonu 2026 odbędzie się w sobotę, 26 września o godzinie 10 w Kielcach w programie. Dlatego też mówiłem o tym sercu i o benzynokrwi. Oczywiście akcja krwiodawstwa, parada motocykli, a także i grill. Moto, serce i kieleckie zakończenie sezonu 2026 w Kielcach odbędzie się w siedzibie, a właściwie przy siedzibie CK Riders przy ulicy Kusocińskiego w Kielcach. Natomiast oddawanie krwi, to chyba najważniejsze w całej tej imprezie, trwać będzie od 11 do 15.
1: Kryminalne świętokrzyskie.
0: Dziś ku przestrodze o wydarzeniach, które miały miejsce pod koniec sierpnia, ale dopiero w minionym tygodniu ujrzały światło dzienne. Do zdarzenia, jak powiedziałem, doszło pod koniec sierpnia. Do 83-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. Poinformował, że osoba z jej najbliższej rodziny spowodowała wypadek drogowy, w wyniku którego śmierć poniosły dwie osoby. Aby uwiarygodnić przedstawioną historię, w trakcie rozmowy seniorka usłyszała również głos kobiety podającej się za członka jej rodziny. Oszuści przekonywali, że w związku ze zdarzeniem potrzebna jest znaczna suma pieniędzy, która ma zostać przekazana rodzinom osób, które zginęły w rzekomym wypadku. 83-latka o całej sytuacji powiedziała swojej 53-letniej córce. Kobiety, będąc przekonane, że pomagają osobie bliskiej, wspólnie zgromadziły 235 tysięcy złotych. Następnie, działając zgodnie z instrukcjami oszustów, przekazały pieniądze mężczyźnie podającemu się za policjanta. Dopiero po pewnym czasie kobiety skontaktowały się z bliskimi i ustaliły, że nikt z rodziny nie uczestniczył w takim zdarzeniu drogowym. Wówczas zorientowały się, że padły ofiarą oszustwa i o całej sytuacji powiadomiły policję. My po raz kolejny apelujemy o ostrożność. Oszuści wykorzystują silne emocje, strach o najbliższych oraz presję czasu. Podszywają się pod policjantów, prokuratorów, adwokatów czy członków rodziny i tworzą historie, których celem jest nakłonienie pokrzywdzonych do przekazania oszczędności. Pamiętajmy, policjanci nigdy nie żądają przekazania pieniędzy w związku z wypadkiem osoby bliskiej, ani nie wysyłają innych osób po gotówkę. Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej ktoś informuje o wypadku członka rodziny i żąda pieniędzy, rozłączmy się. Skontaktujmy się bezpośrednio z bliską osobą i zweryfikujmy przekazane informacje. W przypadku podejrzenia oszustwa należy niezwłocznie powiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. I to tyle ode mnie w tej godzinie. Michał Pustuła, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskie.

0: sobota to...
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 5,9,31.
4: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
3: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best. Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
12: Cześć, witajcie. Pora zaczynać nasze dzisiejsze poranne spotkanie w Radiu Złote Przeboje 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, i oczywiście jak zwykle zapraszam. A ponieważ mamy dosyć wczesną porę, to przy porannej kawie warto posłuchać tego, co na dziś dla Was przygotowałem. Tym bardziej, że zaczniemy sobie od mojej propozycji dla Was i zachęcenia Was do udziału w pieszym rajdzie. O szczegółach tego wydarzenia opowie mój gość.
11: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
12: Dziś, moi drodzy, z mikrofonem jesteśmy w Jędrzejowie, a to dlatego, że zbliża się 19 września. A właśnie w sobotę, 19 września, wyjątkowe wydarzenie, na które zaprasza burmistrz Jędrzejowa, a dokładnie chodzi o 7. rajd pieszy z okazji 143. rocznicy bitwy pod Ciernem. Ze mną organizator tego właśnie rajdu, Marek Godlewski. Dzień dobry, panie Marku, witam na antenie.
13: Witam serdecznie szanownych słuchaczy i pana redaktora.
12: Panie Marku, co się będzie dziać? Jak to będzie wyglądać w tym roku? 163 to jeszcze nie okrągła, bo pewnie za 2 lata będziemy obchodzić taki duży, uroczysty, okrągły rajd z okazji 165. rocznicy bitwy pod Ciernem. Natomiast no, w tym roku, mimo tego, że rocznica nie okrągła, to i tak sporo zaplanowaliście.
13: Tak, my jako miasto Jędrzejów od kilku lat upamiętniamy tą bitwę pod Ciernem, maszerując z Jędrzejowa na pole bitwy we wsi Cierno.
12: Bo przypomnijmy, że ta bitwa odbyła się 22 września 1863 roku w czasie powstania styczniowego. No i oczywiście na ziemi jędrzejowskiej się rozegrała. Była to bardzo ważna bitwa, ponieważ oddział pod dowództwem pułkownika Chmieleńskiego stoczył zacięty bój z Moskalami, a Polacy zdołali odeprzeć atak wroga, po czym wycofali się w kierunku Nagłowic, tak? Wszystko się zgadza?
13: Część oddziału wycofała się w kierunku Nagłowic, część w kierunku Warzyna. Widzę, że pan redaktor jest znakomitym znawcą historii regionalnej dotyczącej tutaj okolic Jędrzejowa. Tak, chciałbym nadmienić, że podczas tej bitwy 500 powstańców styczniowych odparło atak trzykrotnie silniejszych wojsk moskiewskich. Jako ciekawostkę dodam, że podczas tej bitwy pod Warzynem, jak również w dniu następnym, przepraszam, 22 pod Ciernem i w dniu następnym 23 pod Warzynem w szeregach powstańczych walczył Adam Chmielowski, późniejszy święty brat Albert.
0: Panie Marku, dlaczego ta bitwa była taka ważna?
13: W oddziale pułkownika Chmielińskiego walczyli młodzi żołnierze, niejednokrotnie nieobyci w bitwie, i podczas tej bitwy przeciwstawili się trzykrotnie silniejszej sile moskiewskiej. Sam Częgiery, który dowodził wojskami moskiewskimi, był zdziwiony, że Polacy tak mężnie stawiają opór. W ogóle pułkownik Chmielański to taki wybitny tutaj dowódca z rejonu ziemi jędrzejowskiej, który kilkakrotnie walczył z Moskalami na naszych terenach i zazwyczaj on wygrywał te bitwy, potyczki, więc Częgiery był zdziwiony bitnością polskiego żołnierza.
0: No, nasz dowódca po prostu siał postrach, gdzie tylko
13: siał,
0: się pojawił.
13: Siał postrach, zresztą Częgiery miał taki chyba za punkt honoru postawienie, żeby zniszczyć ten oddział pułkownika Chmielińskiego, bo on tutaj bardzo dość intensywnie uprzykrzał życie Rosjanom. Zresztą w samej bitwie pod Ciernem, gdzie zginęło kilkunastu powstańców, mówi się, że żołnierze moskiewscy swoich zabitych zwozili na kilkunastu wozach, co świadczy o tym, jak to była zacięta bitwa, chociaż nigdy jak to Moskale swoich strat nie podają.
0: Wróćmy jednak do tego, co dziać się będzie z okazji tej 163. rocznicy bitwy pod Ciernem w tym roku, bo organizujecie, jak już powiedzieliśmy, rajd pieszy. Jak to będzie wyglądać? Co trzeba zrobić, żeby wziąć w nim udział? Skąd, dokąd idziecie?
13: Tradycyjnie spotykamy się pod cmentarzem Świętej Trójcy w Jędrzejowie na ulicy Cmentarnej. Dlaczego pod tym cmentarzem? Na tym cmentarzu znajduje się mogiła powstańców poległych m.in. pod Ciernem. Spotykamy się tam o godzinie 9. Palimy znicze, składamy wiązanki kwiatów. O 9.30 maszerujemy do Cierna na cmentarz w Ciernie. Tam też składamy wiązanki kwiatów, ponieważ na tym cmentarzu znajdują się weterani powstania styczniowego. Później udajemy się pod obelisk, który znajduje się we wsi Cierno. On upamiętnia tą bitwę powstańczą. Później jemy smaczny posiłek i wracamy do Jędrzejowa autokarem, który zapewnia Urząd Miejski w Jędrzejowie.
0: A co trzeba wziąć, żeby... Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? O tak chciałem zapytać w tym marszu.
13: Należy zadzwonić do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie. Numer telefonu 41 38 610 10. Tam pani na punkcie informacyjnym przyjmie zgłoszenie dotyczące udziału w marszu.
0: Panie Marku, ja znalazłem jeszcze dosyć istotną informację, o której muszą pamiętać wszyscy maszerujący, a mianowicie uczestnicy marszu poruszają się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo, prawda, tych wszystkich, którzy będą szli.
13: Tak. Trasę marszu wytyczyłem tak, że etap miejski nie jest zbyt długi. Później skręcamy sobie w takie drogi polne. Będzie bezpiecznie, będą nas zabezpieczali funkcjonariusze policji, jak i ochotniczej straży pożarnej.
0: Czy pamięta pan, ilu było uczestników w zeszłorocznym rajdzie pieszym?
13: Co mnie cieszy, z roku na rok ta liczba tych uczestników jest coraz większa. W poprzednim rajdzie było powyżej 100 uczestników. Dokładnej liczby nie wiem, nie pamiętam, ale na pewno było nas więcej niż setka.
0: No to miejmy nadzieję, że ta setka również pojawi się, co najmniej setka w tym roku. Czy to są młodzi Jędrzejowianie, czy to są nieco starsi Jędrzejowianie? No i właśnie, czy to są tylko mieszkańcy Jędrzejowa, czy również mamy przyjezdnych z całego województwa, czy też z Polski?
13: W rajdzie uczestniczy przede wszystkim młodzież, są różne grupy wiekowe, biorą udział też członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Jędrzejowa. W rajdzie uczestniczyli niejednokrotnie mieszkańcy Pińczowa, Sobkowa, także jest to taki rajd którym biorą udział przedstawiciele wielu miejscowości z powiatu jędrzejowskiego.
0: No to ja życzę, żeby w tym roku ta setka, o której już wspomnieliśmy przed chwilą, była co najmniej, a może i nawet dwie setki maszerujących w siódmym rajdzie pieszym z Jędrzejowa do Cierna, o czym opowiadał na antenie organizator rajdu Marek Godlewski. Dziękujemy bardzo.
13: Dziękuję serdecznie, zapraszam na nasz siódmy jędrzejowski rajd pieszy do Cierna.
0: To kto może, ten niech idzie i oczywiście towarzyszy wszystkim tym, którzy już zdążyli się zgłosić. Jeszcze jest chwila czasu na to, żeby podjąć odpowiednią decyzję co do swojego uczestnictwa. Marek Godlewski przed momentem na naszej antenie. A tymczasem my zmieniamy temat i mówić sobie będziemy o minionym czwartku, ponieważ w czwartek odbyła się sesja Rady Gminy w Jędrzejowie. Oczywiście miasta i gminy. Co działo się na tej radzie? Dlaczego była bardzo ważna? O tym opowie nam burmistrz Marcin Piszczek.
14: Sesja miała taki szczególny charakter, bo oprócz tego, co jest celem powszednim na sesji, mieliśmy jeszcze chwilę uroczystą. Spotykaliśmy wieloletnią panią dyrektor Jolantę Wącik, która przez ostatnie 19 lat kierowała placówką, czy zespołem placówek oświatowych w Stronowie. Po 41 latach pracy zawodowej jako nauczyciel i dyrektor szkoły odeszła pani dyrektor na zasłużoną emeryturę. Była to okazja do spotkania z innymi dyrektorami. Mieliśmy oczywiście rodziców, grono pedagogiczne, no ale też rada chciała pani dyrektor za dobrą, wieloletnią współpracę podziękować. Natomiast jeżeli chodzi o uchwały podejmowane dzisiaj na sesji, to oczywiście zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie. Zasadniczo dotyczyły przede wszystkim projektu unijnego, który realizujemy. Może nie jest jakiś duży, ale bardzo mocno wyczekiwany. To jest budowa w sumie 6 placów zabaw w sołectwach, które składają się na gminę Jędrzejów. Ten projekt realizujemy z dofinansowaniem z lokalnej grupy działania. Blisko 500 tysięcy złotych pozyskaliśmy na budowę tych 6 placów zabaw, a na tej sesji wydłużaliśmy do kwietnia przyszłego roku wydatkowanie środków, ponieważ po przetargu kwota najniższa uzyskana w przetargu była zdecydowanie wyższa niż środki zaplanowane, ale dużą dozą prawdopodobieństwa powiem, że to efekt krótkiego terminu realizacji, stąd też zwróciliśmy się do Rady z prośbą o wydłużenie nie tylko w tym roku realizacji, ale właśnie do kwietnia przyszłego roku, żeby firmy w powtórzonym przetargu no troszeczkę inaczej kalkulowały oczywiście swoje koszty. Natomiast drugą taką ważną rzeczą dla nas to była uchwała intencyjna Rady Miejskiej w sprawie utworzenia spółdzielni energetycznej. To temat rzeczywiście ostatnio bardzo nośny. Pojawia się w mediach często, ale też nie ma co ukrywać, że ważny z perspektywy budżetowania, ponieważ spółdzielnie energetyczne mają preferencyjne warunki, jeżeli chodzi przede wszystkim o naliczanie opłat przesyłowych. Ich po prostu nie ma. Więc ukrywam, że planujemy też z podmiotem zewnętrznym budowę dużej farmy fotowoltaicznej, takim założeniem troszeczkę, żeby stać się samowystarczalni, a dzięki tym preferencjom ograniczyć koszty. Dla nas, bagatela, tak bardzo wstępnie i delikatnie wyliczane oszczędności to jest 800 tysięcy netto rocznie, panie redaktorze. To pokazuje też skalę możliwych oszczędności. A drugim elementem, który jest tutaj nie do przecenienia, to oczywiście zasady dotyczące magazynowania energii. Dla nas, tak jak w wypadku tych starych umów prosumenckich, na instalacjach indywidualnych magazynem energii byłaby sieć ogólnokrajowa, czy system energetyczny ogólnokrajowy, którego moglibyśmy odzyskać 60% nadprodukowanej energii elektrycznej. To na przykład w wypadku oświetlenia ulicznego też jest ważne, bo wiadomo, że wtedy fotowoltaika nie działa, ale wtedy ta nadprodukowana energia zacilałaby nasze oświetlenie uliczne, tym samym przyczyniając się do obniżenia kosztów. Pozostałe uchwały to może z mniejszym znaczeniem, ale nie ukrywam, że za chwileczkę będziemy ogłaszali przetarg na gospodarowanie odpadami. I taka zasadnicza zmiana, która nastąpi w tym nowym systemie, to jest w wypadku budynków wielorodzinnych powiązanie naliczania opłaty z zużyciem wody. Niestety coraz częściej identyfikujemy takie przypadki, że mieszkanie albo jest puste, albo ktoś składa deklarację na jedną osobę, a z czasem okazuje się, że to nie jest prawda, stąd też same deklaracje nie wystarczają, ale w porozumieniu z zarządcami chcemy oprzeć naliczanie opłaty w budynkach wielorodzinnych właśnie o zużycie energii. Czemu tak? Ano, jeżeli chodzi o budynki jednorodzinne, mamy pełniejszy przegląd sytuacji. No, upraszczając, grzebiemy w śmieciach, wiemy, ile tych śmieci jest stawianych w budynków jednorodzinnych. Mamy też pełniejszą kontrolę. W wypadku budynków wielorodzinnych, no to wiadomo, że altanie świetlikowe i grupowe wyrzucanie śmieci nie daje nam takiej możliwości weryfikacji ilości osób czy ilości śmieci z danego lokalu. Stąd powiązanie opłaty w budynkach wielorodzinnych właśnie ze zużyciem wody, żeby na podstawie ryczałtu i tych 2,5 metra średnio zużywanej wody na osobę określić liczbę osób w lokalu i naliczyć opłatę właśnie w takiej wysokości. To chyba te najważniejsze rzeczy w tej kwestii, panie redaktorze.
12: O czwartkowej sesji Rady Miasta i Gminy Jędrzejów na antenie opowiadał burmistrz Marcin Piszczek. Dziękujemy bardzo. Oczywiście to było przypomnienie tego czwartku. Natomiast my za momencik mówić również będziemy o tym, co od minionego czwartku trwa w naszym województwie. To znaczy tak naprawdę okres od 17 przez jakiś czas jest zarezerwowany przez Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny. A dlaczego? O tym za moment.
11: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
12: A dziś, moi drodzy, odwiedzamy z mikrofonem Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny. Z nami starszy inspektor Jaromir Kobos, a będziemy sobie rozmawiać tradycyjnie, jeżeli idzie jesień, to o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Dzień dobry, panie Jaromirze.
15: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
12: Panie Jaromirze, pojawia się na początek oczywiście tradycyjne pytanie, jak się mają świętokrzyskie lisy?
15: No, wiesz, świętokrzyskie lisy obecnie dobrze się mają. Nie mieliśmy już, od kilku lat nie notowaliśmy szczęśliwie żadnych ognisk wścieklizny, ale zagrożenie cały czas istnieje, bo do roku niestety w województwach blisko nas, w województwie lubelskim, podkarpackim, teraz już też mazowieckim, stwierdzone są pojedyncze, ale są stwierdzone cały czas ogniska wścieklizny u kotów, psów oraz lisów.
12: No właśnie, to skoro są to województwa ościenne, u nas jest spokojnie, to czy to jesienne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, które lada dzień się rozpocznie, jest tak naprawdę potrzebne?
15: Jest potrzebne, żeby tam przypominać o odporności u tych lisów, żeby tam ta odporność cały czas rzeczywiście była, bo zwierzęta zaszczepione traktujemy, że są to zwierzęta, które są zabezpieczone przed wścieklizną. Nawet jeżeli będą miały kontakt z chorym zwierzęciem, to nie dojdzie do rozwoju tej choroby. I po to właśnie to szczepienie, to jesienne akcje. W tym roku mamy tylko tą jesienną akcję właśnie. Planowane jest, szacowane jest, że w przyszłym roku już nie będziemy mieli szczepienia, ale to wszystko też oczywiście zależy od tej sytuacji, którą mamy właśnie w ościennych województwach i samego wystąpienia czy niewystąpienia po prostu wścieklizny w naszym województwie.
12: No to w takim razie, jeżeli już wiemy po co, to przypomnijmy, jak to wygląda, jak przebiega szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, na czym to wszystko polega?
15: To jest szczepienia polega na rozrzucie szczepionki ze specjalnie przygotowanych samolotów. Jest tych samolotów około 12-14 na akcję. Rzeczywiście one latają równolegle nad całym naszym województwem oraz rozrzucają szczepionkę nad miejscami tam, gdzie przebywają, tam, gdzie szacujemy, że są te lisy wolno żyjące, lisy dzikie, czyli pola, lasy, łąki. Nie rzucamy szczepionki nad miastami, oczywiście nie rzucamy nad drogami i tam, gdzie są jakieś zbiorniki wodne, bo żeby po prostu nie stracić tej szczepionki. A wszędzie, wszystkie, cała reszta obszaru województwa naszego jest pokryta równolegle właśnie szczepionką. To są takie kostki zielono-brązowe o takim charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu, który ma bawić lisa, żeby tą szczepionkę właśnie zjadł.
0: Bo przypomnijmy o tym, że wścieklizna jest chorobą, która przez lisy może być rozniesiona i no niestety jest to choroba śmiertelna, zakaźna, atakująca ośrodkowy układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych. Bardzo, bardzo niebezpieczna sprawa.
15: Bardzo niebezpieczna, jest to choroba śmiertelna rzeczywiście i my właśnie prowadząc tę akcję zabezpieczamy nasze zwierzęta domowe, jak również oczywiście dzikie i przede wszystkim zabezpieczamy ludzi przed wystąpieniem, przed możliwością jakiegokolwiek kontaktu, zarażenia i przed, finalnie oczywiście przed śmiercią, bo jest to rzeczywiście bardzo niebezpieczna, śmiertelna choroba, jeżeli wystąpi już objawy. No niestety nie ma lekarstwa na nią.
0: Panie Jaromirze, pan powiedział, że zabezpieczamy za pomocą szczepienia nasze zwierzaki domowe, ale my jako właściciele zwierząt domowych również powinniśmy właśnie w okresie szczepienia, które przypomnijmy, że będzie od 17 do 30 września, w tym okresie również powinniśmy zabezpieczyć nasze zwierzaki, żeby nie dostały się po prostu do tych szczepionek rozrzuconych.
15: Tak. Oczywiście szczepienie, tak jak pan powiedział, planujemy między 17 a 30, natomiast fizyczny rozrzut zaplanowany jest między tak 19 a 22. Wtedy rzeczywiście na niebie można zobaczyć dużo samolotów, które po prostu tą szczepionkę będą rzucały. I właśnie szczególnie w tym okresie, około tygodnia do dwóch tygodni po tym okresie, właśnie do końca września, zalecamy, żeby po prostu, jeżeli wyprowadzamy psy, to psy trzymać na smyczy, nie wypuszczać przez troszkę krótki okres po prostu kotu, żeby te zwierzęta nasze domowe nie miały kontaktu, po prostu nie zabierały po prostu tej szczepionki gdzieś tam gdzie tą szczepionkę można po prostu dostać.
0: My już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale czy w przypadku zjedzenia przez naszego domowego zwierzaka takiego pakieciku rozrzuconego z samolotu ta szczepionka może psu albo kotu zaszkodzić? Czy chodzi raczej o to, żeby po prostu te nasze zwierzaki nie wyjadły tego, co jest przeznaczone dla lisów?
15: To na pewno, bo to jest preparat weterynaryjny, który jest specjalnie przygotowany właśnie dla dzikich lisów. To jest pierwsza sprawa. Natomiast w przypadku kontaktu, najlepszym oczywiście jest sytuacją, gdy ani my nie dotykamy tej szczepionki, ani nasze zwierzęta nie mają żadnego kontaktu, natomiast takich niestety, no czasami rzeczywiście się takie sytuacje zdarzają. W takim wypadku po prostu, jeżeli dojdzie do zjedzenia przez psa, bo kot może ugryźć, ale tutaj nie zje w całości tej kostki. Natomiast w przypadku psów, jeżeli dojdzie do takiego zjedzenia, połknięcia całej kostki, no to mogą wystąpić rzeczywiście problemy jelitowe i wtedy zalecamy, żeby takie osoby po prostu poszły do lekarza wolnej praktyki, żeby obserwować po prostu, czy nic się tam poważniejszego nie dzieje.
0: Ale istnieje jakieś zagrożenie dla życia zwierzęcia po zjedzeniu takiej szczepionki?
15: Jeżeli o samą szczepionkę chodzi, to nie, bo tutaj to jest preparat bezpieczny. Natomiast ta szczepionka jest w takim specjalnym blisterku, który po prostu może dość podrażnić po prostu błonę śluzową, może podrażnić jelita i stąd po prostu to jest pewne jakieś tam drobne niebezpieczeństwo. Więc dlatego po prostu najlepszą rzeczą jest rzeczywiście nie dopuszczanie do kontaktu przy takiej szczepionce, a jeżeli coś takiego będzie, no to radzimy rzeczywiście, żeby udać się do lekarzy wolnej praktyki.
0: Panie Jaromirze, o czym jeszcze powinniśmy pamiętać, na co jeszcze powinniśmy uważać właśnie podczas tej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie?
15: No na pewno trzeba uważać, żebyśmy my sami po prostu nie dotykali, nie gołą ręką, czy po prostu nie dotykali, nie mieli kontaktu ze szczepionką, czy ewentualnie z płynem. Jeżeli może się tak zdarzyć, bo rzeczywiście specyfika rozrzutu samolotu jest taka, że ta szczepionka może się dostać gdzieś tam na jakieś naszą posesję, do naszego ogródka, bo może się po prostu tak zdarzyć, bo takich sytuacji niestety się nie uda wyeliminować. W takim wypadku po prostu przez rękawiczkę, przez jakąś folię po prostu albo wyrzucić, najprostszym sposobem jest wyrzucić taką szczepionkę znalezioną do najbliższego lasu, czy jakiegoś takiego zakrzaczenia. Natomiast jeżeli nie ma takiej możliwości, to prosimy dzwonić do powiatowych lekarzy weterynarii.
11: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. 5931.
9: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
12: Poznaliśmy szczegóły wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu można dziś przećwiczyć reakcję na alarm. Głosujmy na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może pojawić się na banknotach euro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Spotkanie z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja z m.in. Donaldem Trumpem. Taki jest plan wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Prezydent będzie zabiegać m.in. o stałą obecność Polski w grupie państw G20, mówi jego minister Marcin Przydacz.
13: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
12: Poza tym na pewno nie zabraknie rozmów na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Donald Trump ostatnio mówił, że wszystko jest na najlepszej drodze ku temu. Na sesję ONZ leci też szef dyplomacji Radosław Sikorski. W ciągu kilku dni do USA poleci też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce specjalnej treningi reagowania. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. Europejski Bank Centralny pyta mieszkańców Unii, jak mają wyglądać przyszłe banknoty. Do poniedziałku można wybierać projekty związane z europejską kulturą lub przyrodą. Głosowanie w internecie Bank Centralny ma je wziąć pod uwagę. Tutaj decyzja była jednogłośna. Firmę Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna będzie polskim kandydatem do Oscara. Powalczy w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Premierę miał w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Opowiada o relacji między pisarzem Thomasem Mannem a jego córką na tle powojennej Europy, mówi przewodniczący komisji wybierającej film Jan Naszewski.
14: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
12: Oscarowa noc za pół roku, w połowie marca.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Rano chłodno, bo około 10 stopni na termometrach, ale po południu 20 stopni w Białymstoku, 21 w Trójmieście, w Wielkopolsce, w Zielonej Górze, w Łodzi, 22 stopnie w Warszawie, 23 we Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie, wszędzie sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam, patrzę sobie w kalendarz. No i tak, to dzisiaj ostatni weekend tego lata. Może dlatego nas tak to słońce pięknie dogrzeje. Radio Złote Przeboje. Żegnamy lato, ajajaj. To tak nostalgicznie zagram na początek. Myslowic, 3 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jak kogoś właśnie będę w tym momencie dobudzał.

0: 10 po 8 Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje we wrześniu 92 roku przybył do Europy w ramach trasy koncertowej Dangerous World Tour i na potrzeby koncertów przywiózł ze sobą, uwaga, 2 tony kostiumów, w tym materiał, który jakbyśmy rozwinęli, to na kilometrze by się zatrzymał. I to były trasy, prawda? Kiedyś koncertowe. 2 tony kostiumów u Michaela Jacksona. Pytanie brzmi, czy któraś z pań swą garderobą go teraz przebije?
1: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah.
0: Jak ktoś właśnie wybiera ubranie do pracy, to pozdrawiam.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: Ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
21: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
20: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
22: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
20: Sposób na twój dobry dzień?
21: Mamy to w Lewiatanie.
22: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
23: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Tu Radio Złote Przeboje, Cliff Richard w głośnikach, 8.31 na zegarach. Ostatni weekend lata, już to zapowiadałem, za chwilę jesień, a tej jesieni zegarki na czas zimowy przestawimy wcześniej niż w kilku ostatnich latach, bo tym razem będzie to już za miesiąc, w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25, godzinkę do tyłu. Kilka lat temu robiono takie badanie na dużej grupie Europejczyków i ponad 80% ankietowanych wskazało, że zmiany czasu nie chce. No ale na razie Unia Europejska ma pewien problem, żeby zmianę skasować, bo solidarnie muszą uczynić to wszystkie kraje. A my tu sobie gramy, no, letnio, jesiennie, jak zwać, tak zwać, Mike Oldfield, Maggie Rally i Podróż do Francji.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny!
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Tomek, pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
14: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

0: Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje z 1984 roku, czyli można to było spokojnie z winyla zagrać. No, Magdalena Wójcik, czyli Goja, pewnie to na winylu ma.
1: Kocham winyle od zawsze i nawet jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym Krasnystawie, to moja mama, która jeździła na Ukrainę w ramach takiej wymiany nauczycielskiej, przywoziła mi stamtąd płyty winylowe, na przykład Beatlesów, tylko napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla mnie to nie jest fenomen, tylko to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze.
0: No to gram, Goje, smak słów. 14 minut i będzie 9.

Sophie B. Hawkins w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9. W stronę wiadomości podążamy, a w nich o problemach na kolei. Nocnych problemach, które na szczęście są już rozwiązane.

0: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
2: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: 19 września, sobota, Radio Złote Przeboje o godzinie 9. No to wiadomości.
10: Koleje wznowiły ruch pociągów na odcinku Toporów Świebodzin. Do aresztu nie trafił poseł Wojciech Król mimo zgody Sejmu. Parytety w sztabach trenerskich wymagane przez FIFA po raz pierwszy na turnieju i to rozgrywanym właśnie w Polsce. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi znów jeżdżą na odcinku Toporów Świebodzin w Lubuskiem. Powodem nocnej awarii była uszkodzona sieć trakcyjna relacji Warszawa Wschodnia Frankfurt. Naprawa trwała całą noc. Przejezdny jest już także tunel na Zakopiance w kierunku Zakopanego. Po porannym pożarze samochodu osobowego do pożaru doszło po godzinie 6 w nawie tunelu na drodze ekspresowej S7. W pożarze nikt nie został ranny. Poseł Wojciech Król podejrzany o zarzuty korupcyjne nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Jego pełnomocniczka, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czuje się niewinny, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
11: Część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości Prokuratury Europejskiej, bo naszym zdaniem w związku ze środkami unijnymi nie ma.
10: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie Króla w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokuratura Europejska wnioskowała o areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Mural upamiętniający najmłodszą sanitariuszkę Powstania Warszawskiego powstał na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. To szkoła imienia bohaterów Warszawy. W powstanie muralu zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Bukowiny. Róża Maria Goździewska urodziła się zaledwie 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. W czasie Powstania Warszawskiego miała 8 lat, mimo to pomagała w szpitalu polowym. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 rozgrywane w Polsce to pierwszy turniej, w którym obowiązują parytety wprowadzone przez FIFA. W sztabie szkoleniowym każdej drużyny kobieta pełni funkcję pierwszego trenera lub asystenta. Finał mistrzostw za tydzień w niedzielę w Łodzi. Szanse na zwycięstwo mają Korea Południowa, Włochy, Brazylia, Hiszpania, Nigeria, Kolumbia, Korea Północna i Kanada.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Więcej chmur przed południem w zachodniopomorskim, a tak wszędzie sporo słońca. No i coraz cieplej się robi. Docelowo 19 stopni w Koszalinie, 20 w Gdańsku, Białymstoku, Łodzi, 22 w Opolu, Krakowie, 23 w Rzeszowie. Sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. Znamy to powiedzenie, że co masz zrobić dziś, zrób jutro, będziesz mieć dwa dni wolnego. No, a i kiedy jak nie w weekend ono ma największą moc. Radio Złote.
7: przeboje.
9: Dlatego proszę dziś wypocząć po intensywnym tygodniu. Załatwiłem dobrą pogodę, muzykę też załatwiłem. Więcej nam chyba do szczęścia nie trzeba.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Cher w radiu Złote Przeboje ostatnio w żałobie, bo w wieku 87 lat zmarł projektant Bob McKee, który przez długą część kariery stylizował Cher, no i tworzył dla niej niesamowite kreacje. Zresztą ten pan ubierał też Tina Turner, Diana Ross, Liza Minnelli, Barbara Streisand i tak dalej. I Cher napisała na swych mediach społecznościowych tak o nim: znając go, do nieba zabrał cekiny, koraliki i swój szkicownik. Dobranoc, słodki książę. No piękne pożegnanie, naprawdę. A za chwilę u nas o indywidualnej kontroli związanej z segregacją śmieci. Oj, będzie się działo.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na Ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
4: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
9: Stokrotka.
10: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt, kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
14: Aha.
13: A ja jej na to, a co Ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
16: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Donna Lewis w Radiu Złote Przeboje w sobotę, czyli w dzień sprzątania. No to jak sprzątanie, to będzie o... Będzie o śmieciach, bo w paru miastach na Mazowszu, ale też już gdzieniegdzie w Kielcach jest system indywidualnego rozliczania segregacji śmieci. Ten duży kosz, do którego wyrzucamy śmieci, no wie, kto śmieci wyrzuca i otwiera się tylko po zeskanowaniu specjalnego osobistego kodu, który może być na workach na śmieci albo na przykład w aplikacji w telefonie. No i Ostrołęka chce testować podobne rozwiązanie, by kontrolować, co w śmietnikach się dzieje. A te niektóre mądre kontenery to mają nawet pomiar wyrzucanych odpadów, jakby ktoś, nie wiem, chciał kombinować i do plastiku coś cięższego wyrzucać. Trochę jak w Truman Show albo w Men in Black. To wygląda, że wszędzie kamery, wszędzie kontrola, wszędzie wszyscy wiedzą, co się dzieje. To tak na uspokojenie atmosfery, Rod Stewart i miłego sprzątania dzisiaj.

0: wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Reklama.
14: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje, to dzisiaj jak będziemy wypoczywać na łące, to będą dmuchawce, latawce, a wiaterek to taki delikatny. Urszula, w ten weekend żużlowe play-offy, między innymi rywalizacja Unii Leszno z Motorem Lublin, a Urszula, która urodziła się w Lublinie, no dobrze wie, co to żużel.
1: Oczywiście, mój ojciec chodził zawsze na żużel, co tydzień. Mama zawsze chciała nas wepchnąć, moją starszą siostrę i mnie, tacie pod opiekę. On mówił, Marysia, ty nie wiesz, co tam się dzieje. No i rzeczywiście raz byłyśmy chyba na takim żużlu z tatą. Jak zwykle zgubił czapkę, bo on zawsze wyrzucał, gdzieś tam zdejmował czapkę i wyrzucał.

Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o nocnej prohibicji w całym kraju. Będzie czy nie będzie? Szczegóły w tej sprawie w wiadomościach za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: Sobotni poranek, słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła 10, zapraszamy na wiadomości.
13: Samoloty w przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Nocna prohibicja w całym kraju odroczona, Sejm zaskoczył i wykreślił głosowanie. Ceny paliw znów w górę, analitycy nie pozostawiają złudzeń. Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja atakuje naszego wschodniego sąsiada bezzałogowcami. O kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, a nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
14: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
13: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku, o czym Maciej Kluczka.
15: Posłanka Joanna Wicha z lewicy pyta.
16: Zdjęty kompletnie z obrad. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
15: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
17: Ta ustawa jest niedopracowana.
15: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
18: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce.
15: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą.
13: Z Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Piękna sobota się zapowiada, sporo słońca, najwięcej w centrum i na wschodzie kraju. 20 stopni nad morzem, nieco cieplej w centrum, a najcieplej bo do 23 stopni na południu kraju. Nigdzie nie powinno padać. No tak, piękna sobota, a potem będzie też piękna niedziela, a z Radiem Złote Przeboje poranki to w ogóle piękne. Za chwilę o ofercie pracy za 10 tysięcy złotych. I to specjalnie bez wykształcenia, ani jakichś specjalnych zdolności. Kacper Sosnowski, witam pięknie, 3 minuty po godzinie 10. Perfekt, dokładam, żeby ta sobota dla tych, co właśnie nas włączyli, zaczęła się perfekcyjnie.

0: Miami Sand Machine w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas ogłoszenie o pracę, która nie wymaga wykształcenia, jedynie prawo jazdy, wymaga chęci do pracy, a może dać pensję w wysokości od 8 do 11 tysięcy złotych brutto. Co się za tym kryje? No i to nie jest propozycja od bogatego księcia w Afryce, a praca w Polsce na budowie linii kolejowej. Chodzi konkretnie o pomoc w wykonywaniu pali wielkośrednicowych. Jest przyuczenie do tej profesji oferowane. No ja mógłbym na takiej budowie na przykład muzykę puszczać, żeby te robienie pali szło szybciej, na przykład...
1: Jedzie pociąg z daleka.
0: O, prawda? Poza tym myślę sobie, że jak ja nie palę, to pewnie do robienia tych pali średnio bym się nadawał. 10 tysięcy złotych za palę. No AI tego nie zrobi, prawda? Mojo!

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Morlińska z szynki Morliny 500 gramów, 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów, 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
16: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland. Reklama.

Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje All Night Long. Ciągle czekamy na film o piosenkarzu pod takim tytułem. Nad musicalem bazującym na największych przebojach artysty ma pracować studio Walta Disneya, ale słyszałem o tym filmie 6 lat temu. Rok temu podano nazwisko reżysera, no i o projekcie cisza. Może chcą rekord długości kręcenia i kombinowania pobić, a ja przypomnę, że którąś z części Mad Maxa to kręcono przez 15 lat. To był jeden z najbardziej pechowych filmów w produkcji. No dobrze, teraz u nas melodia, która też była wykorzystywana w wielu filmach, między innymi w drugiej części Facetów w czerni. Poznajecie? Kosmiczny pies tak śpiewał w Facetach w czerni. Pies bardzo ładnie, ale teraz Gloria Gaynor jeszcze ładniej.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Wygenerowano z AI.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. Ukośnik ceny w dół.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Los Lobos w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej też Edyta Bartosiewicz, czyli nowa jurorka obecnej edycji Voice of Poland. To chyba w jednym z najbliższych odcinków pani Edyta zdradzi pewną historię z Kubą Badachem, innym jurorem. Otóż okazuje się, że kiedyś po imprezie w Chorzowie Badach do 5 nad ranem opowiadał Edycie o swoim życiu prywatnym i zwierzał się.

Ricky Martin i Christina Aguilera w Radiu Złote Przeboje. 5 minut i będzie 11. Jak ktoś jest fanem motoryzacji i mieszka w Wielkopolsce albo w pobliżu, to na pewno powinien posłuchać naszych wiadomości o 11.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
3: Stokrotka.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje. Już 11 godzina dochodzi. Agnieszka gotowa. Zapraszamy na wiadomości.
12: Operowanie myśliwców zakończone w polskiej przestrzeni powietrznej. Polski prezydent rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Zabytkowy samochód od złotówki można wylicytować na trwającym Retro Motor Show. Agnieszka Trojanowska-Bis. Akcja prewencyjna zakończona. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
13: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości, tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania w przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
12: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiej głowy państwa w USA, która potrwa do środy, związana jest z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Dziś para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania, symbolem zamachów terrorystycznych na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią. Polski prezydent wystąpi także podczas debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wieku 83 lat zmarł Sandro Mazzola, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch, który przez całą swoją 17-letnią karierę występował w Interze Mediolan. Mazzola, uważany za ikonę Interu, strzelił 158 bramek w ponad 500 meczów w Serie A, pomagając drużynie zdobyć 4 tytuły mistrza Włoch oraz 2 puchary Europy. Około 1000 zabytkowych pojazdów można zobaczyć na trwającym do jutra na Międzynarodowych Targach Poznańskich 10. Retro Motor Show. W programie pokazy driftu i prelekcje na temat zakupu, a także niezbędnej renowacji zabytkowych aut, ale chętni mogą w ramach Retro Motor Show w Poznaniu kupić klasyczne auto. Na giełdzie pojazdów zabytkowych wybrane samochody oferowane są w formule licytacji od symbolicznej złotówki bez ceny minimalnej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Coraz cieplej się robi w ostatnią sobotę lata. Już za chwilę 20 stopni w Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, 21 w Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi, Kielcach, 23 we Wrocławiu czy w Krakowie. Wszędzie sporo słońca.

0: Ładnie to kiedyś Albert Einstein powiedział. Życie jest jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, musisz się poruszać. No i tego dzisiaj wam życzę. Radio Złote Przeboje. To znaczy niekoniecznie jazdy na rowerze, ale jakiejś aktywności w tą piękną sobotę, która przed nami.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: Phil Collins już gra.

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje, a już można starać się o bilety na koncert Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Koncert w Łodzi 11 października. Byłem na jednym koncercie z tej serii, że tak to ujmę, bo to jest cała trasa koncertowa po Polsce i są tam piosenki ONA, Skywalkera, Kombi oczywiście. Są też zaproszeni specjalni goście na scenie. No, naprawdę wspaniałe show. No i teraz tak, jak na ten koncert się dostać 11 października? Już można wchodzić na złoteprzeboje.pl i tam maksymalnie w 5 słowach napisać, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Z czym kojarzą się Królowie Życia, złoteprzeboje.pl, tam czekamy na zgłoszenia, a od poniedziałku będziemy rozdawać podwójne zaproszenia na koncerty.

0: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm. Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Jak sobota to...
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Trawisto.
16: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Boy George i Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A pan Boy George gra teraz koncerty głównie na Wyspach Brytyjskich i we Francji i przyznał ostatnio, że sztuczna inteligencja pomaga mu w muzyce i napisał już dzięki niej 5 albumów i wspiera się też czatem przy pisaniu tekstów. No ja jestem ciekaw, jak te jego piosenki z tą sztuczną inteligencją wyszły. To teraz muzyczna wycieczka do Niemiec. 96 rok, czyli bez sztucznej inteligencji. Heath Hunter.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. No, najbliżej Ciebie.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Zobacz, Stasiu, soku.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
20: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na Ciebie.
21: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
20: Spotkajmy się w Biedrze.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Tu Radio Złote Przeboje, Iron Cara, to już za nami, a za chwilę południe, weekend jak marzenie Marzyny Rogalskiej. Co w programie dzisiaj?
1: Dziś zajmiemy się sprawą podupadłego komika, na którym ulitowała się wspaniała dziennikarka Marzena Rogalska. Kto to z Państwa?
2: To ja.
1: To Pani, tak?
2: Tak.
1: I Pani zajęła się sprawą upadłego komika. Bardzo Państwu Polska za tę inicjatywę dziękuję. Jak długo w Polsce
2: będzie dochodzić do takich sytuacji?
0: No będzie dochodzić od 12 do takich sytuacji. Igor Kwiatkowski, gościem Marzyny Rogalskiej. Oj, będzie wesoło, a już można zajrzeć na próbkę na nasz Instagram.

0: Madonna wraca Złote Przeboje, a w naszych wiadomościach o tym, jak wychodzi Polakom reagowanie na sygnały alarmowe. Wiadomości o 12, a zaraz potem Weekend jak marzenie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Trwają treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty. Samolot polskiego prezydenta wylądował w Nowym Jorku. 4 nowych piłkarzy w kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren, badają władze Lublina. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbywają się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Ćwiczenia potrwają jeszcze przez 2 godziny w strażnicach i remizach. Szczegóły na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Polski prezydent jest już w Nowym Jorku. Wizyta Karola Nawrockiego w USA potrwa do środy. W tym czasie weźmie on udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
14: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kaleriego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.
13: Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrole, mówi nam rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
15: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
13: Akcja potrwa do 18 października. Warto zapamiętać te nazwiska: Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Bońka i Wiktor Nowak. To nowi piłkarze wybrani przez selekcjonera Jana Urbana do 26-osobowej kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Pogoda.
13: Sporo dziś słońca, dopiero po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie. Większe zachmurzenie i tam możliwe słabe opady deszczu. Ciepło od 18 do 22 stopni, a na Podkarpaciu i w Małopolsce do nawet 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem, miejscami dość silny.
16: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
11: Igor Kwiatkowski i Marzena Rogalska, bardzo gorąco witamy. Pan Igor dzisiaj bardzo serio w okularach.
17: A co? Nowa odsłona, nowy ja na zimę.
11: Generalnie jest to typ introwertyczny, pod płaszczykiem komika i śmiesznego faceta, ale jakoś damy radę przez te 3 godziny najbliższe, co pan sądzi?
17: Tak, choć nie jest to dla mnie łatwe, że pani redaktor tak szybko mnie rozpracowała. Radio.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Igorze, pytanie za 100 punktów. Czy znajduje cię w dobrym nastroju i w dobrej formie?
2: W dobrej formie, bo dotarło do mnie to, że wszystko ma swoje w życiu konsekwencje. Czyli na przykład ja bardzo słabo radzę sobie z odpoczynkiem. Aczkolwiek przed dzisiejszym naszym wywiadem jestem po godzinnym w spacerze z psami, więc jednak wdrażam procedury, ale zrozumiałem, że mam tak satysfakcjonującą pracę, w której mi się wydziela po prostu festiwal endorfin, satysfakcji, bo jako solista ta uwaga się skupia na mnie. Mam też taką satysfakcję.
1: Bo to żre, ludzie przychodzą.
2: Żre w tym sensie, że spełniło się moje marzenie, że przychodzi ta publiczność, której to odpowiada, co robię. No to jest marzenie.
1: Tak.
2: Ta fala akceptacji to jest coś niebywałego.
1: Ciepły kocyk puszysty.
2: Tak, to jest jak w tornadzie, jest ten środek taki, gdzie jest podobno cisza. Ale na przykład na drugi dzień moje ciało różnie tak reaguje. Takiego mam, można powiedzieć, kaca, chociaż alkoholu tam już od paru lat nie piję w ogóle. Ale takie się pojawiają rzeczy i uczę się to szanować, że skoro masz taką pracę, 2 godziny drzesz gębę, tańczysz, podskakujesz, śpiewasz i zabawiasz, to na drugi dzień masz prawo mieć
1: odreagować.
2: Mhm. I może nie warto scrollować. Może są osoby, które na tyle są poukładane w życiu, że scrollują, zamykają telefon i robią coś innego. To nie ja.
1: Zamykam teraz ten wątek i zapraszam do wysłuchania Briana Adamsa. The Best of Me.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Pamiętam, jak nie mogłam cię długo złapać i mówiłeś mi, byłem już tak przebodźcowany, że wyłączyłem telefon. Wiesz, jaka to jest odwaga w dzisiejszych czasach, jaka...
2: Albo desperacja.
1: Nie nazwałabym tego desperacją.
2: Faktycznie był taki moment, że ja mówię do żony, że ja wyłączam telefon. Ja tak mam, że się przebodźcowuję, że jestem wtedy elektryczny, że się muszę chwilę wyciszyć.
1: Oddychaj głęboko, za chwilę wrócimy jeszcze do tego wątku.
3: Autopromocja.
0: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
4: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
0: Już jutro po 8.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski, komik, który jest introwertykiem. Tak sobie myślę, Igorze, co ty byś zrobił, gdybyś nie miał tej cudownej żony i tego domu, w którym możesz się wyciszać i ładować baterie?
2: Faktycznie mam ogromną wdzięczność, mam wspaniałą dwójkę dzieci. No dla mnie dzieci, a to już są pełnoletnie osoby. I muszę przyznać, że to akurat dzieci w moim życiu nieraz mi podkładały granat, kiedy ja sobie ustawiłem jakiś domek z kart i moja córka przychodziła i na przykład zwracała mi uwagę, że jestem jakiś taki... Chciałem jakąś mądrość życiową wyrzeć. Ona mówi, mam do ciebie prośbę, tato, poczekaj. A możesz to wszystko, co chcesz mi powiedzieć, przemyśleć i powiedzieć w dwóch zdaniach, a nie w dwudziestu.
1: I jaka mądra majeczka.
2: Ja zaczynam się tak wtedy śmiać, bo jakby mi to ktokolwiek inny powiedział, to wiesz, co bym zrobił. Mogę ci w ogóle nie opowiadać. Im se wyszedł, tupiąc piętami, nie? Ale też muszę przyznać, że po już nam 24 lata wstuknęło, jeśli chodzi w małżeńskim stanie z moją żoną, kto inny brał ślub? Kim innym jesteśmy dzisiaj?
1: Ale fajnie, że się rozwijacie.
2: Ona
1: razem
2: się podoposażała, jest takie słowo?
1: Tak.
2: No to ona się doposażyła, ja też. A się okazało, że ja coraz bardziej wariuję za moją żoną. Ja myślałem, że uroda ci się tak opatrzy, że już masz takie, no dobra, to jest bez przesady, jest fajna kobieta, ale nos zupełnie przeciętny. Nie, ta kombinacja mi się tak podoba.
1: To się nazywa miłość, Igorku. Czas na muzykę, Amanda Lear, Enigma. Wracamy za chwilę. Radio.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Podczas ostatniego naszego spotkania zwierzałeś się z tego, że chcesz, żeby Basia, twoja żona, była twoją menadżerką.
2: Jest moją menadżerką. Będę niedługo miał road managera, żeby mojej żony nie target, nie ciorać. Jest takie chyba
1: dziwne
2: słowo. Określenie, nie ciorać jej. Bo źle się z tym czuję, kiedy ja mam wywalone koła, nogi do góry w aucie, a ona mnie wiezie. Ale wolę, żeby to robił road manager. To jest
1: Ale ona
2: pani
1: to
2: z moich
1: rozumie.
2: Jak to śpiewa Zenon Martyniuk.

0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
1: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny, 12 sztuk na kartę.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
16: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Kategoria trawienie.
18: Po jednej nutce.
17: Ciężko na żołądku.
18: A teraz?
17: Uczucie pełności.
18: Dobrze, i ostatni.
17: Gazy.
18: Świetnie, a co można na to zaradzić?
17: Najlepiej zastosować Trawisto.
19: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
20: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: takiego na świecie, nie? Że tu jest ten świat, że czasem ktoś cię uszczypnie, podszczypnie, coś od ciebie chce, kla, kla, kla. Nie mówię, że wszyscy to wrony, ale czasem się wrona zdarzy wśród ładnych ptaków, a tu masz takiego jednego człowieka, który cię od tyłu widzi, tu jest zbroja, a on cię widzi, te twoje miękkie podbrzusze i wie, że masz miękkie podbrzusze, ale nie wykorzystuje tego.
1: Nie wali w to.
0: Przeciwko tobie, nie tak. wali w to. Jakie są trudne to. Sytuacje, tak. to ci nie wkłada palucha w to twoje, na przykład w takie słabe twoje miejsce. I to jest strasznie fajne, więc jest nam bardzo dobrze. Ja mogę powiedzieć jeszcze przy tym temacie, co my porabiamy. Na przykład bardzo mnie uspokajają sitcomy z lat 90. i my się wtedy, słuchaj, masujemy se łydki z moją żoną. Tak sobie spędzamy czas.
1: My też sobie fajnie spędzamy czas. Przy Złotych Przebojach Grace Jones teraz zaśpiewa. Genialny numer. I've seen that face before.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nie...

0: Wracamy do rozmowy z komikiem Igorem Kwiatkowskim i będziemy rozmawiać o jego introwertycznej naturze.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Mój tani weekend, moje Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram oraz świeży filet z piersi kurczaka

0: moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennicaapart.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Jak sobota to...
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama. Jest 13:00. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
9: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
8: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenie lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
10: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
8: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Słonecznie dziś w większości kraju, trochę więcej chmur nad morzem oraz na północnym zachodzie Polski i tam możliwe jeszcze dziś opady deszczu. Na termometrach od 18 do 22 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam do nawet 24.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry Państwu, to ja Igor Kwiatkowski. Dlaczego ja do Państwa mówię? Bo Marzena Rogalska zaprosiła mnie do programu Weekend jak marzenie, zostańcie z nami.
2: Ale jakiś taki oficjalny jest.
1: No tak? Chciałem być taki kompetentny, bo my się tutaj nagadać nie możemy.
2: Więc... I jeszcze będziemy gadać przez najbliższe 2 godziny. Zapraszamy.
1: Tak.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pod płaszczykiem tego wariata pozytywnego Igora Kwiatkowskiego, no tam się jest introwertyk.
2: Tak,
1: i
2: tak.
1: Dlatego też tak zatytułowałeś swój trzeci program. Ty musisz mieć odpowiednią dawkę ciszy i ty musisz mieć tę swoją stacyjkę pod tytułem dom, w której ładujesz baterie.
2: I najlepsze jest to, że ja to do mnie dotarło po latach, że państwo, publiczność nie wymaga od tego ode mnie, żebym ja był 24H, jakby miał występ, tylko, że tak powiem właśnie... Wszyscy mi dają, a przede wszystkim ja sobie dzisiaj daję ten czas na bycie tym introwertykiem, czyli taką osobą, która właśnie chce popatrzeć na las, że jestem, dziwnie to, że jestem tylko człowiekiem, że nie jestem supermenem i to jest okej, że nie muszę być we wszystkim dobry, że jak po jakimś tam intensywnej trasie mam prawo sobie wypocząć, wyciszę, w końcu ja sobie to, bo świat mi już dawno dał takie prawo, nie wymagał tego ode mnie i w końcu ja sobie dałem takie prawo, żeby się uspokoić i jak ja się uspokoję, to z jaką ja przyjemnością na tej scenie sobie lubię pohasać, ale nawet przez to, że tak, bo to nie jest tajemnica, faktycznie mam na to papier, że jestem introwertykiem i publiczność na występach myśli, że to żart.
1: Ja wierzę, ja zaświadczam, że to prawda. Niech zabrzmi teraz muzyka En Vogue, Don't Let Go.

0: Igor Kwiatkowski z nami. Podkreślasz to, że jest ci dobrze w życiu, ale ciężko na to zapracowałeś. Przeprowadzka do Warszawy, budowanie swojej kariery solowej. Wiesz, tak potężnie się zabrałeś za zmianę swojego życia i to teraz zbierasz tego owoce.
1: Tak, i mi się ta moja zmiana bardzo podoba, ja jej bardzo potrzebowałem. Znaczy, ja dalej jestem sobą, tylko jakby jestem dzisiaj mężczyzną, a nie chłopcem, o tak bym powiedział.
0: A ja bym lepiej tego nie ujęła w słowa. Niemniej, więcej za chwilę. Bądźcie z nami.

0: reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Igorze, wracamy do tego wątku ciebie zbudowanego niejako na nowo. Ciebie i twojej kariery solowej.
2: Bardzo lubię ten moment, w jakim jestem. I muszę przyznać nawet z perspektywy czasu, że przez lata w kabarecie może się trochę miotałem. Było mnóstwo satysfakcji, mnóstwo zabawy, ale czasem miałem na przykład problem z publicznością, bo było dużo dobrego odzewu, ale też dużo jakiejś krytyki. Nie wiedziałem, co z tej krytyki brać do siebie, co nie brać, więc czasem udawałem, że nie słyszę. Po czym właściwie tak zająłem się jakoś tam sobą, tak jak tutaj powiedziałaś właśnie, przeprowadzka do Warszawy z rodziną i tak dalej, tu osadzenie się, kariera jakaś taka solowa, poukładanie, pisanie swoich dowcipów. I tak właśnie usiadłem w tym lesie i tak zacząłem sobie, słuchaj, są takie zasady, jak chodzimy po lesie, jak pada, to się schowaj pod drzewkiem, uważaj na zwierzęta. Takie różne zasady, które od dawna są w tej przestrzeni, mądrzy ludzie nam o nich mówią, nie? I zacząłem je wdrażać. I nagle się okazało, że artystycznie, gdzie uwielbiam, praca jest dla mnie bardzo taka ważna. No właśnie, co powiedzieć w taniteczka, że człowiek kiedyś był niewysłuchany. I nagle czuję, że tak jestem jakoś w swoim miejscu. Publiczność jest taka miła.
1: Wiesz, jaki to jest luksus móc powiedzieć, że jestem na swoim miejscu w życiu?
2: Ale dla mnie samego jeszcze to jest dziwne. Ja sam mówię i tu ktoś w uchu mówi, słyszeliście, co on powiedział?
1: Tak, słyszeliśmy, prawdę powiedział. A teraz zagramy. Abba, gimme, gimme.

0: Igor Kwiatkowski, Igorze, w swoim nowym programie zatytułowanym Introwertyk tłumaczysz, że troska żony boli. O co chodzi?
1: Moja żona kiedyś mi potrafiła powiedzieć, kiedy jadłem coś, wyżerałem w majtkach w kuchni, popatrzyła na mnie, tak na mój taki całokształt i mu powiedziała do mnie z troską, że muszę zmienić trenera. Że on cię źle prowadzi, jest coś nie tak.

0: to promocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kupuj BezBad w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: parodię, bo oglądając jeszcze wtedy panią Elżbietę Jaworowicz, nie myślałem jako komik, nie miałem jakiejś krytycznej opinii, że...
1: Nie, bo ona jest genialna.
0: Przecież to trzeba sparodiować. Nie wydawało mi się to groteskowe czy śmieszne. Po prostu widziałem dziennikarkę z fajnymi nogami, tak, która parodia...
1: jest dynamiczna. No,
0: jest dynamiczna, charyzmatyczna.
2: Kto to z państwa?
0: I jeszcze w kabarecie, bo pierwsza parodia Elżbiety Jaworowicz była w kabarecie. Po tej chyba pierwszej parodii Elżbieta Jaworowicz wyraziła się fajnie, że mnie lubi i że to była fajna parodia, że się z niej nie naśmiewam. Jakoś tak, między oczywiście swoimi słowami jakoś to ujęła. No to ja wtedy jej powiedziałem, to było też nasze pierwsze spotkanie, na którym mieliśmy panią Elżbietę namówić na właśnie na
1: występ
0: to...
1: Występ już na gościnny.
0: Czyli podwójną parodię.
1: Tak.
0: Że ja nigdy nie było to moją intencją, żeby komuś sprawiać przykrość.
1: I ja to szanuję. Czas na Lady Punk, sztuka latania. Niech zabrzmi w Radiu Złote Przeboje.

0: Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Igorem Kwiatkowskim i będzie o nowych dubbingowych rolach i o nowych parodiach. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Reklama. Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: 1000 nowych syren alarmowych zainstalowanych będzie na Lubelszczyźnie. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. To film wybitny, mówi o swojej pracy producentka polskiego kandydata do Oscara. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do końca roku montaż ponad 1000 syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział dziś w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym.
10: Jak tłumaczył szef MSWiA, system budowany jest praktycznie od zera. Obecnie Lubelszczyzna ma około 350 syren alarmowych. Władze Rosji donoszą o licznych cyberatakach podczas dzisiejszych wyborów do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. Rosjanie zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie ataki są skutecznie odpierane. Jeszcze przed rozpoczęciem wyborów rosyjski przywódca Władimir Putin oskarżył Ukrainę o próbę ingerencji w przebieg głosowania, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów. Wybory do Dumy Państwowej trwają 3 dni do jutra. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód firmy sprzątającej uderzył w samolot. Najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów. W wyniku kolizji ciężko ranny został kierowca, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczynę wypadku. Pod uwagę brane są problemy zdrowotne. Kierowcy wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Jury decyzję podjęło jednogłośnie. Film był zdecydowanym faworytem wyścigu, mówi producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
12: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt.
10: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
13: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów. Zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film.
10: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W całości jest po niemiecku, ale stworzony w kooprodukcji przez Polaków. W grudniu dowiemy się, jakie firmy trafiły na krótką oscarową listę.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Pogoda.
10: Słoneczną mamy sobotę. W całym kraju trochę więcej chmur na północy i tam możliwe jeszcze słabe opady deszczu, ale na termometrach dziś temperatura przyjemna, bo od 18 do 22 stopni, przeważnie na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze cieplej, do 24. Wiatr słaby i umiarkowany tylko nad morzem, dość porywisty.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski i Marzena Rogalska. Boże, Boże, jeszcze tylko jedna godzina. To o czym teraz? Zanęćmy.
2: Jakieś plotki.
1: Showbizowe plotki.
2: Muszę przyznać, że z wiekiem plotki smakują coraz lepiej.
1: No tego się po panu, panie Igorze, nie spodziewałam. No ale dobrze, przez najbliższą godzinę. Przepraszam. No może ja już się przymknę. Wracamy za chwilę.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pięknie nam tu z Igorem Kwiatkowskim myśli galopują, pogalopowały mi myśli do naszych parodii, bo lubimy sobie poparodiować różne postaci. Czy przybyła ci jakaś nowa parodia? Bo mi przybył Vito Bambino, to znaczy pracuje nad tym.
2: Vito Bambino?
1: Tak.
2: On ma charakterystyczny głos. Tak. To jest kolejny właśnie... Tak. No.
1: Myślałam, że zrobimy takie, wiesz, pyk-pyk, no bo tak, twój Cugowski jest wspaniały. Kogo jeszcze genialnie naśladujesz, znaczy, parodiujesz?
2: Ja lubię naśladować Marian Dziędziel na przykład, o, tak. albo Robert Makłowicz. No to tak. Nie mówię, że świetnie mi to wygląda, ale lubię.
1: Krzychu Cugowski.
2: Nie mów nic, nie chcę wiedzieć.
1: Ja was muszę poznać, wy się znacie osobiście? Ja was muszę poznać.
2: Poznaliśmy się, no. Nawet zostałem kiedyś namówiony, chyba to kiedyś mówiłem, namówiony, żeby panu Krzysztofowi Cugowskiemu zaśpiewać...
1: 100 lat?
2: Nie, po Cugowskiemu.
1: A,
2: była to bardzo dziwna sytuacja, kiedy...
1: Ale 100 lat zrobiłem... po Cugowskiemu, myślałam.
2: 100 lat! Niech żyje nam!
1: Krzychu, mam taki dystans do siebie.
2: A kto z nami nie wypije? Niech, pod stołem. Ale ja bym chętnie posłuchał Vito Bambino.
3: Puk, puk, puk, twoja twarz zmieni, swoje życie, żebym ja

0: Kochani moi, przypominam uprzejmie o aplikacji Radia Złote Przeboje, którą możecie wgrać na swoje smartfony. Bardzo ją polecam, bo możecie być z nami absolutnie w każdym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: Już jutro po 8.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami.
2: A czy pani redaktor wie, tak? Że ostatnio dużo się mówi o aferze, że ktoś miał gdzieś zagrać, gdzie nie zagrał, a przeszła bez echa afera, że ktoś miał dostać dubbinga, nie dostał. Nie, żartuję. Ale była bajka Wajana.
1: Tak, i ty przecież grałeś w tej bajce.
2: Ale była
1: głos.
2: Wersja fabularna. Film, w którym nie byłem ja dubbingowo. I bardzo państwu chcę podziękować, że za te głosy oburzenia. Poczułem się taki potrzebny, ale na otarcie
1: łez. Nie wzięli cię?
2: Nie wzięli mnie. Ale za to gram malutką rolkę hipopotamka bez łapek i nóżek. Znaczy nie, że mu się coś stało, tylko to jest taki sam łepek na czterech takich nóżkach.
1: Nawet nie hipopotama dubbingujesz, tylko sam łepek.
2: Sam łeb.
1: Hipopotama. To jakiś ochłap, więc, wiesz? No. A baza astrala gra nasz kolega Łukasz Nowicki.
2: Świetnie.
1: A jego
2: minąłem
1: głos
2: go.
1: Jego głos to jest baza astral. A z nami cały czas jest Kwiatkowski. Wracamy za chwilę.

0: Co kończymy?
1: Puk, puk, puk.
0: Co to koniec
2: miło
0: już
2: mi, że
0: tego programu?
2: Miło mi, że nie musiałem opowiadać o innych. Chyba, że pozytywnie, a nie mówić o jakichś aferach, które dotyczą innych, że mogłem państwu przypomnieć o sobie, że jestem, mam się dobrze, chodzę po lesie,
1: tak, ale
2: oglądam
1: powiedz...
2: sitcomy i z przyjemnością państwa odwiedzę.
1: Halo, halo, nie zapomnijmy, że jeszcze przed nami małe rzeczy, wielkie przyjemności. Wracamy za chwilę. Igor Kwiatkowski z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Reklama. Mama! Cześć, kochanie.
5: Co chcecie na obiad?
6: Demola spirę!
7: Pierogi z serem!
8: Makaron carbonara!
9: Fasolka po brytońsku.
5: Kochani, to nie jest restauracja.
9: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
5: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
9: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
18: Zobacz, Stasiu, sokół.
19: Gdzie? Nie widzę.
18: No tam, patrz.
19: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
18: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
20: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
19: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
20: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
21: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
22: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
23: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
24: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
25: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
26: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
27: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: jakoś tam w dużej mierze skończony, albo poprawiam coś, co jest w obecnym programie Introwertyk, to moja żona mówi, że brzmię jak jakiś szaleniec, bo siedzę w sypialni i słychać tylko, że jak mam nałożony jakiś efekt na wokal, to tam jest jakaś gitara, ale ogólnie przechodzi z praniem koło pokoju i słychać, jakby mąż był przywiązany do łóżka. Wydaje z siebie jakieś szalone dźwięki, więc muzyka, gotowanie, no i co?
1: Wystarczy, to wspaniale.
0: Oglądanie seriali, no wbrew pozorom.
1: I podkładanie głosów pod pieski. Wszystko pięknie, a będzie jeszcze piękniej, bo zaśpiewa Tina Turner Tonight.
2: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przewoje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Igorze Kwiatkowski, nie wiem jak ci to wyznać, ale nasz czas dobiegł końca.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie, czuję, że...
0: Podziękuj jak Elżbieta Jaworowicz, proszę cię.
2: Drodzy państwo, jak długo w Polsce będzie dochodzić do takiej sytuacji, że tego typu wartościowe programy nie są wystarczająco mocno doceniane w przestrzeni medialnej, czego sobie i państwu życzę.
1: Nie było widać moich nóg i nie mam tej peruki.
0: Bardzo ci dziękuję. Od godziny 15 na YouTubie i we wszystkich możliwych miejscach nasz podcast w całości. Bardzo gorąco zapraszamy. Igor Kwiatkowski.
1: Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Yes. It is not that funny. That's fine.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Przyspieszy rozbudowa systemu automatycznych syren alarmowych. Kolejna rosyjska tenisistka zmieniła obywatelstwo. Ledwo skończyły się wakacje, a Polacy już zaplanowali ferie zimowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do końca roku w województwie lubelskim powstanie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Kierwiński ich używanie tłumaczy obecną strategią Rosji, która od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. W okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie organizują pseudowybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, wykorzystując do tego lokale wyborcze urządzone w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenne ZSRR. Wczoraj w całej Rosji rozpoczęły się trzydniowe wybory do Dumy Państwowej Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Według wszelkich przewidywań rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę w sytuacji, gdy Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu. Rosyjska tenisistka Anna Blinkowa oficjalnie ogłosiła, że zdecydowała się zmienić obywatelstwo na francuskie. Już jako reprezentantka nowego kraju awansowała do półfinału turnieju WTA w São Paulo, pokonując urodzoną w Rosji Ormiankę Alinę Czarajewą. Blinkowa, która od kilku lat trenuje w Cannes we Francji, obecnie ma 28 lat, a na liście WTA jest 94. To już 17. rosyjska tenisistka, która zmieniła obywatelstwo od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Najbardziej znane to Jelena Rybakina, obecnie z Kazachstanu, i Daria Kasatkina, obecnie z Australii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, o czym Szymon Kępka.
6: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przypada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Triason, ekspert Travelist.pl.
7: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
6: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc 2 dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli.
5: Obecnie średnie ceny pobytów zimowych w górach spadły o 8%.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Pogodne mamy to sobotnie popołudnie i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południe. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w okolicach Kołobrzegu. Tam zaledwie do 17 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Teraz o 15 termometry pokazywały tam 25 stopni. To już prawie 4 minuty po godzinie 15. Idealny moment na to, żeby rozpocząć najpiękniejszą część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut zaczniemy Waszą ulubioną popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Szczegóły tej zabawy już za kilka minut, a na dobry początek końcowe odliczanie i Europe.

Amerykańska formacja, która w latach 90. bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych promowała muzykę reggae, Big Mountain w radiu Złote Przeboje. A my gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. przez całą dobę. To teraz przenosimy się do lat 80., gdzie właśnie w wywiadach gorzko żaliła się gwiazda, która twierdziła, że media próbują sprowadzić jej wizerunek wyłącznie do kobiecego ciała, ignorując fakt, że sama pisze teksty, produkuje utwory, no i gra także na instrumentach, i to naprawdę rewelacyjnie. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Kate Bush.

0: Jej muzyka to unikalna mieszanka współczesnego popu, jazzu i swingu. Caro Emerald w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16, no to przed nami prawdziwe weekendowe emocje.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy waszą ulubioną popołudniową weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój tnego na trzy różne kawałki. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. To już za moment usłyszycie fragment 2-sekundowy, za godzinę 2 fragmenty, 1-4 i drugi 6-sekundowy. No a po godzinie 17 finał naszej zabawy. Kto zadzwoni jako pierwszy i odpowie, kto śpiewa ten wielki złoty przebój, i to otrzymuje ode mnie dziś kubek termiczny i fajną poduszkę Rogal na podróże, nie tylko samolotem. Zatem teraz pełne skupienie, kochani, słuchamy tego 2-sekundowego kawałka. Jeśli wiecie już, kto to śpiewa, no to możecie zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. No właśnie, kolejny fragment naszej piosenki już za godzinę, zatem bądźcie czujni.
1: Kawałek po kawałku.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: 5, 9, 31.
15: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
17: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
18: Dźgnął ją kilkanaście razy.
19: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
16: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
20: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
16: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
22: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

Artysta, artysta, który został prezesem i właścicielem ukochanego klubu Watford w 76 roku i słuchajcie, ten zespół doprowadził od czwartej ligi aż do angielskiej ekstraklasy, no i także finału Pucharu Anglii. Do dziś uwielbia Elton John, bo o nim mowa, spędzać wolny czas, także wybierając się na mecz swojego ulubionego klubu. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na pierwszą afroamerykańską solistkę, słuchajcie, która dostąpiła zaszczytu i zaśpiewała przed królową Elżbietą II. To Dionne Warwick, a to jest jej Lodołamacz serc w Radiu Złote Przeboje.

0: jeśli tak jak my kochacie polską muzykę lat 80. i 90., to koniecznie bądźcie z nami po godzinie 16, bo chcę was zaskoczyć kolejnymi takimi muzycznymi perłami z tamtych czasów, ale wcześniej posłuchamy najświeższych wiadomości punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Niskie ceny.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 16 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa. Rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród tysiąca uczestników są głównie studenci. Agnieszka Trojanowska, BIS. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
3: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowanym.
2: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
4: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
2: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
5: Pogoda.
1: Do końca dnia żadnych niespodzianek z nieba na pewno nie będzie, tak zapewniają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Tu termometry pokazują nadal do 25.
0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: 4 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. W tej godzinie oczywiście powrócimy do naszej zabawy kawałek po kawałku. Pojawią się dwa kawałki. Jeden będzie miał 4 sekundy, drugi 6, bo przypomnę, że zawsze w sobotnie popołudnia biorę jeden złoty numer cnego na 3 różne części. Na wy musicie z nich poskładać jeden złoty przebój. Szczegóły tej zabawy już za kilka minut, a na dobry początek jeden chyba z najbardziej kultowych numerów zespołu Perfect. To będzie słynna auto.

0: Rzymianin z krwi i kości, artysta, który od zawsze chciał robić wielką muzyczną karierę. No i to mu się udało. To Fabio Ruscioli, a cały świat zna go pod pseudonimem Ryan Paris. To on był jednym z tych prokursorów tak zwanej muzyki Italo Disco lat 80. Tu Radio Złote Przeboje w sobotnie popołudnie, a na zegarach 12 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę tnego na trzy różne części. No, a wy musicie je ułożyć w jeden cały złoty przebój. To przed nami w tej godzinie dwa kawałki. Jeden fragment będzie czterosekundowy, a ten ostatni sześciosekundowy. No, a po godzinie 17 wielki finał. Kto już będzie wiedział, jaki to przebój, to od razu proszę dzwonić. 22 4 4 i 3-0 do wygrania dziś. Kubek termiczny, no i fajna poduszka Rogal na podróże, także te jesienne. No to teraz, kochani, pełne skupienie, bo przed nami kawałek czterosekundowy wielkiego złotego przeboju. No właśnie, kto śpiewa ten numer, może już wiecie, to dzwońcie 22 4 4 i 3 0 przed 17. Jeszcze jeden sześciosekundowy kawałek.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Ocznij się na parę chwil.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
20: Elektryk? Pewnie drogi.
19: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
20: Co? Z serwisem i gwarancją?
19: I tylko 10% opłaty wstępnej.
20: Tylko gdzie jest haczyk?
19: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
20: Czekaj, 30 tysięcy?
19: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

całe średnią opuścił bez zdania ani jednego egzaminu końcowego, zanim został gwiazdą popu, pracował jako kiepsko radzący sobie sprzedawca szyb, rock DJ, no i Robbie Williams w radiu Złote Przeboje. To już za 27 minut będzie 17, to teraz pora na zespół, który trafił do księgi rekordów Guinnessa jako żeńskie trio z największą liczbą singli na brytyjskiej liście przebojów. No i chyba wszystko już jasne, to Bananarama to ich wielki numer z 86 roku, to będzie słynne Venus, a w Radiu Złote Przeboje przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: 5931.
5: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
17: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Reklama.

0: Szwedzi podbijali nasze weekendowe serca. Pora już teraz na ostatni fragment złotego przeboju w naszej zabawie.
1: Kawałek po kawałku.
0: No właśnie, pomiędzy 15 a 17 prezentuję wam trzy fragmenty złotego przeboju. Pierwszy fragment ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni, który za moment się pojawi, ma 6. Wy musicie z tych 3 kawałków złożyć 1 złoty przebój. No i po tym ostatnim fragmencie zadzwonić do mnie pod 22 4 4 3 0, no i powiedzieć mi, kto wykonuje ten złoty przebój. To, kochani, przed nami ostatni fragment tego złotego przeboju. No i myślę, że chyba cała

0: Ostatnie informacje o tym artyście naprawdę mnie ucieszyły. Phil Collins powraca do zdrowia, nawet zaczął odświeżać swoje studio nagraniowe. Być może chce zaskoczyć swoich fanów kolejnymi cudownymi złotymi numerami. A do tych najpiękniejszych kawałków lat 80. i 90. powrócimy wspólnie tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to pięciopoziomowa suszarka do grzybów tylko za 80.

0: 9,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
2: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Obcy dron wtargnął i eksplodował w pobliżu stolicy Mołdawii. Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Srebrny medal olimpijski wrócił do Władimira Semironija. Agnieszka Trojanowska, BIS. MSZ Mołdawii potępiło możliwe wtargnięcie drona w pobliżu stolicy kraju Kiszyniowa. Miało dojść do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej, a także do eksplozji na terenie Mołdawii. Szczątki maszyny odnaleziono w miejscowości Kolonita w pobliżu Kiszyniowa. Huk był słyszalny także w okolicach stolicy. Jak poinformowała Mołdawska Straż Graniczna, dziś rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Wracamy do Polski. 23 tysiące osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału. Obecna edycja szkoleń potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania.
9: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
10: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
11: Rozpaliła pani ogień. Wow.
12: A czy pierwszy raz udało się?
8: Szkolenia organizowane są w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji mObywatel. Pociągi wróciły na linię kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Uszkodzoną sieć udało się naprawić. Od rana z powodu awarii pociągi dalekobieżne kierowane były objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługiwała komunikacja zastępcza. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicie, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Bułgarii z Niemcami. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Srebrny medal olimpijski Władimira Semironija wywalczony w łyżwiarstwie szybkim w zimowych igrzyskach olimpijskich ponownie znalazł się w rękach zawodnika. Sportowiec przekazał trofeum na licytację podczas charytatywnego streamu influencera Łatwoganga, ale teraz firma Profboot, która wygrała licytację, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Semironij to Rosjanin, który od 2 lat reprezentuje Polskę. Na uroczystym przekazaniu mu medalu przyznał, że gest zwycięzcy aukcji jest dla niego dużym zaskoczeniem.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Sobotnie popołudnie i pogodne, i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Świnoujściu. Tam termometry pokazują zaledwie do 16 stopni, a najcieplej w Krakowie 23. 3 minuty po godzinie 17 zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut finał naszej sobotniej popołudniowej zabawy, czyli kawałek po kawałku do kogoś z Was trafią cudowne gadżety Radia Złote Przeboje. To kubek termiczny i poduszka w kształcie rogala. Idealna na jesienne podróże. A na dobry początek już teraz w Radiu Złote Przeboje. Falling Arrow.

0: A w ognie buchnęły spod tej piosenki Bratanki w kinie, w Lublinie, w radiu Złote Przeboje, 11 minut po 17, pora na finał.
1: Kawałek po kawałku.
0: Od 15 do 17 grałem wam trzy fragmenty wielkiego Złotego Przeboju, które pozwoliłem sobie właśnie pokroić na takie trzy kawałki. Pierwszy miał 2 sekundy, drugi miał 4 sekundy, a ten ostatni miał 6 sekund. No i potem szóstym mieliście do nas zadzwonić. No i pierwsza osoba, która się dodzwoniła, to jest Kasia po drugiej stronie telefonu. Halo Kasiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam.
0: Jak tam spędzasz to sobotnie popołudnie? Gdzie cię złapaliśmy, dziewczyno?
2: W ogrodzie. Właśnie zbieram winogrona.
0: W ogrodzie winogrona. To do skalni się dodzwoniliśmy, czy gdzie?
2: chciała bardzo, ale jednak nie. W Polsce też rosną winogrona.
0: Też rosną tak, jak rosną i arbuzy, prawda?
2: No to już nie hoduję, ale być może. Nie zaprzeczam, bo nie wiem.
0: Są polskie arbuzy i muszę ci powiedzieć, że kilka dni temu kupiłem i bardzo słodki się okazał i taką miał fajną nalepkę nawet, że są polskie arbuzy. Kasiu, droga, ty przez te 2 godziny składałaś te 3 kawałki w jedną całość. No i powiedz mi, dziewczyno, co ci wyszedł? Jaki złoty przebój?
2: Wyszedł mi przebój Annie Lennox i Eurythmicsu.
0: Eurythmicsu, Annie Lennox, a konkretnie mówiąc chodziło o ten oto przebój. Kaśka, jesteś po prostu niemożliwa i fantastyczna. Udało się zgarnąć dzisiaj nagrody od nas, czyli termos, a także fajna poduszka w kształcie rogala. Kasia, no to miłego spędzenia dnia życzę w ogrodzie jeszcze.
2: Dziękuję bardzo i wzajemnie dobrego wieczoru.
0: Słuchaj, mam jeszcze jedną dobrą informację. Piosenka Annie Lennox już za moment pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Komu zadedykujemy ten numer złoty?
2: Myślę, że mojej przyjaciółce Basi.
0: No to gramy specjalnie dla Basi. Pozdrawiamy ciebie raz jeszcze bardzo gorąco i miłego weekendu ze złotymi przebojami.
2: Dziękuję bardzo, też pozdrawiam. Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit. 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
17: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
18: Skoda.
19: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
22: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
21: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
22: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
23: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.

podróżował zawsze z własną ekipą piłkarską i organizował mecze z dziennikarzami lub lokalnymi drużynami w każdym kraju, do którego przybywał. Na koncert Bob Marley w radiu Złote Przeboje. To już za 27 minut będzie 18, a pod koniec lat 80. i na początku lat 90. za naszą zachodnią granicą rodziły się zespoły jak grzyby po deszczu. Jedną z takich formacji był zespół, którego skład zmieniał się nieustannie, ale byli za to znani z tego, że tworzyli piosenki w bardzo ekspresowym tempie. No na przykład ten numer powstał w przeciągu 45 minut. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje legendarny zespół Snap.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Trzebiorek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

Trudno się oderwać od takich złotych numerów. Kombi i nasze rendezvous, a na sobotnie wieczorne rendezvous z programem Czas Gwiazd zaprasza Was Mariusz Stelmaszczyk po godzinie 18. Niezwykła historia kultowego polskiego zespołu Manam. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru ze złotymi przebojami Wam życzę.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: Po weekendzie poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do pracy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.

0: że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Reklama. Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Stacje paliw schodzą z marży, ale i tak analitycy wieszczą podwyżki. Problemy pacjentów z realizacją e-recept potrwają do końca weekendu. Polscy siatkarze po pokonaniu Łotwy są już w ćwierćfinale. Teraz ważą się losy, z kim zagrają. Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni. Póki co stacje robią co mogą w sprawie benzyny i schodzą z marszy, żeby utrzymać cenę 7 zł 99 groszy, ale już dalej będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
10: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
9: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Pacjenci mają problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy potwierdzenia ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. I choć placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu, to lekarze przyznają, że problem w ten weekend występuje, mówi lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz.
11: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
9: Prace serwisowe potrwają cały weekend, problemy powinny zakończyć się w poniedziałek o poranku. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Było to zwycięstwo zdecydowane, bo mecz zakończył się wynikiem 3-0. Jak mówił po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu żadnych niespodzianek.
12: Znamy swoją klasę i wiemy, jaką jesteśmy drużyną, znamy, jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią była chwila na odpoczynek. Mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
9: Polacy, którzy bronią tytułu w ćwierćfinale, mogą ponownie spotkać się z Bułgarią, która jako jedyna wygrała z biało-czerwonymi w zmaganiach grupowych. Bułgarzy muszą jednak jeszcze wcześniej pokonać Niemców, a spotkanie tych reprezentacji właśnie się rozpoczyna.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Jeśli chodzi o pogodę na niedzielę, no to jutro pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale dosyć ciepło. Na północy około 20 stopni, w centrum 23, również podobnie na południu, a nawet nieco cieplej, bo 25. Jak co tydzień po godzinie 18 w sobotę, czas gwiazd. Mariusz Stelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje i dzisiaj historia, także mnóstwo anegdot, a także gości opowiadających o Marku Jackowskim i Korze, a więc grupie Manam. Za chwilę ruszamy, a wcześniej Richard Marks.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Był rok 1975, kiedy to gitarzysta Marek Jackowski i Milo Curtis stworzyli duet, który początkowo występował pod nazwą Sensacyjna Grupa Okazjonalna. Muzyka, którą grali, miała niewiele wspólnego z późniejszym przebojowym Manamem. Były to nagrania eksperymentalne, akustyczne i mocno inspirowane muzyką Bliskiego Wschodu, ale nie potrwało to zbyt długo, bo niespełna rok później dołączyła Kora, a Milo Curtisa zastąpił wówczas mało znany Walijczyk, który przyjechał z Berlina do Polski, a więc John Porter.
2: Przypadkowy, znaczy przypadkowy, nie wiesz, po prostu tak miał być, że spotkałem różnych ludzi, po prostu ludzie, którzy nagle byli zainteresowani ze mną, bo jestem inną, taki tak. Angle tak zwany.
3: No to była ciekawostka dla ludzi.
2: Prawdopodobnie. Ja nawet nieraz słuchałem, że ludzie poszli na koncert mój, aby zobaczyć Angel.
3: Powiew zachodu.
2: Coś tam z zachodu był. Boże, tak. Później przez tego się spotkał się z Marek Jackowski, Kurę, Maciej Zębaty. I poszło po prostu. Margorzato Braunek i to w ogóle, wiesz. Czyli nie byli kto.
3: Wiedziałeś, jak się ustawić na wejściu, z kim pogadać.
2: Słuchaj, do tych słów. Ale to była taka, wiesz, taka warszawska bohemia po prostu. Tak. Bardzo fajnie, bardzo fajnie.
1: A z kolei aktor i muzyk Jacek Kawalec dodaje.
4: Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła, jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
1: Grupa przyjęła wtedy nazwę Manam Elektryczny Prysznic, która miała symbolizować przejście na rockowe i punkowe brzmienie, no ale chwilę później została skrócona do słowa Manam. Słuchamy Manam, Boski Błonos w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Nazwa Manama ma dosyć nietypową historię. Według Milo Curtisa pochodziła od pierwszych liter imion założycieli, Milo i Marek. Z dwóch M powstał Manam. Początkowo był to więc właściwie projekt dwóch muzyków, a nie taki klasyczny rockowy zespół, którym stał się dopiero w latach 80. Sebastian Riedel z Jemu.
1: Polski zespół rockowy. Miałem raz kiedyś przyjemność zobaczyć koncert. To było jeszcze za czasów, kiedy jeździłem z ojcem na koncerty. A ciekawym właśnie takim wydarzeniem, bo pamiętam dobrze, ten koncert było, a zespół Manał grał przed Jemem wtedy, także cały koncert musiałem zobaczyć. Zobaczyłem, widziałem, pamiętam. To były inne czasy wtedy i inaczej to wszystko brzmiało, grało, no wtedy było okej, okay. No to był jeszcze ten stary skład, bodajże Jackowski jeszcze był na gitarze, także to była inna muzyka.
0: A szczególne sentymenty do pewnej piosenki Manamu ma aktor Michał Milowicz.
2: Kocham cię, kochanie moje, to był utwór pierwsze przytulanki, takie wtedy się...
3: Takie na 2 metry jak podstawowce, że odległość?
2: No już właśnie starałem się wtedy przytulić trochę bliżej.
3: Okej.
2: Okay. I to dosyć długi był utwór właśnie i on powodował to, że można było
3: tak
2: można pomalutku się zbliżyć do partnerki i to były fajne czasy, bo teraz na ogół się tańczy indywidualnie, osobno w klubach, z tego co można zauważyć, że raczej to jest taki szaleńczy taniec. No wtedy to się tańczyło w parach i to było fajne.
3: No to co, słuchacze, zapraszamy do tańca w takim razie.
2: Zapraszamy do tańca. Kocham cię, kochanie moje, Manam i Kora.

0: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Proszę, się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Podcast.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Kora potrafiła pisać o miłości, samotności, pożądaniu, zdradzie, tęsknocie czy też rozczarowaniu, ale rzadko robiła to w sposób dosłowny. Krakowski Splin jest świetnym przykładem. To piosenka o nastroju miasta, samotności i poczuciu marazmu, ale jednocześnie ma w sobie coś bardzo filmowego. Aktor Jacek Kawalec.
2: Zaraz po studiach zacząłem pracę w Teatrze Komedia w Warszawie, gdzie poznałem moją żonę. Ona tam była sekretarzem literackim jako absolwentka warszawskiej wiedzy o teatrze. I pamiętam sytuację taką, ponieważ spędzałem dużo czasu w teatrze poza próbami, dlatego że miałem tam dostęp do profesjonalnego wzmacniacza gitarowego, bo kupiłem sobie gitarę i usiłowałem się nauczyć grać. I przychodziłem na takie, do takiej kanciapy, zamykałem się tam, ćwiczyłem sobie na gitarze i któregoś dnia patrzę, a tu zjeżdża się ekipa filmowa na scenę Teatru Komedia, bo się okazało, że zespół Manam kręci teledysk do krakowskiego Splinu. To było coś, co widziałem i utrwaliło mi się tak w pamięci. Naprawdę bardzo, bardzo fajne przeżycie.
1: A muzyk Tomek Organek dodaje?
3: W ogóle Manam był dla mnie zawsze czymś takim, jednym z kilku zespołów, które zostawiły w polskiej muzyce bardzo dużo dobrych piosenek. A takich zespołów wcale nie jest dużo. Nigdy nie zapomnę wrażenia, które na mnie wywarła Kora, pisząc w ogóle te teksty, które napisała. Gdzieś tam słońce świeci pilotom prosto w oczy i tak dalej.
1: A ten fragment, który zacytował Organek, no to oczywiście pochodzi z piosenki Krakowski Splin. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco. Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen.

0: 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty. Reklama.
1: Sobotni wieczór z Radiem Złote Przeboje trwa też czas gwiazd. Dzisiaj opowiadam wam o Manamie i niebawem też dowiecie się, co łączy ten zespół z filmem Wielka Majówka i też aktorem Zbigniewem Zamachowskim. No a teraz dajcie głośniej Jennifer Lopez.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu.
2: A planety szaleją, szaleją.
1: Bardzo ważną postacią w tej historii była Olga Jackowska, późniejsza Kora. Z Markiem Jackowskim poznała się w krakowskim środowisku artystycznym, między innymi w kręgu Piwnicy pod Baranami. Kora już wtedy była postacią nietuzinkową. Pod koniec lat 60. związała się z krakowskim ruchem hipisowskim i należała do jego najbardziej charakterystycznych przedstawicielek. Była częścią środowiska, które w PRL-u próbowało żyć obok oficjalnego systemu i fascynowało się wolnością, sztuką, poezją i, o zgrozo dla ówczesnych władz, zachodnią kontrkulturą. Muniek Staszczyk, Tilaw.
3: To, co powiem, to może będzie takie bardzo już intymne, ale to jest kobieta, która mi się zawsze bardzo podobała. Jako mało lat byłem pod jej wrażeniem, chociaż słuchaliśmy zupełnie muzyki bardziej takiej zaangażowanej, punkowej. To Manam to była jedyna kapela i niektóre kawałki Republiki z tamtych czasów, kiedy zaczynaliśmy, które my jako gnoje akceptowaliśmy, którzy byli mocno, słuchaliśmy Clashów, Pistolsów, właśnie Ramonsów, nie? Pamiętam, nie zapomnę tego występu na tym festiwalu w Opolu, którego nigdy wtedy nie lubiłem. Wyskakuje dziewczyna na krótko obcięta, śpiewa Boskie Buenos. No to był przełom w polskim rock'n'rollu.
1: My jednak posłuchamy numeru, który zwłaszcza w obecnych czasach jest mocno aktualny, bo przecież wielu z nas boi się odrzucenia, boi się też straty tego, co ma. Bez ciebie umieram. Manam.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu.
2: Kiedy jestem sam.
1: Marek Jackowski pochodził z niezamożnej rodziny. Jego rodzice pracowali w PGR-ze. Nie ukończył szkoły muzycznej. Muzyki uczył się przede wszystkim sam, a jego narzędziem było, no między innymi, Radio Luksemburg. Słuchał tam zachodnich piosenek, próbował je zrozumieć i tłumaczyć, ucząc się w ten sposób języka angielskiego. Później trafił do krakowskiego środowiska artystycznego i grał między innymi w Anawie oraz Osjanie. Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary.
3: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Osjan, zespołu, który eksperymentował w bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Osjan, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. Ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Osjan.
1: Słowo Luciola po włosku oznacza robaczka świętojańskiego, a więc świetlika. Kora zainspirowała się pobytem we Włoszech, gdzie podczas wycieczki motocyklowej po wzgórzach zobaczyła tysiące świecących owadów. Luciola, Manam w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Mówiąc o Manamie, nie możemy zapomnieć o filmie Wielka Majówka Krzysztofa Rogulskiego z 1981 roku. Główny bohater, Rysiek, ucieka z domu dziecka i przypadkiem wchodzi w posiadanie dużej sumy pieniędzy. Jest też wielkim fanem Manamu. No i w pewnym momencie jego marzenie o spotkaniu z idolami staje się częścią fabuły, bo widzimy ich podczas nagrań w studiu, czy też w trakcie koncertu. A dla Zbigniewa Zamachowskiego był to debiut na dużym ekranie.
1: Grupa i osoby w niej występujące są mi niezwykle bliskie osobiście. To jest Manam, z którym zagrałem, nagrałem swój pierwszy film. To była Wielka Majówka w roku, o zgrozo, 1980, premiera rok później. Miałem ten wielki zaszczyt i przyjemność poznać i Korę, i Jacka, Marka Jackowskiego, przepraszam, i chłopaków z grupy, i uczestniczyć w tym dziwnym takim przedsięwzięciu zwanym Wielka Majówka. Mam do tego filmu wielki sentyment, jak do wszystkich swoich takich początkowych działań związanych z tym moim zawodem, a wybrałem utwór, który z rzadka się może pojawia, To Tylko Tango.
0: To słuchamy, To Tylko Tango w radiu.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
12: Cześć, witajcie. Weekend jest, również radio ustawione na 93,2 FM, a to oznacza, że pora zaczynać magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Michał Pustuła, kłaniam się nisko i oczywiście jak zwykle o tej porze zapraszam. Już za momencik rozpoczniemy od przeglądu wydarzeń tygodnia. Przypomnimy najważniejsze wiadomości wraz z Justyną

0: ludzką w naszym retrospektywnym przeglądzie. Oprócz tego będziemy zajmować się także tematami, które zaprzątały nam głowę w minionym tygodniu. Między innymi mówić będziemy o teatrze Stefana Żeromskiego. Między innymi powiemy sobie słów kilka także o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. A powiemy o bardzo ważnym temacie dotyczącym rozwoju kolei dookoła Jędrzejowa. A jeżeli czasu wystarczy, to zajrzymy także do Jędrzejowskiego Centrum Kultury. To wszystko przez najbliższą godzinę. Raz jeszcze witam i zapraszam.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
2: Trwa budowa S74 przez Kielce. W ramach prac powoli znika wiadukt kolejowy nad ulicą Łódzką. Ekipy zaczęły od północnego krańca konstrukcji i przesuwają się w stronę środka ulicy, czyli pasa rozdzielającego jezdnię. Przed nami jesienna akcja szczepienia lisów. Ta w naszym regionie, także w Kielcach czy w Jędrzejowie, odbędzie się od 17 do 30 września. W tym czasie zalecana jest szczególna ostrożność podczas przebywania na terenach zielonych oraz zwiększona opieka właścicieli nad psami czy kotami, mówi Jaromir Kobos, starszy inspektor weterynaryjny.
3: Czy to u ludzi, czy u zwierząt. Jest to choroba śmiertelna, dlatego musimy się przed nią po prostu bronić. I właśnie to szczepienie jest właśnie po to, żeby chronić nas i chronić nasze zwierzęta.
2: Szczepionka ma postać niewielkiego brązowo-zielonego pakietu stanowiącego przynętę dla zwierząt.
1: Wtorek.
2: Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej w Kielcach zatrzymali 36-latka. Znaleźli przy nim ponad 160 gramów środków odurzających i 400 tabletek MDMA. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem, grozi mu do 10 lat więzienia. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach kupi nowoczesny echokardiograf i zbuduje parking na około 50 miejsc. Łączna wartość obu zadań wynosi blisko 2 miliony złotych. Większość to dotacja z budżetu województwa świętokrzyskiego. I na koniec dobra wiadomość dla mieszkańców Jędrzejowa. Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę Centrum Kultury w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. W planach jest m.in. rozbudowa amfiteatru czy termomodernizacja budynku, mówi Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa.
4: Jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia i zakończenia prac, to planujemy w roku 2027.
2: Wszystkie prace mają pochłonąć ponad 8 milionów złotych.
1: Środa.
2: Europejski Tydzień Mobilności, coroczne wydarzenie promujące ekologiczny transport. Również w tym roku do udziału włącza się Polregio, które przygotowało dla pasażerów zniżki na zakup biletów jednorazowych. Dodatkowo w regionie świętokrzyskim przez cały tydzień podróżni mogą przewozić rowery za złotówkę. Czar świętokrzyskich inicjatyw wystartował. Do 25 września można składać wnioski o mikrodotacje w ramach rządowego programu Moc Małych Społeczności. To konkretne wsparcie dla tych, którzy działają lokalnie, z pasją, oddolnie i dla innych, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
5: Przeznaczony jest dla małych i średnich organizacji pozarządowych, ale również dla grup nieformalnych.
2: Organizacje pozarządowe mogą zdobyć nawet do 10 tysięcy złotych, grupy nieformalne do 7 tysięcy. Szczegóły można znaleźć na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
1: Czwartek.
2: Sezon przeziębień już się zaczyna w przychodniach, także w regionie świętokrzyskim przybywa pacjentów z infekcjami. To m.in. grypa, ale także COVID, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
6: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-a.
2: Lekarze przypominają, że wrzesień to najlepszy moment na szczepienie przeciwko grypie. Za darmo mogą się szczepić m.in. dzieci i seniorzy. Od początku września jędrzejowscy policjanci spotykają się z dziećmi i młodzieżą w ramach działań Bezpieczna Droga do Szkoły. Funkcjonariusze odwiedzają przedszkola i szkoły, przypominając najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Zakończyła się budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 39. To kolejny projekt zrealizowany w ramach kieleckiego budżetu obywatelskiego. Dla najmłodszych zamontowano m.in. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, mostkiem, panelami edukacyjnymi, tunelem i wieżą. Nowy plac kosztował blisko 280 tysięcy złotych.
1: Piątek.
2: Sąd rejonowy w Kielcach uchylił areszt Pawłowi Ci, oskarżonemu m.in. o gwałt oraz znęcanie się nad bliskimi i zwierzętami. Wobec 38-latka zastosował środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru czy też zakazu opuszczenia kraju.
0: To było przypomnienie najważniejszych informacji z minionego tygodnia, a zrobiła to Justyna Rucka, której dziękujemy bardzo. Ja natomiast chciałbym, żebyśmy odwiedzili dziś Teatr Stefana Żeromskiego. Będziemy mówić o tym, co jest grane nieco później, natomiast teraz chciałbym, żebyśmy także poznali historię tego wyjątkowego miejsca. A jak ona wygląda, o tym już teraz na antenie.
1: Pasjonująca historia naszego regionu.
0: Odwiedzamy Teatr Stefana Żeromskiego, ale nie będziemy mówić o nowych premierach, nie będziemy mówić o repertuarze, nie będziemy mówić o aktualnościach, tylko zajmiemy się, no nie taką bardzo zamierzchłą, ale jednak historią teatru i tym, skąd teatr w Kielcach w ogóle się wziął i jak doszło do jego powstania, bo przecież nie od początku był to Teatr Stefana Żeromskiego. Ze mną Paulina Drozdowska z teatru. Witam.
7: Witam, dzień dobry.
0: No właśnie, Paulina, jak to z tym naszym kieleckim teatrem było? Jedyny teatr dramatyczny, instytucjonalny w regionie świętokrzyskim, ma bardzo bogatą historię, a wszystko zdaje się, że zaczęło się od wielkiej miłości, prawda?
7: Mhm. Żeby przyjrzeć się historii teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, musimy sięgnąć wstecz 146 lat. A nawet dłużej. Budynek, jego budowa rozpoczęła się w 1877 roku. Wtedy to wbito pierwszą łopatę tutaj w tym miejscu, gdzie mamy teatr dzisiaj, przy tym naszym adresie Sienkiewicza 32, znanym, słynnym, niezmiennym, ale wtedy to nie nazywała się tak ta ulica. Ulica Sienkiewicza zmieniała swoje nazwy, była ulicą Pocztową, z racji sąsiedztwa poczty, była ulicą Konstantego również, no a później też ten adres dzisiejszy. Inicjatorem, pomysłodawcą Teatru Żeromskiego, znaczy w ogóle Teatru dla Kielczan wtedy, był Ludwik Sztump. I to właśnie to jego imię nosił najpierw teatr z wdzięczności Kielczan, dlatego że jak już powstał, to był to najpiękniejszy budynek w Kielcach, najbardziej okazały, najbogatszy, najwspanialszy. No i przede wszystkim długo wyczekiwany, bo pierwsza scena teatralna, no i w ogóle jedna z pierwszych scen teatralnych w Polsce. My się mieścimy w pierwszej piątce, jak się przyjrzeć, no bo oczywiście teatry w Warszawie z piękną historią, teatry krakowskie, Teatr Kaliski również jest bardzo stary, ale nie przetrwał w tym niezmienionym budynku, w tym swoim oryginalnym, bo ten budynek uległ pożarowi. Teatr Polski ma w Poznaniu 150 lat i my mamy lat 146. No a wszystko podobno wzięło się z wielkiej miłości, z tym, że ona nie jest potwierdzona w żadnych źródłach.
0: No właśnie, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, my niczym takie dwie bojcory na bazarach po prostu będziemy mówić o plotkach. Plotkach, które krążą wśród Kielczan, krążą wśród widzów, krążą wśród historyków, nie są, tak jak powiedziałaś, potwierdzone, no ale jednak wszystko wskazuje na to, że ten teatr początkowo powstał z wielkiej miłości i wielkiego uczucia.
7: Tak, podobno właśnie ten Ludwik Sztump, który zresztą był browarnikiem. Jego rodzina miała majątki w Kielcach, ale wcześniej też w Radomiu i Szydłowcu. I w ogóle to też jest ciekawe bardzo, dlatego że to nie Ludwik Sztump miał się zapisać w historii miasta, a jego starszy brat Ferdynand, ale on bardzo szybko zmarł. Zresztą to był w ogóle taki pechowy okres dla rodziny Sztumfów, bo i matka Ludwika Sztumfa i jego brat Ferdynand w wieku 31 lat zmarł, to się działo w tym samym roku. W tym samym roku też miał pożar ich browaru tam przy wzgórzu Karsza. Zresztą w ogóle ten budynek przy wzgórzu Karsza należał do rodziny Sztumfów. O tym, jak byli bogaci, może świadczyć fakt, że kupili go od Aleksandra Dunina Borkowskiego za 15 tysięcy rubli. No i ten właśnie ten pech sprawił, kiedy ten brat Ferdynand zmarł, że to Ludwik Sztumf przejął majątki i interesy rodzinne. No i zastąpił miejsce brata w Resursie Kupieckiej w Towarzystwie Dobroczynności. Mówiło się właśnie o nim, że nie tylko jest sprawnym, bogatym takim przedsiębiorcą, też sprawnym też dlatego, że na przykład zwiększył produkcję piwa w swoim browarze, wykorzystując młyn parowy, otwierającą się linię kolejową w pobliżu.
0: I już za samo to, że ta produkcja została zwiększona, ten szacunek Kielczan się należał. To nawet teatru nie trzeba było budować. Samo zwiększenie produkcji by wystarczyło, moim zdaniem.
7: Tak, ale właśnie jeszcze słynął z tego swojego dobrego serca. Tutaj strażacy w Kielcach nosili hełmy ufundowane przez Ludwika Sztumpfa i mówiło się też o jego zamiłowaniu do sztuki. No i tu właśnie dochodzimy do tej legendy, że podobno Ludwik Sztumpf zakochał się w warszawskiej aktorce i by mieć ją bliżej siebie, postanowił wybudować dla niej teatr. Można myśleć, że tak wtedy kochali, bardzo piękna to idea, chociaż słyszałam też takie, że to plotka zupełnie wyssana z palca i że gdzieś pojawiła się już w XX wieku w knajpach w Kielcach. Nie wiem, ja chcę wierzyć oczywiście w te losy wielkiej miłości. Zresztą tutaj w tym budynku naszym teatralnym zawsze czuć tego wyjątkowego ducha, więc coś tutaj musiało się dziać. Tu jest niesamowita energia, więc coś pięknego się tu musiało wydarzyć. No i ten, nie wiemy właśnie, czy ta aktorka kiedyś tu wystąpiła, nie znamy jej tożsamości. Też to powątpiewanie historyków bierze się stąd, że Ludwik Sztumpf był protestantem i też niektórzy mówią, że taki uporządkowany człowiek nie mógł ulegać tak wielkiemu uczuciu. Ja oczywiście odrzucam tę teorię, natomiast wiadomo, że kiedy Ludwik Sztumpf umierał po 50, zresztą zmarł w Warszawie, bo niedługo po wybudowaniu Teatru Kieleckiego opuścił te strony, ale gdy właśnie umierał w Warszawie i tutaj Kielczanie, też delegacja pojechała podziękować mu za to, co zrobił dla tego miasta, na nekrologach pojawiała się taka informacja, że żegna go żona i dzieci, więc miał ich co najmniej dwoje. Więc taka jest historia Ludwika Sztumpfa, tyle jest wiadomo. No a mówię, z racji tego, że umarł w Warszawie i tam został pochowany, tutaj w Kielcach nie znajdziemy jego szczątków, ale na cmentarzu starym w Kielcach, w tej części ewangelickiej, jest mauzoleum rodziny Sztumpfów. Tam właśnie jest pochowana jego matka, brat, chyba siostra i ojciec również tam w tym jednym pomniku.
0: Historia naprawdę niesamowita, historia piękna. Chciałoby się wierzyć, tak jak powiedziałaś, że Kielecki Teatr jest pokłosiem tej wielkiej miłości i tego wielkiego uczucia. No ale wspomniałaś również o tym, że być może jest to plotka, która po prostu powstała w pewnym momencie. Oby tylko nie była to plotka, która powstała po tej zwiększonej ilości produkowanego piwa.
7: Widzę, że masz bujną wyobraźnię, Michał, i zaskakująco łączysz te fakty. Ja bym ich nie łączyła. Ja oczywiście wierzę całym sercem w tę historię miłości. Mam nadzieję, że była szczęśliwa. Natomiast pozostał Teatr Ludwika, bo tak najpierw nazywał się teatr i faktycznie był takim najpiękniejszym budynkiem w Kielcach. I w ogóle to bardzo Kielczanie tutaj przeżywali, śledzili to, co tutaj się działo i na placu budowy, i jak ten teatr został otwarty. On został wybudowany dość szybko, bo tak jak mówiłam, pierwszą łopatę w 1877 wbito, a w 1879 już było otwarcie, ale też nie bez żadnych kłopotów. Gazeta Kielecka też właściwie cały czas, ponieważ to budziło ogromne zainteresowanie Kielczan, relacjonowała, co tutaj się działo.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: To pozostańmy jeszcze na chwilkę w temacie Teatru Stefana Żeromskiego i sprawdźmy, dowiedzmy się właściwie, jak relacjonowała ta kielecka gazeta postępy na budowie gmachu te ponad 140 lat temu.
7: Jest bardzo dużo artykułów na ten temat właśnie w gazecie kieleckiej z końca XIX wieku. Zmierzało to wszystko do premiery w 1879 roku, 6 stycznia, znamy dokładnie. dokładnie tę datę dzienną. Odbyło się pierwsze przedstawienie na dużej scenie, tej samej, którą mamy teraz po remoncie. To były wówczas dzwony kornewilskie Roberta Planketa, a jakby występowała i opiekę reżyserską miał nad tym przedstawieniem Józef Teksel, występowała jego trupa dramatyczna.
0: I tu chciałbym, żebyśmy się zatrzymali, ponieważ ciąg dalszy tej wyjątkowej, prawie 150-letniej historii Kieleckiego Teatru i Kieleckiej Sceny Dramatycznej, to jest już opowieść na zupełnie inny czas. A dziś o powstaniu Kieleckiej Sceny opowiadała Paulina Drozdowska z Teatru Stefana Żeromskiego. Dziękuję bardzo.
7: Bardzo dziękuję.
1: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: Przez cały zeszły tydzień w Kielcach odbywały się międzynarodowe targi przemysłu obronnego i oczywiście do Kielc przyjechali chyba wszyscy, którzy mieli przyjechać. Były to rekordowe targi pod każdym względem. My nie będziemy mówić o targach, nie będziemy już wracać do tego, co działo się podczas MSPO. Natomiast trochę w tym temacie sobie powiemy o pewnej ciekawostce, którą znalazłem dla Was w minionym tygodniu. Otóż przenosimy się do Pińczowa. A to dlatego, że mieszkańcy Pińczowa będą mogli korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej strzelnicy sportowej. W minionym tygodniu wojewoda Józef Bryk wziął udział w otwarciu zmodernizowanego obiektu. Prace zostały wykonane dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jak mówił sam wojewoda, to inwestycja, która bardzo dobrze wpisuje się w budowanie odporności społecznej i realizację ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. To wszystko po to, by podnieść bezpieczeństwo naszych obywateli. Ja znalazłem informację natomiast taką, że ta pińczowska strzelnica jest po pierwsze ogólnodostępna i służyć będzie osobom indywidualnym, ale także i służbom mundurowym czy organizacjom prowadzącym szkolenia z posługiwania się bronią. Będzie można organizować tam zawody strzeleckie, a także i treningi. Podczas otwarcia obecny był także burmistrz Pińczowa Marcin Wojniak, który mówił, że otwarcie strzelnicy to wydarzenie ważne z punktu widzenia edukacji oraz postaw, które służyć będą bezpieczeństwu mieszkańców. W ramach inwestycji przebudowano istniejący budynek gospodarczy, kulochwyt główny oraz rozbudowano strzelnicę o elementy wyposażenia. Powstały pawilony do strzelania z dystansu 50 oraz 100 metrów, a także zastosowano niezbędne zabezpieczenia. Ze strzelnicy korzystać będą mogli zarówno ci, którzy mają już strzeleckie doświadczenie, jak i osoby zamierzające dopiero nauczyć się strzelania. Wszelką pomoc zapewniają instruktorzy, a do dyspozycji będzie zarówno broń krótka, jak i długa. No a my wracamy do tego, co się dzieje dookoła nas. Już teraz odwiedzamy również w Jędrzejowie burmistrza. Moim i waszym gościem będzie Marcin Piszczek, a porozmawiamy sobie o zmianach na kolei, ponieważ te cały czas następują, a dodatkowo jeszcze w minionym tygodniu okazało się, że bardzo ważne dokumenty zostały podpisane i te przebudowy wszystkie, na które naprawdę od wielu lat czekaliśmy, stają się faktem i znamy już nawet datę zakończenia prac. Co prawda nie ma jeszcze daty rozpoczęcia tak naprawdę, no ale najważniejsze, że wiemy, kiedy będzie bezpieczniej, będzie przyjaźniej i będzie wygodniej. No i właśnie o tym już teraz na antenie. Jędrzejów już niedługo zyska nową, nowoczesną i szybką kolej, na którą zostanie wydane ponad miliard złotych, prawie 1,5 miliarda. Mówimy tutaj o modernizacji linii numer 8.
8: Tak jest, panie redaktorze. Rzeczywiście to jest inwestycja i wiadomość, na którą bardzo długo czekaliśmy. A pamiętać, że pierwsze uzgodnienia, które my jako urząd prowadziliśmy, to są lata 2017-2018. Więc też można sobie zobrazować czas oczekiwania z naszej strony na tą inwestycję. Ona może nie jest tak do końca zadowalająca, bo czekamy jeszcze na modernizację samego budynku dworca kolejowego w Jędrzejowie, ale już w ramach tej inwestycji zmienią się perony na jędrzejowskim dworcu, które no, od dłuższego czasu wręcz krzyczą, żeby je wyremontować. Takim elementem, o którym bogaci się dworzec w Jędrzejowie, jest przejście podziemne. To jest temat rzeka, panie redaktorze, bowiem z różnych przyczyn i to trzeba przyznać, no, słusznie kolej wiele lat temu pogrodziła dworzec, zamykając przejście przez tory nielegalne, które się odbywało. Dzięki uprzejmości dyrekcji PKP PLK w Kielcach bogaciliśmy się o przejście naziemne, ale jak to bywa, przejście w poziomie torów nie do końca jest bezpieczne. Stąd budowa przejścia podziemnego w ramach tej inwestycji. Może to nie jest duży fragment samej inwestycji, ale on będzie miał fundamentalne znaczenie dla mieszkańców tej zachodniej części Jędrzejowa, bowiem za torami na osiedlu Zamoście, za 9 torem, czy Wincentynów, jakiej by nazwy nie użył, mieszka mniej więcej 15% populacji Jędrzejowa. Więc oni wyczekiwali na tą wiadomość, że przejście podziemne zmaterializuje się, a obiecywane jest, tak jak wspomniałem, mniej więcej od tego 2018 roku. Kolejnym elementem, oprócz oczywiście remontu torowiska na całej długości gminy Jędrzejów, a to bagatela, pewnie jakbyśmy pomierzyli, jest to jakieś 30-40 km, jest budowa przystanka kolejowego, przystanku kolejowego w miejscowości Skronów. Wiele lat temu z inicjatywy mieszkańców zostało skierowane takie wystąpienie do PKP PLK i powiem szczerze, my troszeczkę nie wierzyliśmy w to, że się uda, ale jednak PKP właśnie w ramach tych pierwszych prac koncepcyjnych sprzed lat zdecydowało się uwzględnić budowę tego przystanku czy dworca kolejowego w sołectwie Skronów pod Jędrzejowskim, ale bardzo dużym i pozbawionym do tej pory komunikacji kolejowej, chociaż linia numer 8 nie to sołectwo na dwie mniej więcej inne części. My w ostatnich 2 latach zbogaciliśmy się o 2 nowe dworce kolejowe w Podchojnach i Wójcikowie, więc ten trzeci tak naprawdę i potok wielki, który jest jedynym starym przystankiem kolejowym na terenie gminy Jędrzejów, praktycznie komunikuje wszystkie sołectwa, przez które biegnie linia numer 8 na terenie gminy Jędrzejów. To jest dobra wiadomość, szczególnie w czasach, kiedy komunikacja kołowa, autobusowa jest bardzo zagminna, powinienem to określić. I rzeczywiście te trasy gminy znikają i pojawiają się w zależności od tego, czy przewoźnik ma interes, czy nie, czy gmina ma środki pozyskane, czy nie, czy jest zainteresowanie przy odpowiedniej liczby pasażerów, czy nie, bo z tym też różnie bywa, ale kolej nabędzie. Ona będzie funkcjonowała i rzeczywiście zapewni mieszkańcom komfortowe, punktualne skomunikowanie nie tylko z Jędrzejowem, ale ze światem, bo przecież dostać się będzie można bezpośrednio z tych małych jędrzejowskich sołectw do Kielc czy Krakowa, bo takie połączenia są wykonywane dzisiaj w ruchu osobowym na linii numer 8. No, estetyka, panie redaktorze, bezpieczeństwo, szybkość skomunikowania, te elementy, o których wspomniałem, to rzeczywiście świetna wiadomość dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko, bo trzeba pamiętać, że przecież ta linia obsługuje województwo świętokrzyskie i jest jedną z ważniejszych linii kolejowych nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w Polsce.
0: Panie burmistrzu, to są naprawdę bardzo dobre informacje, bo będzie nowocześniej, będzie trochę szybciej, będzie łatwiej z dostępem, będzie również bezpieczniej, o czym wspomnieliśmy dzięki temu przejściu podziemnemu, ale myślę, że naszych słuchaczy w tym momencie interesuje jedna rzecz. Kiedy to będzie?
8: No, panie redaktorze, to jest czas mniej więcej 2 najbliższych lat. Ta zasadnicza część, no liczmy 2 lata, jeżeli chodzi o miesiące, no, czyli to będzie 2.6, 2.7, 2.8. Natomiast my rozmawiamy z wykonawcą, który podpisał umowę, bo oczywiście planuję usadowić, przynajmniej no, bierze pod uwagę jako jedną z lokalizacji usadowienia swoich biur kontraktu na terenie naszej gminy. Nie należy wykluczyć takiej sytuacji, że z różnych przyczyn technicznych w trakcie budowy ten okres może się wydłużyć. Ale panie redaktorze, czy to będzie rok 2008, 9 czy 10, przepraszam, 2009, 29 czy 2030, to już jest, myślę, mniejszy problem niż oczekiwanie na to, że ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku. Bo tak jak wspomniałem, obiecywana od lat, wreszcie się materializuje, więc no, my poczekamy cierpliwie jeszcze te parę lat, ale no w perspektywie mamy zdecydowaną zmianę jakości transportu, bezpieczeństwa. Więc trzymamy kciuki ze swojej strony, jako gmina Jędrzejów, dołożymy wszelkich starań, żeby ta współpraca z wykonawcą była jak najlepsza, a pewnie będziemy mieli wiele stycznych płaszczyzn w trakcie realizacji kontraktu przez Wójta.
0: No to my również trzymamy kciuki i będziemy oczywiście informować na bieżąco o wszelkiego rodzaju postępach podczas tych prac przy nowoczesnej i szybkiej kolei w Jędrzejowie, czyli modernizacji linii numer 8. A o tych wszystkich dobrych rzeczach i dobrych informacjach na antenie mówił burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo.
9: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
1: Istotne dla Świętokrzyskiego.
0: No z całą pewnością ta modernizacja linii kolejowej jest bardzo, bardzo dla nas istotna i czekamy na nią bardzo mocno i bardzo długo, trzymając oczywiście jednocześnie kciuki za powodzenie tej realizacji. Natomiast teraz także powiemy sobie słów kilka o lokomocji, ale z nieco innej perspektywy niż torowiska. Ciekawi? No to proszę bardzo.
1: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
0: Udajemy się z mikrofonem do Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów. Ze mną prezes i założyciel Stowarzyszenia Jarosław Maciejewski. Panie Jarku, witam na antenie.
10: Witam serdecznie.
0: Panie Jarku, pomimo tego, że skupia pan młodzież i dzieciaki z powiatu jędrzejowskiego, z Jędrzejowa i okolic i jeździcie, to dziś chciałbym, żebyśmy wspólnie pojeździli nie tylko z dzieciakami i opowiedzieli o wyjątkowych i fajnych trasach rowerowych, które można spotkać przy Jędrzejowie, bo wiem, że takie są. Czy Jędrzejów i ta cała infrastruktura rowerowa jest dobrze rozwinięta?
10: Według mnie tak, bardzo. Bardzo jest przyjazna dla rowerów. Jest dużo ścieżek rowerowych, zarówno szutrowych, jak i asfaltowych, ale również ciekawostka leśnych. Nieopodal Jędrzejowa znajduje się taki mały gajt leśny, który też korzystamy z tych ścieżek leśnych do trenowania na rowerach MTB.
0: No właśnie, do trenowania. A czy taki ktoś jak ja, powiedzmy, który rower traktuje jako od czasu do czasu po prostu środek, którym można się przejechać, pojeździć i miło spędzić czas, również wśród tych tras coś dobrego, ciekawego znajdzie? Jak to wygląda?
10: Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, ponieważ tutaj Dolina Nidy jest niesamowitą może atrakcją dla rowerzystów, zarówno szosowych, gravelowych, jak i MTB właśnie. Szosa jest nie prowadzą po małych miejscowościach, mało samochodów przejeżdża tamtędy, także możemy spokojnie organizować wycieczki rowerowe, jak i również dużo spotykam tutaj chłopców, dziewczęta, które trenują wyczynowo kolarstwo, a więc świadczy to o tym, że jest przyjazne środowisko.
0: No to jeżeli mamy już warunki do tego, żeby pojeździć, to opowiedzmy trochę o tych trasach, z których możemy po prostu skorzystać. Która według pana jest taką najciekawszą trasą, którą możemy polecić absolutnie każdemu i pojeździć wspólnie?
10: No ja bym polecał tak, może trzy wersje. Dla MTB, czyli takich rowerów troszeczkę terenowych, miejskich, z rodzinką, gdzie można śmiało się wybrać, no to jest ścieżka wzdłuż kolejki wąskotorowej kierunku Pińczowa. Bardzo piękne krajobrazy, spokój, cisza. Jedziemy ścieżkami polnymi, można powiedzieć, przecinamy tylko dwie takie mało częszczane drogi asfaltowe.
0: A za momencik poznamy drugą wersję takiej właśnie trasy.
1: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: To wracamy do tych tras rowerowych okalających Jędrzejów, o czym już teraz na antenie mówimy sobie i to całkiem sporo, wraz z prezesem Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów. Jedną trasę omówiliśmy, pora na drugą.
10: Drugą wersją by była wersja może szosowa, a więc tam kierunek Pińczów. Przed chwilą wspominałem właśnie o tych drogach mało możliwych, gdzie są piękne krajobrazy, drogi. No nie samym uczucie. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. O. No i MTB. MTB, wiadomo, tym rowerem już jedziemy wszędzie. Niech straszne nam nawet jakieś tam błotka czy piaski. Możemy się zboczyć z kursu, coś zobaczyć na boku, pozwiedzać jakieś atrakcje turystyczne. Tutaj ich jest dużo tak naprawdę. No bo, że tak powiem, na Głowice, Pińczu, Wiślica, kościoły, rezerwaty, przyrody, także nikt się tu nie będzie nudził na pewno.
0: A czy to są długie trasy? To jest kilka kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o trudność tych tras?
10: Właśnie tu jest, można to zorganizować, bo tutaj jest duża sieć tych ścieżek, tych dróg, także możemy różne rundki sobie, nawet żeby nie było powtarzalności, możemy sobie jakieś rundy odbierać od 5 do 10, 5, 10, 15 kilometrów, ewentualnie jechać wzdłuż kolejki wąskotorowej, wrócić szosą. Także tu jest dużo, dużo opcji do wykorzystania, także myślę, że każdy coś tu znajdzie dla siebie.
0: A tak jak powiedziałem, tak jak ja, człowiek, który od czasu do czasu jeździ rowerami i korzysta z tej infrastruktury rowerowej, powiedzmy, że jestem całkowicie początkujący, no mimo tego, że na rowerze jednak od dziecka jeżdżę, to czy są jakieś zalecenia, których należałoby się trzymać właśnie jeżdżąc na takie wyprawy rowerowe?
10: Ja myślę, że to się sprawdza, takie stare powiedzenie, jak to mówią kolarze, każda góra jest do podjechania, tylko w zależności w jakim tempie, prawda? Jeżeli wybieramy się turystycznie, tu nie ma takich podjazdów, że tak powiem, gdzie trzeba rower prowadzić. Można to zrobić spokojnie, w wolnym tempie, ewentualnie skorzystać z przystanków, które są tutaj bardzo często przy drogach czy przy trasach rowerowych, usiąść sobie, pożywić się, odpocząć i jechać w dalszą drogę. Każdy się tu odnajdzie.
0: My za chwilkę na antenie nieco więcej powiemy o poszczególnych trasach, natomiast za te informacje dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem był Jarosław Maciejewski ze Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów.
10: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na trasie.
0: A gdzie szukać tras? No ja chciałbym polecić wam jedną aplikację przygotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, jak również przez Świętokrzyskie PTTK. Jest to aplikacja, która oczywiście jest przeznaczona na urządzenia mobilne, czyli po prostu możecie sobie ją zainstalować w telefonie, no i sprawdzić i wybrać spośród przeróżnych tras. My skupiamy się dziś na tych rowerowych, a tych dookoła Jędrzejowa jest naprawdę całkiem sporo. Pan Jarosław przed momentem polecał między innymi trasę wzdłuż rzeki Nidy prowadzącej na lotnisko w Pińczowie. To jest trasa, która liczy 30 kilometrów. Do jej pokonania potrzeba jakieś 2 godzinki, no a przewyższenia na tej trasie to około 150 metrów. Trasa dosyć łatwa, dostosowana do każdego poziomu sprawności, przeważnie utwardzona nawierzchnia, no i co najważniejsze, nie wymaga specjalnych umiejętności. Poza tym warto również na przykład sprawdzić trasę, która prowadzi od kościoła Świętego Piotra i Pawła do Parku Dworskiego. Tutaj zaczynamy w Jędrzejowie przy wąskotorówce. Jest to umiarkowana jazda na rowerze turystycznym, ale tu uwaga, bo wymagany jest dobry poziom sprawności. Trasa przeważnie utwardzona i niestety no tutaj będziemy musieli pokonać nieco więcej przewyższeń niż w tej poprzedniej, bo to jest około 250 metrów i jest również dłuższe niż ta polecana na samym początku, bo ma 35 kilometrów długości, a do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin. I żeby było z czego wybierać, chciałbym wam polecić jeszcze jedną trasę. Trasa, która nazywa się Muzeum Dwór Mikołaja Reja, Kościół w Nagłowicach. To jest trasa najdłuższa z tych polecanych przez nas dziś, ale oczywiście pamiętajcie, że nie musicie przejeżdżać jej w całości. Trasa liczy ponad 36 kilometrów. Do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin. No ale na pewno te 2 godzinki zostaną wynagrodzone pięknymi widokami, bo czeka nas umiarkowana jazda na rowerze. Oczywiście tutaj, podobnie jak i w poprzednich trasach, wymagany jest dobry poziom sprawności, ale trasa nie wymaga od nas specjalnych umiejętności. Głównie dlatego, że jeździmy przeważnie po utwardzonej nawierzchni. A jaka jest wasza ulubiona trasa rowerowa wokół Jędrzejowa? Napiszcie michał.pustuła@radioagora.pl. Czekam na wasze nie tylko opinie, ale również i fotorelacje.
1: Ciekawe świętokrzyskie.
0: To teraz o uwagę poprosimy wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy chodzą do szkoły. No może nie dokładnie wszystkich, ale o szczegółach za momencik. Dokładnie chodzi o uczniów klas 5, 6, 7 oraz 8. Oczywiście szkół podstawowych. A dlaczego prosimy o uwagę? Ano dlatego, że rozpoczyna się 5. edycja popularnego konkursu ekologicznego pod nazwą Poznajemy Parki Krajobrazowe Województwa Świętokrzyskiego, skierowanego właśnie do uczniów od klasy 5 do 8 szkół podstawowych z terenu całego naszego województwa. Głównym celem przedsięwzięcia organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody, ale także rozwijanie zachowań proekologicznych, jak również kształtowanie szacunku dla bogactwa i piękna regionalnych parków krajobrazowych. Konkurs, co ważne, ma charakter zespołowy, a w szranki stają 3-osobowe drużyny uczniów pracujące pod nadzorem merytorycznym jednego opiekuna. Pierwszym krokiem są eliminacje wewnątrzszkolne, podczas których każdy zespół przygotowuje pracę na jeden z 3 zaproponowanych przez organizatora tematów. A są to propozycja ścieżki dydaktycznej, projekt działań proekologicznych w lokalnej społeczności albo praca poświęcona roli lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej. Praca może przyjąć formę posteru, filmu amatorskiego, prezentacji multimedialnej, tematycznego albumu fotograficznego, reportażu lub dydaktycznej gry planszowej. No i teraz, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, trzeba tę pracę zgłosić. To znaczy najpierw trzeba zgłosić się do konkursu, a zgłoszenia placówek do udziału w tegorocznej edycji przyjmowane są do 23 października. Ostateczny termin nadsyłania gotowych prac konkursowych wraz z protokołem z eliminacji szkolnych upływa 19 lutego 2027 roku. Prace należy dostarczyć do siedziby zespołu w Kielcach lub w Umianowicach. Rozgrywki drugiego wojewódzkiego etapu zaplanowano w 2 częściach. Najpierw komisja oceni nadesłane projekty. 5 najlepszych zespołów zmierzy się w teście wiedzy oraz obowiązkowej konkurencji rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Zwycięska drużyna etapu wojewódzkiego będzie reprezentować województwo świętokrzyskie podczas wyjazdowych rozgrywek finałowych 16. edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Te odbędą się na przełomie maja i czerwca również przyszłego roku.
1: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: Dziś gościmy w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Razem z nami dyrektor centrum Sebastian Sipa. Witam na antenie, panie dyrektorze.
11: Witam bardzo serdecznie.
0: Panie dyrektorze, rozpoczął się wrzesień. Parę tygodni temu uczniowie po raz pierwszy w roku 2026-2027 poszli do szkół, no ale wrzesień to jest także taki miesiąc, kiedy zajęcia w Jędrzejowskim Centrum Kultury się rozpoczynają i ten rok artystyczny również się rozpoczyna. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiali. Co jako centrum szykujecie w tym roku dla wszystkich odwiedzających? Zarówno jeżeli chodzi o te zajęcia stałe, których przecież w centrum nie brakuje, jak również o te imprezy cykliczne, czy być może jakieś takie niespodziewane niespodzianki dla mieszkańców Jędrzejowa, które po drodze się zdarzą. Jak ten rok będzie wyglądać?
11: Tak, no rzeczywiście rozpoczynamy rok szkolny i sezon artystyczny Centrum Kultury, do którego się bardzo solidnie przygotowaliśmy i postanowiliśmy wprowadzić kilka nowych rzeczy w sezonie artystycznym. Czyli oprócz, jeśli chodzi o zajęcia w Centrum Kultury, to oprócz stałych zajęć, które do tej pory wszyscy mieszkańcy Jędrzejowa się nie znają, bo to są zespoły taneczne Parada, bo to są zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, to myśmy troszeczkę tą grupę poszerzyli. I na przykład, jeśli chodzi o zajęcia Parada, wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia nowe, będzie to hip-hop, czyli piątki o godzinie 16, godzinie 17, 2 grupy hip-hopu. To jest nowa rzecz, jeśli chodzi o zespoły Parada. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia plastyczne, mamy tutaj też taką zmianę, ponieważ osoba, która do tej pory prowadziła zajęcia plastyczne, awansowała na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Wodzisławiu. Przyjęliśmy nową osobę i ta nowa osoba, Magda Radziejewska-Michalik, zaproponowała nam bardzo fajne zajęcia. Będą to zajęcia pod hasłem Explore Lab, Creative Lab i Fashion Lab. I co się za tymi nazwami kryje takiego ciekawego? Więc to są zajęcia, gdzie dzieci eksperymentalnie próbują różnych technik, różnych takich prac plastyczno-technicznych, gdzie odkrywają jakiś potencjał, jakie są ich zdolności. Tam również ta grupa Fashion Lab, to jest taka bardzo ciekawa, nowa rzecz, jeśli chodzi o Centrum Kultury, gdzie młodzi uczestnicy mogą spróbować się w szyciu jakichś pierwszych kostiumów, pierwszych jakichś prób modowych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jesteśmy ciekawi, jakie będzie zainteresowanie tą grupą i liczymy, że duże. Oczywiście poza tymi zajęciami, zajęcia plastyczne w grupach mini pracownia, czyli dla 3-4-latków i mini pracownia dla 5-6-latków, także plus zajęcia typowe plastyczne dla starszych. Będą też zajęcia z malarstwa, które poprowadzi tym razem Artur Smerkowski, to jest instruktor, scenograf w Centrum Kultury, ale również artysta malarz, więc grupa, która przy Centrum Kultury działa, artystów, malarzy, amatorów, będzie również miała możliwość spotykać się i wspólnie pracować. Co jeszcze z nowości? No oczywiście jak co roku mamy ognisko muzyczne, gdzie nauka gry na gitarze, nauka gry na fortepianie, mamy małą akademię śpiewu, gdzie prowadzimy zajęcia wokalne, mamy też taki od 2 lat już fajny twór folkowy, to jest zespół pieśni i tańca Mały Jędrzejów, to jest zespół, do którego cały czas trwają nabory i tam oczywiście będziemy śpiewać i tańczyć i to wszystko będzie w takim zabarwieniu folklorystycznym.
0: Czyli jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć, to oczywiście może, tak?
11: Tak. Tu do wszystkich grup jeszcze trwają nabory, szczególnie do tych plastycznych, tak? Bo tam to są nowe projekty nasze, więc tutaj mamy cały czas tego dużo miejsca wolnego, więc bardzo zachęcamy do udziału. To jest te grupy, to są we wszystkich grupach wiekowych, więc tutaj na pewno każdy znajdzie dla siebie coś.
0: No właśnie, bo te zajęcia, tak, o których mówimy, one są nie tylko dla najmłodszych, ale także nieco starszych uczestników.
11: Tak. Także gorąco zachęcamy, żeby się tutaj odnaleźć w tych grupach i dostosować dla siebie coś, jakieś zajęcie. No cóż, jeszcze ognisko już wspomniałem, ale orkiestra dęta, tak? To jest też projekt, który od 3 lat budujemy.
0: A jak projekt wygląda dokładnie? O tym już za momencik na antenie. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
11: W tej chwili orkiestra nasza jest 15-osobowa, natomiast cały czas trwają nabory do orkiestry. My również w przyszłym roku z środków finansowych, które dostaliśmy z ministerstwa, będziemy poszerzać instrumentarium, będziemy kupować nowe instrumenty, więc cały czas też miejsca w orkiestrze naszej dętej są cały czas to wolne, więc zapraszamy bardzo chętnych.
0: Panie dyrektorze, to są te zajęcia, o których mówimy i zajęcia, które odbywają się dla uczestników, którzy postanowią po prostu swoje talenty coraz bardziej rozwijać w Centrum Kultury w Jędrzejowie. No ale przecież jako widzowie jesteśmy także przyzwyczajeni do tego, że Centrum Kultury organizuje cykliczne imprezy. Czy tak będzie i w tym roku?
11: Tak, jasne. I do tych imprez również dochodzą nowe projekty. Jednym z nich jest festiwal, ogólnopolski festiwal piosenki po sezonie. To festiwal poświęcony twórczości zespołu Wołosatki, ale otwarty na twórczość artystów też niezależnych. I tutaj będą w 2 kategoriach startować artyści, czyli 14-18 lat. To są młodzi artyści, którzy
12: wykonują w konkursie piosenkę, wybraną przez siebie piosenkę zespołu Wołosatki i będą oceniani przez jury, które będzie przyznawał oczywiście nagrody. I w drugiej kategorii będą to już artyści 19+, i tutaj już tej granicy górnej nie ma. I tutaj są soliści, duety, zespoły, nawet tegorocznej edycji zaprezentuje się nowohucka orkiestra instrumentów nieprzypadkowych, więc to jest bardzo duży skład. Z Krakowa, z Nowej Huty przyjedzie do nas, również bierze udział w tym konkursie i ci artyści już prezentują dwie piosenki, jedną wybraną przez siebie zespołu Osadki z repertuaru Wołosatek, oczywiście we własnej aranżacji, we własnej interpretacji, także to jest mile widziana własna aranżacja, interpretacja piosenki Wołosatek plus jedną swoją autorską.
0: Kiedy on będzie?
12: 25-26 września.
0: No to wrzesień nam się pięknie szykuje, a co później?
12: No później wiele imprez, które już na stałe w naszym repertuarze są, czyli mamy jędrzejowskie konfrontacje churalne, jak co roku. W tym roku jędrzejowskie konfrontacje churalne będą się odbywać 17 października w ramach jędrzejowskiego azylu kulturalnego, też wiele, wiele różnych przez cały sezon artystyczny, pięknych spotkań i koncertów. Jako pierwszy 24 października zaprezentuje się zespół U Studni i Jola Kiełb, także to jest gorąco zapraszamy, bardzo fajna rzecz. No oczywiście wiele, wiele różnych imprez biletowanych. Natomiast jeśli chodzi o nasze takie sztandarowe, to na pewno warto też wspomnieć o tym, że my zawsze na początku grudnia organizujemy koncert mikołajkowy, gdzie prezentujemy wszystkich naszych wychowanków w Centrum Kultury i to jest taki piękny, reżyserowany koncert, nawet dwa koncerty, ponieważ nigdy nie uda nam się jakby naszej publiczności zadowolić tylko jednym, więc my po prostu te koncerty musimy robić dwa po to, żeby każdy mógł obejrzeć i każdy znalazł dla siebie miejsce na widowni. Natomiast w tym roku też wraca do nas impreza, którą przez lata robiliśmy, ale od pandemii troszeczkę przegasł temat. To jest Wigilia na Jędrzejowskim Rynku. I Wigilia na Jędrzejowskim Rynku w tym roku przed świętami 21-22 grudnia i tam będziemy świętować, będziemy się przygotowywać do świąt, będziemy kolędować, będą stragany z pysznościami, różnymi stoikami świątecznymi, więc zapraszamy gorąco Jędrzejowian do udziału w Wigilii na rynku. A rok zakończymy, jak co roku będziemy witać nowy rok tym wiatrem pod gwiazdami, koncertem wspólnym, plenerową, wspólną plenerową zabawą, imprezą.
0: Całkiem sporo tego wszystkiego, no a później wchodzimy już w rok 2027, który także będzie chyba ważnym rokiem. Ja niedawno rozmawiałem na antenie z wiceburmistrzem Jędrzejowa i wiceburmistrz powiedział, że przyszły rok to jest przebudowa, rozbudowa, rewitalizacja Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Czy wy się także do tego szykujecie?
12: Tak, to prawda. Myśmy dostali około 10 milionów z Krajowego Planu Odbudowy na... Po pierwsze, budowę amfiteatru zadaszonego, tak, który nam pozwoli organizować w ciągu tego okresu wiosenno-letniego, a może nawet do wczesno-jesiennego również, koncertów, imprez, różnych spektakli, ale imprez rekreacyjnych, również o charakterze sportowym, bo tam będzie taka ruchoma widownia, więc będziemy mogli w różnych konfiguracjach tą widownię ustawiać, co nam daje możliwość organizowania przeróżnych imprez, niezależnie od pogody, więc to, co jest dla nas w tej chwili bolączką, bo my mamy taki mały amfiteatr, ale niestety niezadaszony i zawsze, kiedy jest zła pogoda, musimy imprezę przełożyć na inny termin. Nieraz już tego terminu nie można złapać, więc nam przepadają fajne rzeczy, a dzięki takiemu zadaszonemu amfiteatrowi to nam już nic nie przepadnie, a jeszcze myślę, że będziemy mogli poszerzyć tą naszą ofertę o właśnie imprezy plenerowe w amfiteatrze.
0: A wiadomo już, kiedy te prace się rozpoczną i czy one w jakikolwiek sposób będą wpływać na normalne funkcjonowanie Jędrzejowskiego Centrum Kultury?
12: Nie. Te prace nie wpłyną, dlatego że ten amfiteatr z prawej strony Centrum Kultury będzie budowany, więc ta część, której będzie budowany amfiteatr, zostanie wyłączona, ale sam Centrum Kultury nie zostanie wyłączony. Działalność będzie nadal prowadzona. Do końca roku mają być rozstrzygnięte przetargi i w przyszłym roku na wiosnę wchodzą pierwsze prace budowlane.
0: No to pewnie o tym będziemy sobie już rozmawiać przy innej okazji.
12: Roku,
0: tak jest, po nowym roku. A za te dzisiejsze informacje oczywiście dziękuję bardzo.
12: No i gorąco zapraszam na stronę internetową Centrum Kultury, bo tam są wszystkie informacje o naszych zajęciach, o imprezach, które organizujemy. Jest naprawdę jesień fajnych imprez Centrum Kultury. Zapraszam gorąco.
0: A moim i waszym gościem był dyrektor Centrum Kultury w Jędrzejowie, Sebastian Sipa. A przed nami kolejne propozycje dotyczące tego, co się dzieje dookoła nas, nie tylko z Jędrzejowskiego Centrum Kultury.
1: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: To może rozpoczniemy sobie od tego, co już niestety za nami. Nie, ale oczywiście myślę, że emocje towarzyszące imprezie, o której powiemy, są na tyle silne, że na długo pozostaną w sercach i w głowach uczestników. Nauka, teatr i kosmiczni goście. Czy uważacie, że to można połączyć? Oczywiście, że tak. Czego przykładem są uczniowie ze szkół w gminie Chęciny, którzy wzięli udział w wyjątkowym spektaklu. W miniony poniedziałek w hali pod basztami Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach odbyło się niezwykłe wydarzenie edukacyjno-artystyczne. Przez naukę do gwiazd, profesorek i wizyta kosmicznego gościa. Spektakl, jak już mówiłem, połączył świat nauki, eksperymentów i teatru, dostarczając młodym widzom wielu emocji, powodów do śmiechu oraz inspiracji do odkrywania tajemnic świata. To była naprawdę podobno niebywała niespodzianka, tak mówili ci, którzy brali w tym udział, tym bardziej, że przedstawienie zostało przygotowane w atrakcyjnej formule łączącej elementy edukacyjne z humorem i interakcją z publicznością. Dzięki temu uczestnicy nie tylko doświadczyli wielu emocji, oglądając nieprzewidywalne zwroty akcji, ale również mogli poszerzyć swoją wiedzę i spojrzeć na naukę z zupełnie nowej perspektywy. Bo jak wiadomo, nauka nie musi być nudna, kiedy łączymy ją z wyobraźnią, zabawą, a tym bardziej z teatrem. Wtedy staje się fascynującą przygodą. W związku z tym oczywiście gratulujemy pomysłu. No i miejmy nadzieję, że więcej takich właśnie przedsięwzięć będzie miało miejsce częściej. To jeżeli już przy teatrze jesteśmy, to dla nieco starszych propozycja jest uczestnictwa w 8. Międzynarodowym Kieleckim Festiwalu Teatralnym. Pełny program znaleźć możecie na stronie Teatru Żeromskiego. Ja tylko wspomnę teraz, że całe wydarzenie zbliża się i to naprawdę bardzo, bardzo szybciutko. Rozpocznie się w październiku, a więc już niedługo. No i trwać będzie właściwie przez cały miesiąc. Ale zanim będzie październik, to ja chciałbym zwrócić waszą uwagę nie tylko na aktualny repertuar Teatru Stefana Żeromskiego, ale również na ciekawe wydarzenie. Otóż z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa w tym roku odbywających się pod hasłem Przyszłość Przeszłości Dziedzictwo w Zagrożeniu, ekipa Teatru Stefana Żeromskiego zaprasza na zwiedzanie siedziby teatru właśnie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Podczas zwiedzania zobaczą Państwo m.in. magazyny dekoracji pod powierzchnią dziedzińca, pracownie techniczne, część hotelową i strefę relaksu. Będziecie mogli pokonać drogę, jaką aktor odbywa na scenę. Od sali prób, przez garderoby, charakteryzatornie po zaplecze dużej sceny. Tam, na zapleczu dużej sceny, przekonacie się o skali rozbudowy gmachu i dowiecie się, co czyni Teatr Żeromskiego, a dokładnie jego gmach jednym z najbardziej nowoczesnych pod względem technologicznym w naszym kraju. W trakcie zwiedzania będziecie mogli poznać także kulisy kilkuletniego remontu, a także dowiecie się, jak funkcjonuje ta instytucja kultury, no i przede wszystkim usłyszycie wiele ciekawostek i wątków historycznych związanych ze 147-letnią zabytkową kamienicą przy ulicy Sienkiewicza 32. Na koniec będzie można także spojrzeć na stolicę świętokrzyskiego z zupełnie innej perspektywy, bowiem na dachu nowego gmachu teatralnego znajduje się piękny taras widokowy, piękny punkt widokowy, no i oczywiście będziecie mogli także popatrzeć na miasto z tej właśnie perspektywy. Oprowadzenie będzie prowadzić Paulina Drozdowska, rzeczniczka prasowa teatru, autorka książki Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach po 1945 roku, Siła lokalności.
1: Kryminalne świętokrzyskie.
0: A dzisiejsza historia brzmi następująco. We wtorek w Suchedniowie policjanci skarżyskiej drogówki zatrzymali do kontroli 48-latka, który przemieszczał się na hulajnodze elektrycznej po spożyciu alkoholu. Mężczyzna otrzymał

0: 600 zł. Policjanci kategorycznie zakazali mu dalszej jazdy. A my przypominamy, że hulajnoga elektryczna to także pojazd. Apelujemy oczywiście o rozsądek i przypominamy, że ignorowanie przepisów słono kosztuje. Stan nietrzeźwości, czyli ten powyżej 0,5 promila, i w tym przypadku za kierowanie hulajnogą elektryczną w takim stanie grozi mandat karny w wysokości aż 2,5 tysiąca złotych. Stan po użyciu alkoholu, czyli ten od 0,2 do 0,5 promila, za to wykroczenie przewidziano mandat w kwocie 1000 zł. Pamiętajmy, że odpowiedzialna jazda na hulajnodze to klucz do bezpieczeństwa własnego, ale również i innych. Zachęcamy oczywiście do korzystania z hulajnog w sposób rozważny i zgodny z przepisami, tak aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i cieszyć się nowoczesnym środkiem transportu w sposób bezpieczny dla wszystkich. I tym właśnie powolutku kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Złote Przeboje w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Ja oczywiście jak zwykle życzę miłej dalszej części weekendu. Do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje. Michał Pustuła. Cześć.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: 5, 9, 31.
9: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
8: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
12: Cześć, witajcie, pora najwyższa zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie na 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, i zapraszam oczywiście na magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Dziś będziemy zajmować się tym, co się dzieje dookoła nas, tym, co działo się w minionym tygodniu. Między innymi odwiedzimy Jędrzejowskie Centrum Kultury. Między innymi będziemy także w gabinecie burmistrza Jędrzejowa. Moim i waszym gościem będzie Marcin Piszczek. Oprócz tego porozmawiamy sobie także o Teatrze Stefana Żeromskiego. Będziemy także mówić o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Nie zabraknie także stałych elementów naszych weekendowych spotkań, jak chociażby przegląd wydarzeń tygodnia. Retrospektywny przegląd wydarzeń tygodnia, który za momencik przypomnimy w wykonaniu Justyny Rudzkiej. Będziemy mówić także trochę o ekologii, będziemy mówić o ciekawostkach świętokrzyskich, o świętokrzyskim sporcie, o tym, co jest grane, no i oczywiście będzie także kryminalne świętokrzyskie. To wszystko przez najbliższą godzinę. Kłaniam się i zapraszam.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.

0: Justyna Rudzka, zapraszam. Już w październiku ruszy budowa kolejnego odcinka S74 na trasie Łagów-Opatów. Trasa biec będzie głównie nowym śladem na południe od istniejącej krajowej 74, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
1: 18 km, wartość 632 miliony, zakończenie w 2029 roku.
0: Droga połączy zaprojektowany już fragment S74 od Cedzyny do Łagowa i wybudowaną obwodnicę Opatowa. Podpisaniem kontraktów opiewających na miliardy złotych oraz frekwencją 45 tysięcy gości zakończył się w Kielcach Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Podczas gali finałowej ogłoszono, że w przyszłym roku krajem wiodącym wystawy będzie Polska, a krajem partnerskim Turcja. Gmina Chęciny pozyskała 80 tysięcy złotych dofinansowania na stworzenie 4 kompleksowych kącików sensorycznych w żłobku samorządowym w Chęcinach. Dzięki temu pojawi się nowoczesny sprzęt i pomoce wspierające rozwój najmłodszych.
2: Wtorek.
0: Sanepid ruszył do szkolnych stołówek także w regionie świętokrzyskim. Inspektorzy sprawdzą m.in., czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. Na talerzach ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru oraz mięsa, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
3: Kwestia właśnie kontroli bez zapowiedzi jest o tyle istotna, że czasami faktycznie są to przypadki skrajne. Mówimy tutaj na przykład o zatruciach pokarmowych.
0: W zeszłym roku na 13 tysięcy skontrolowanych stołówek nieprawidłowości były w prawie 2000. Znamy listę projektów, na które będzie można głosować w tegorocznej edycji kieleckiego budżetu obywatelskiego. Do wyboru jest 77 zadań. Głosowanie ruszy 23 września.
2: Środa.
0: Ruch na Wrzosowej w Kielcach wrócił do normalnego trybu. Remont między Aleją Popiełuszki a ulicą Świerkową zakończony. Odcinek ma nową, wzmocnioną nawierzchnię i odświeżone oznakowanie. Zyskują kierowcy, ale i piesi, bo trwa modernizacja chodnika wzdłuż kamienic na Piotrkowskiej na odcinku od wjazdu na teren ZUS-u do zakrętu przy posesji numer 39. Prace prowadzone są w ramach programu Bezpieczny Chodnik.
2: Czwartek.
0: 60 mandatów i 4 wnioski do sądu. Tak dla niektórych kibiców zakończył się wtorkowy mecz Korony Kielce i Górnika Zabrze. Spotkanie na kieleckiej Exbud Arenie oglądało ponad 10 tysięcy osób. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwały dziesiątki policjantów. Na szczęście obyło się bez poważnych zakłóceń. Nie tylko w Kielcach, ale i na terenie powiatu pińczowskiego zamknięto przejazd kolejowy. Chodzi o ten w miejscowości Skowronno-Dolne. Powodem remont.
2: Piątek.
0: Do Urzędu Miejskiego w Pińczowie dotarły sygnały od mieszkańców o zaobserwowaniu wilków. Urząd apeluje, by podczas spotkania zachować spokój i jednocześnie przypomina, że samo zauważenie wilka również w pobliżu zabudowań nie oznacza sytuacji alarmowej. Za nami kolejna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie. Podczas niej odbyło się pożegnanie Jolanty Wójcik, wieloletniej dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie, która przychodzi na emeryturę. Na tym jednak nie koniec, mówi burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
4: Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie zasadniczo dotyczyły przede wszystkim projektu unijnego, który realizujemy. Może nie jest jakiś duży, ale bardzo mocno wyczekiwany. To jest budowa w sumie 6 placów zabaw w sołectwach.
0: Ten projekt jest realizowany z dofinansowania lokalnej grupy działania. Gmina Jędrzejów pozyskała na ten cel blisko 500 tysięcy złotych.
5: To było przypomnienie najważniejszych informacji, które napływały do nas w minionym tygodniu, a zrobiła to Justyna Rudzka, której dziękujemy bardzo. Ja natomiast już teraz zapraszam Was na ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania. Z mikrofonem udałem się do Jędrzejowskiego Centrum Kultury, żeby kilku ciekawych i ważnych dla nas rzeczy się dowiedzieć. Tam spotkałem dyrektora, moim i Waszym gościem będzie Sebastian Sipa, a porozmawiamy sobie m.in. o tym, jakie zajęcia będą realizowane w tym roku w Jędrzejowskim Centrum Kultury, czy są jakieś zmiany. Porozmawiamy trochę również o imprezach, które są szykowane przez centrum do końca tego roku, a także porozmawiamy o rozbudowie centrum, które będzie miało miejsce w roku 2027.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
5: A dziś gościmy w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Razem z nami dyrektor centrum Sebastian Sipa. Witam na antenie, panie dyrektorze.
6: Witam bardzo serdecznie.
5: Panie dyrektorze, rozpoczął się wrzesień. Parę tygodni temu uczniowie po raz pierwszy w roku 2026-2027 poszli do szkół, no ale wrzesień to jest także taki miesiąc, kiedy zajęcia w Jędrzejowskim Centrum Kultury się rozpoczynają i ten rok artystyczny również się rozpoczyna. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiali. Co jako centrum szykujecie w tym roku dla wszystkich odwiedzających? Zarówno jeżeli chodzi o te zajęcia stałe, których przecież w centrum nie brakuje, jak również o te imprezy cykliczne, czy być może jakieś takie niespodziewane niespodzianki dla mieszkańców Jędrzejowa, które po drodze się zdarzą. Jak ten rok będzie wyglądać?
7: Tak, no rzeczywiście rozpoczynamy rok szkolny i sezon artystyczny w Centrum Kultury, do którego się bardzo solidnie przygotowaliśmy i postanowiliśmy wprowadzić kilka nowych rzeczy w sezonie artystycznym. Jeśli chodzi o zajęcia w Centrum Kultury, to oprócz całych zajęć, które do tej pory wszyscy mieszkańcy Jędrzejowa świetnie znają, bo to są zespoły taneczne Parada, bo to są zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, to myśmy troszeczkę tą grupę poszerzyli i na przykład, jeśli chodzi o zajęcia Parada, wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia nowe. Będzie to hip-hop, i o godzinie 17:00-17:00 dwie grupy hip-hopu. To jest nowa rzecz, jeśli chodzi o zespoły Parada. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia plastyczne, mamy tutaj też taką zmianę, ponieważ osoba, która do tej pory prowadziła zajęcia plastyczne, awansowała na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Wodzisławiu, czyli nową osobę. I ta nowa osoba, Magda Radziejewska-Michalik, zaproponowała nam bardzo fajne zajęcia. Będą to zajęcia pod hasłem Explore Lab, Creative Lab i Fashion Lab. Co się za tymi nazwami kryje takiego ciekawego, więc to są zajęcia, gdzie dzieci eksperymentalnie próbują różnych technik, różnych takich prac plastyczno-technicznych, gdzie odkrywają jaki jest ich potencjał, jakie są ich zdolności. Tam również ta grupa Fashion Lab, to jest taka bardzo ciekawa, nowa rzecz, jeśli chodzi o Centrum Kultury, gdzie młodzi uczestnicy mogą spróbować się w szyciu jakichś pierwszych kostiumów, pierwszych jakichś prób modowych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jesteśmy ciekawi, jakie będzie zainteresowanie tą grupą i liczymy, że duże. Oczywiście poza tymi zajęciami, zajęcia plastyczne, grupa mini pracownia, czyli dla 3 i 4-latków i mini pracownia dla 5 i 6-latków, także plus zajęcia typowe, plastyczne dla starszych. Będą też zajęcia z malarstwa, które poprowadzi tym razem Artur Smerkowski, to jest instruktor, scenograf w Centrum Kultury, ale również artysta-malarz, więc grupa, która przy Centrum Kultury działa, artystów, malarzy, amatorów, będzie również miała możliwość spotykać się i wspólnie pracować. Co jeszcze z nowości? No oczywiście jak co roku mamy ognisko muzyczne, gdzie nauka gry na gitarze, nauka gry na fortepianie, mamy małą akademię śpiewu, gdzie prowadzimy zajęcia wokalne, mamy też taki od 2 lat już fajny twór folkowy, to jest zespół pieśni i tańca Mały Jędrzejów, to jest zespół, do którego cały czas trwają nabory i tam oczywiście będziemy śpiewać i tańczyć i to wszystko będzie w takim zabarwieniu folklorystycznym.
5: Czyli jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć, to oczywiście może, tak?
7: Tak. Tu wszystkich grup jeszcze trwają nabory, szczególnie do tych plastycznych, tak? Tam to są nowe projekty nasze, więc tutaj mamy cały czas dosyć dużo miejsca wolnego, więc bardzo zachęcamy do udziału. To te grupy to są we wszystkich możliwych grupach, więc tutaj na pewno każdy znajdzie dla siebie coś.
5: No właśnie, bo te zajęcia, tak, o których mówimy, one są nie tylko dla najmłodszych, ale także nieco starszych uczestników.
7: Tak. Tak, także gorąco zachęcamy, żeby się tutaj odnaleźć w tych grupach i dostosować dla siebie coś, jakieś zajęcie. No cóż, jeszcze ognisko już wspomniałem, ale orkiestra dęta, tak? To jest też projekt, który od kilku, od 3 lat budujemy. W tej chwili orkiestra nasza jest 15-osobowa, natomiast cały czas trwają nabory do orkiestry. zapewne również w przyszłym roku środków finansowych, które dostaliśmy z ministerstwa, będziemy poszerzać instrumentarium, będziemy kupować nowe instrumenty, więc cały czas też miejsca w orkiestrze naszej dętej są cały czas do wolne, więc zapraszamy ten bardzo chętnych.
5: Panie dyrektorze, to są te zajęcia, o których mówimy i zajęcia, które odbywają się dla uczestników, którzy postanowią po prostu swoje talenty coraz bardziej rozwijać w Centrum Kultury w Jędrzejowie. No ale przecież jako widzowie jesteśmy także przyzwyczajeni do tego, że Centrum Kultury organizuje cykliczne imprezy. Czy tak będzie i w tym roku?
7: Tak, jasne. I do tych imprez również dochodzą nowe projekty. Jednym z nich jest festiwal, ogólnopolski festiwal piosenki po sezonie. To festiwal poświęcony twórczości zespołu Wołosatki, ale otwarty na twórczość artystów też niezależnych. I tutaj będą w dwóch kategoriach startować artyści, czyli 14-18 lat. To są młodzi artyści, którzy wykonują w konkursie piosenkę, wybraną przez siebie piosenkę zespołu Wołosatki i będą oceniani przez jury, które będzie przyznawał oczywiście nagrody. I w drugiej kategorii będą to już artyści 19+, i tutaj już tej granicy górnej nie ma. I tutaj są soliści, duety, zespoły, nawet tegorocznej edycji zaprezentuje się nowohucka orkiestra instrumentów nieprzypadkowych, więc to jest bardzo skład z Krakowa, z Nowej Huty przyjedzie do nas. Również bierze udział w tym konkursie. I artyści już prezentują dwie piosenki. Jedną wybraną przez siebie zespołu Wołosatki z repertuaru Wołosatek, oczywiście we własnej aranżacji, własnej interpretacji. Także też mile widziana własna aranżacja, interpretacja piosenki Wołosatek plus jedną swoją autorską.
5: Kiedy on będzie?
7: 25-26 września.
5: No to wrzesień nam się pięknie szykuje, a co później?
7: No później wiele imprez, które już na stałe w naszym repertuarze są, czyli mamy jędrzejowskie konfrontacje choralne, jak co roku, w tym roku jędrzejowskie konfrontacje choralne będą się odbywać 17 października.
5: A więcej o szczegółach tej właśnie imprezy już za momencik będziecie mogli dowiedzieć się na 93.2 FM, dlatego tym bardziej zachęcam, żeby pozostać z nami i z radiem ustawionym na 93.2, z radiem Złote Przeboje i magazynem Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Radio Złote Przeboje 93.2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: Wracamy do imprez, wracamy do tego, co dzieje się w Jędrzejowskim Centrum Kultury, czy też co będzie działo się w najbliższym czasie. O tym cały czas informuje na antenie dyrektor Sebastian Sipa.
7: W ramach Jędrzejowskiego Azylu Kulturalnego też wiele, wiele różnych przez cały sezon artystyczny, pięknych spotkań i koncertów. Jako pierwszy 24 października zaprezentuje się zespół U Studni i Jola Kiełb, także to jest gorąco zapraszamy, bardzo fajna rzecz. Oczywiście wiele, wiele różnych imprez biletowanych. Natomiast jeśli chodzi o nasze takie sztandarowe, to na pewno warto też wspomnieć o tym, że my zawsze na początku grudnia organizujemy koncert mikołajkowy, gdzie prezentujemy wszystkich naszych wychowanków w Centrum Kultury i to jest taki piękny, reżyserowany koncert, nawet dwa koncerty, ponieważ nigdy nie uda nam się naszej publiczności zadowolić tylko jednym, więc my po prostu te koncerty musimy robić dwa po to, żeby każdy mógł obejrzeć i każdy znalazł dla siebie miejsce na widowni. Natomiast w tym roku też wraca do nas impreza, którą przez lata robiliśmy, ale od pandemii troszeczkę przegasł temat. To jest Wigilia na Jędrzejowskim Rynku. I Wigilia na Jędrzejowskim Rynku w tym roku przed świętami 21-22 grudnia, tam będziemy świętować, będziemy się przygotowywać do świąt, będziemy kolędować, będą stragany z pysznościami, różnymi stolikami świątecznymi, więc zapraszamy gorąco Jędrzejowian do udziału w Wigilii na rynku. A rok zakończymy, jak co roku będziemy witać nowy rok, tym razem pod gwiazdami, koncertem, wspólną plenerową zabawą, imprezą.
5: Całkiem sporo tego wszystkiego, no a później wchodzimy już w rok 2027, który także będzie chyba ważnym rokiem. Ja niedawno rozmawiałem na antenie z wiceburmistrzem Jędrzejowa i wiceburmistrz powiedział, że przyszły rok to jest przebudowa, rozbudowa, rewitalizacja Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Czy wy się także do tego szykujecie?
7: Tak, to prawda. Myśmy dostali około 10 milionów z Krajowego Planu Odbudowy na... Po pierwsze, budowę amfiteatru zadaszonego, tak, który nam pozwoli organizować w ciągu tego okresu wiosenno-letniego, a może nawet do wczesno-jesiennego również, koncertów, imprez, różnych spektakli, ale imprez rekreacyjnych, również o charakterze sportowym, bo tam będzie taka ruchoma widownia, więc będziemy mogli w różnych konfiguracjach tą widownię ustawiać, co nam daje możliwość organizowania przeróżnych imprez niezależnie od pogody, więc to, co jest dla nas w tej chwili bolączką, bo my mamy taki mały amfiteatr, ale niestety niezadaszony i zawsze, kiedy jest zła pogoda, musimy imprezę przełożyć na inny termin. Nieraz już tego terminu nie można złapać, więc tam przepadają fajne rzeczy, a dzięki takiemu zadaszonemu amfiteatrowi to nam już nic nie przepadnie, a jeszcze myślę, że będziemy mogli poszerzyć tą naszą ofertę o właśnie imprezy plenerowe w amfiteatrze.
5: A wiadomo już, kiedy te prace się rozpoczną i czy one w jakikolwiek sposób będą wpływać na normalne funkcjonowanie Jędrzejowskiego Centrum Kultury?
7: Nie. Te prace nie wpłyną, dlatego że ten amfiteatr z prawej strony Centrum Kultury będzie budowany, więc ta część, której będzie budowany amfiteatr, zostanie wyłączona, ale sam Centrum Kultury nie zostanie wyłączony. Działalność będzie nadal prowadzona. Do końca roku mają być rozstrzygnięte przetargi i w przyszłym roku na wiosnę wchodzą pierwsze prace budowlane.
5: No to pewnie o tym będziemy sobie już rozmawiać przy innej okazji.
7: Roku,
5: tak jest, po nowym roku. A za te dzisiejsze informacje oczywiście dziękuję bardzo.
7: No i gorąco zapraszam na stronę internetową Centrum Kultury, bo tam są wszystkie informacje o naszych zajęciach, o imprezach, które organizujemy. Jest naprawdę jesień fajnych imprez Centrum Kultury. Zapraszam gorąco.
5: A moim i waszym gościem był dyrektor Centrum Kultury w Jędrzejowie, Sebastian Sipa.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
5: To teraz o uwagę poprosimy wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy chodzą do szkoły. No może nie dokładnie wszystkich, ale o szczegółach za momencik. Dokładnie chodzi o uczniów klas 5, 6, 7 oraz 8. Oczywiście szkół podstawowych. A dlaczego prosimy o uwagę? Ano dlatego, że rozpoczyna się 5. edycja popularnego konkursu ekologicznego pod nazwą Poznajemy Parki Krajobrazowe Województwa Świętokrzyskiego, skierowanego właśnie do uczniów od klasy 5 do 8 szkół podstawowych z terenu całego naszego województwa. Głównym celem przedsięwzięcia organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody, ale także rozwijanie zachowań proekologicznych, jak również kształtowanie szacunku dla bogactwa i piękna regionalnych parków krajobrazowych. Konkurs, co ważne, ma charakter zespołowy, a w szranki stają 3-osobowe drużyny uczniów pracujące pod nadzorem merytorycznym jednego opiekuna. Pierwszym krokiem są eliminacje wewnątrzszkolne, podczas których każdy zespół przygotowuje pracę na jeden z 3 zaproponowanych przez organizatora tematów. A są to propozycja ścieżki dydaktycznej, projekt działań proekologicznych w lokalnej społeczności albo praca poświęcona roli lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej. Praca może przyjąć formę posteru, filmu amatorskiego, prezentacji multimedialnej, tematycznego albumu fotograficznego, reportażu lub dydaktycznej gry planszowej. No i teraz, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, trzeba tę pracę zgłosić. To znaczy najpierw trzeba zgłosić się do konkursu, a zgłoszenia placówek do udziału w tegorocznej edycji przyjmowane są do 23 października. Ostateczny termin nadsyłania gotowych prac konkursowych wraz z protokołem z eliminacji szkolnych upływa 19 lutego 2027 roku. Prace należy dostarczyć do siedziby zespołu w Kielcach lub w Umianowicach. Rozgrywki drugiego wojewódzkiego etapu zaplanowano w dwóch częściach. Najpierw komisja oceni nadesłane projekty. 5 najlepszych zespołów zmierzy się w teście wiedzy oraz obowiązkowej konkurencji rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Zwycięska drużyna etapu wojewódzkiego będzie reprezentować województwo świętokrzyskie podczas wyjazdowych rozgrywek finałowych 16. edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Te odbędą się na przełomie maja i czerwca również przyszłego roku.
2: Ważne dla mieszkańców świętokrzyskiego.
5: A zgodnie z obietnicą i tym, co mówiłem wam na samym początku naszego dzisiejszego weekendowego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem, odwiedzamy również z mikrofonem burmistrza Jędrzejowa. Moim i waszym gościem będzie Marcin Piszczek. A porozmawiamy o naprawdę bardzo ważnych jędrzejowskich sprawach. Po pierwsze, dotyczących żłobka, nowo otwartego żłobka samorządowego, a właściwie nowo powiększonego żłobka samorządowego. No a oprócz tego będziemy także mówić o kolei. Oczywiście o linii numer 8.
8: Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Panie burmistrzu, zdaje mi się, że po wakacjach sporo się dzieje w Jędrzejowie i o tych wszystkich, no może nie wszystkich, ale o dużych działaniach sobie dzisiaj poopowiadamy. Wiem, że w minionym tygodniu między innymi ważne, bardzo ważne wydarzenie dla najmłodszych jędrzejowian i jędrzejowianek się odbywało, bo został otwarty żłobek, a właściwie to nowoczesne skrzydło żłobka. Żłobka w Piaskach jest nowiutkie, oddane do użytku tym najmłodszym.
8: Tak, panie redaktorze, dzięki temu nowemu skrzydłu uzyskaliśmy takie moce czy ilość miejsc, która pozwala nam w 100% spolaryzować dzieci w wieku do 3 lat, czyli w tym okresie żłobkowym. Natomiast nie ukrywam, że to nie jest tylko kwestia miejsc w żłobku, i rzeczywiście projektu, który był bardzo korzystny, jeżeli chodzi o poziom finansowania, bo wartość inwestycji przekroczyła 5 milionów złotych, a dofinansowanie ponad 95%, więc dla nas naprawdę to jest idealne rozwiązanie. Natomiast oprócz tego, że rzeczywiście powstało nowe skrzydło w pełni wyposażone z zapleczem, to stare skrzydło zostały uzupełnione o dodatkowe pracownie czy sale, na przykład sensoryczne czy do wyciszania. Naprawdę dzieciaki w tym wieku 0-3 będą mogły uzyskać tam wsparcie takie ogólnorozwojowe z użyciem nowoczesnych narzędzi i metod, jeżeli chodzi o rozwój sensoryczny, ale też jeżeli chodzi o takie kontrolowanie emocji, wyciszenie. Do celu mają służyć te urządzenia, ten sprzęt, który zostały wyposażone w pomieszczenia w żłobku Piasta. A to jest dla nas rzeczywiście takie miejsce szczególne. W sumie mamy tam 180 miejsc dla dzieciaków wraz z tą nową częścią.
5: Bo przypomnijmy, że w tej nowej części jest 80 nowych miejsc.
8: Tak, a w starej mamy 100. Początkowo było to na 80. Powiększaliśmy do ponad 90, więc w sumie około 180 miejsc mamy w żłobku, natomiast nie ukrywam, że nosimy się z zamiarem uruchomienia tam również oddziałów przedszkolnych, żeby ten cykl edukacji nie został tylko zakończony na edukacji w wieku 3 lat, ale to dziecko nie było przenoszone do innej placówki, ale mogło tutaj do tego wieku lat 6 przebywać, uczyć się naprawdę w komfortowych warunkach, w nowym, nowoczesnym obiekcie z dwoma pięknymi placami zabaw, bo nasz żłobek jeszcze w zeszłym roku powiększył się o piękny drewniany plac, dawno naprawdę z drewna akacjowego. Nie bez przyczyny o tym mówię, bo to drewno jest twarde, ale szczególnie wytrzymałe, więc pewnie przez długie lata będzie tym najmłodszym mieszkańcom gminy Jędrzejów kuszył. Więc wszystkiego dobrego dla maluchów.
5: No tym bardziej, że te 80 nowych miejsc to jest również 80 nowych także historii małych Jędrzejowian i Jędrzejowianek, a także, no nie ukrywajmy tego, że ogromna pomoc i ulga dla rodziców, bo te miejsca były po prostu potrzebne.
8: Tak, panie redaktorze, ale my też chcieliśmy być alternatywą dla żłobków prywatnych. Są dwa w Jędrzejowie. Dziś mamy takie moce, żeby przyjąć, tak jak wspomniałem, praktycznie 100% dzieci z terenu gminy Jędrzejów. Nie spektuję żadnej tajemnicy, jeżeli powiem, że mamy duże zainteresowanie kościennym. Rodzice cały czas zgłaszają nam się z innych gmin terenu powiatu Jędrzejowskiego. Zdarza się nawet, że mamy dzieciaki w tle, panie redaktorze. Zapewne to funkcjonuje również w drugą stronę, ale to pokazuje, że to miejsce cieszy się dobrą renomą. No, kuchnia jest niesamowita. Mamy tam kucharza, który przez lata prowadził jeden z większych punktów gastronomicznych w województwie świętokrzyskim jako szef kuchni komercyjnie. Natomiast dzisiaj z dzieciakami, panie redaktorze, tworzy rzeczy niesamowite. Mało komu by się chciało, nie wiem, produkować własny makaron, robić samemu, panie redaktorze, lody, dosłownie, samemu, nie współproduktu, ale lody czy sorbety są produkowane na miejscu. To jest niebywałe, to potrafią zrobić kucharze właśnie w tym żłobku. Panie redaktorze, warte podkreślenia, bo dzisiaj mowa jest o tej diecie planetarnej, która ma wejść do szkół. No tutaj rzeczywiście jest pełna kontrola dietetyczna, panie redaktorze. Unika się tego, co białe, ogólnie mąki, cukru czy soli, tego oczywiście jak najmniej, natomiast no, produkuje się tą żywność danemu chłopku po to, żeby dzieciaki dostawały to, czym wiemy, że powinny dostać i żeby rzeczywiście to było zdrowe. No renoma niesamowita, panie redaktorze, i myślę, że te historie, jak pan wspomniał, nowych 80 dzieciaków, które mogą korzystać ze żłobka, będą pełne radości i uśmiechu zdrowia.
5: To właśnie tego nieustającego uśmiechu i tej ciągłej radości życzymy wszystkim tym dzieciakom, które uczęszczają do jędrzejowskich żłobków, i to wszystkich, nie tylko tego nowiutkiego, wyremontowanego, dopiero co w minionym tygodniu oddanego do użytku. Już teraz mogę wam zdradzić, że do gabinetu burmistrza Marcina Piszczka jeszcze sobie dziś wrócimy, ponieważ mówić będziemy o modernizacji kolei w okolicach Jędrzejowa, o nowych przystankach, o nowych przejściach, między innymi ważnym przejściu podziemnym. Także zachęcam, jeżeli jesteście ciekawi, żebyście zostali z nami na 93.2 FM, a gwarantuję wam, że na pewno czegoś ciekawego i przydatnego się dowiecie.
2: Radio Złote Przeboje 93.2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: A zanim wrócimy do burmistrza Marcina Piszczka, to chciałbym, żebyśmy trochę o sporcie porozmawiali, a dokładnie o drużynie Naprzodu Jędrzejów.
2: Sportowe Świętokrzyskie.
5: A dziś trochę o sporcie, moi kochani, sobie opowiemy, ale nie będziemy mówić o wynikach sportowych, chociaż może też troszeczkę. Nie będziemy na pewno mówić o aktualnych wydarzeniach na boiskach. O, może tak powinienem był powiedzieć, tylko powiemy o pięknej historii. Historii klubu, który chyba znają wszyscy. Mowa o drużynie Naprzód Jędrzejów. Ale czy Naprzód Jędrzejów zawsze był Naprzodem Jędrzejów? O tym między innymi opowie nam Jerzy Putowski, pełniący obowiązki kierownika drużyny Naprzód Jędrzejów. Czy Naprzodu Jędrzejów, panie Jerzy? To jeżeli te wątpliwości mamy już rozwiane, to zacznijmy może od tego, żebyśmy opowiedzieli, jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o drużynę. Jaki był jej początek? No i czy Naprzód od samego początku nazywał się Naprzód?
9: No jak chyba wszyscy, że tak powiem, którzy kibicują Naprzodowi, wiedzą, że klub powstał, zresztą mamy to w nazwie, w logo Naprzodu w 1928 roku. To był założony z inicjatywy takich miejscowych działaczy sportowych, którzy coś chcieli zrobić tu dla społeczności. Widzieli, że tu jest dużo chętnych do, że tak powiem, kopania w piłkę. No i powstał ten klub. Tu taka ciekawostka, że on powstał z połączenia dwóch klubów, no, Świtu i Łysków. I wtedy powstała drużyna. Tylko że tu jest, myślimy wszyscy może, że od początku nazywał się klub Naprzód. No nie tak było. Właśnie klub przyjmował, że tak powiem, różne nazwy. Początkowo występował pod nazwą Szpak. Tu zaczynaliśmy w rozgrywki w A-klasie. Później były zmiany wielokrotne, zmiany nazw. Gwardia, Spółnia, Sparta. No i tak można powiedzieć, taką już końcową nazwę Naprzód przyjął od 1950 roku.
5: Wobec tego w roku 2028 klub będzie obchodził swoje setne urodziny. Do tych obchodów jeszcze wrócimy, ale powiedzmy również o tym, że w przeciągu tych kilkudziesięciu lat działalności klub może się poszczycić całkiem niezłymi wynikami.
9: Klub w całej swojej historii w rozgrywkach uczestniczył na różnym poziomie. Tak, były i momenty, gdzie graliśmy nawet w C-klasie, ale najczęściej były to rozgrywki okręgowe, czwartej ligi. Pierwszym takim sukcesem dużym był awans właśnie do trzeciej ligi i było to w sezonie 1977-1978. Pierwszy raz to był taki pierwszy historyczny awans zespołu do trzeciej ligi. Wtedy drużynę prowadził trener Władysław Jasna. Jeszcze oprócz tego pierwszego awansu, o którym wspomniałem, to klub jeszcze dwa razy awansował do trzeciej ligi. Było to w sezonie 2006-2007, gdzie graliśmy od tego momentu praktycznie trzy sezony graliśmy w tej trzeciej lidze. W sezonie 2024-2025 znowu awansowaliśmy po ciężkich barażach do trzeciej ligi, w której obecnie występujemy.
5: Czy z klubu wywodzili się jacyś znani, słynni piłkarze?
9: No, było paru takich zawodników, zostali wyróżnieni. Jednym z takich pierwszych zawodników, który został dostrzeżony, to był Sławek Adamus. Początkowo poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze, a później poszedł do Stali Stalowa Wola. Nie można tu nie wspomnieć o Andrzeju Fendryku, który również poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze. Z takich naszych jeszcze wychowanków był w świętej pamięci już Dzwonek, który grał w Krakowie.
5: Piłka nożna i historia Naprzodu Jędrzejów to nie tylko wydarzenia na boisku, ale chyba przede wszystkim również wspaniała publiczność, która dopinguje nie tylko na jędrzejowskim stadionie.
9: Myślę, że mamy wspaniałą publiczność. Nie tylko pisują nas podczas meczu, że tak powiem, domowych, ale również bardzo często jeżdżą z nami na dalekie gwiazdy. Chciałem im bardzo gorąco podziękować w imieniu zawodników i całego zarządu.
5: 1928-2028, czy szykujecie się jakoś do tych okrąglutkich setnych urodzin klubu?
9: No, myślę, że przede wszystkim myślimy o utrzymaniu klubu dalej w trzeciej lidze.
5: A o historii, sukcesach, a także planach na przyszłość drużyny Naprzodu Jędrzejów opowiadał kierownik drużyny Jerzy Putowski.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
5: Przez cały zeszły tydzień w Kielcach odbywały się międzynarodowe targi przemysłu obronnego i oczywiście do Kielc przyjechali chyba wszyscy, którzy mieli przyjechać. Były to rekordowe targi pod każdym względem. My nie będziemy mówić o targach, nie będziemy już wracać do tego, co działo się podczas MSPO. Natomiast trochę w tym temacie sobie powiemy o pewnej ciekawostce, którą znalazłem dla Was w minionym tygodniu. Otóż przenosimy się do Pińczowa, a to dlatego, że mieszkańcy Pińczowa będą mogli korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej strzelnicy sportowej. W minionym tygodniu wojewoda Józef Bryk wziął udział w otwarciu zmodernizowanego obiektu. Prace zostały wykonane dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jak mówił sam wojewoda, to inwestycja, która bardzo dobrze wpisuje się w budowanie odporności społecznej i realizację ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. To wszystko po to, by podnieść bezpieczeństwo naszych obywateli. Ja znalazłem informację natomiast taką, że ta pińczowska strzelnica jest po pierwsze ogólnodostępna i służyć będzie osobom indywidualnym, ale także i służbom mundurowym czy organizacjom prowadzącym szkolenia z posługiwania się bronią. Będzie można organizować tam zawody strzeleckie, a także i treningi. Podczas otwarcia obecny był także burmistrz Pińczowa Marcin Wojniak, który mówił, że otwarcie strzelnicy to wydarzenie ważne z punktu widzenia edukacji oraz postaw, które służyć będą bezpieczeństwu mieszkańców. W ramach inwestycji przebudowano istniejący budynek gospodarczy, kulochwyt główny oraz rozbudowano strzelnicę o elementy wyposażenia. Powstały pawilony do strzelania z dystansu 50 oraz 100 metrów, a także zastosowano niezbędne zabezpieczenia. Ze strzelnicy korzystać będą mogli zarówno ci, którzy mają już strzeleckie doświadczenie, jak i osoby zamierzające dopiero nauczyć się strzelania. Wszelką pomoc zapewniają instruktorzy, a do dyspozycji będzie zarówno broń krótka, jak i długa.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
5: To wracamy, moi drodzy, do tego, o czym już mówiłem, co już zapowiadałem na antenie, czyli do gabinetu burmistrza Jędrzejowa. Razem z Marcinem Piszczkiem, panem burmistrzem, porozmawiamy o modernizacji linii kolejowych. Duże pieniądze są na stole, są właściwie do wzięcia i do wykorzystania do roku 2029.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
5: Jędrzejów już niedługo zyska nową, nowoczesną i szybką kolej, na którą zostanie wydane ponad miliard złotych, prawie 1,5 miliarda. Mówimy tutaj o modernizacji linii numer 8.
4: Tak jest, panie redaktorze, rzeczywiście to jest inwestycja i wiadomość, na którą bardzo długo czekaliśmy. A pamiętać, że pierwsze uzgodnienia, które my jako urząd prowadziliśmy, to są lata 2017-2018. Więc też można sobie zobrazować czas oczekiwania z naszej strony na tą inwestycję. Ona może nie jest tak do końca zadowalająca, bo czekamy jeszcze na modernizację całego budynku dworca kolejowego w Jędrzejowie, ale już w ramach tej inwestycji zmienią się perony na jędrzejowskim dworcu, które od dłuższego czasu wręcz krzyczą, żeby je wyremontować. Takim elementem, o którym bogaci się dworzec w Jędrzejowie, jest przejście podziemne. To jest temat rzeka, panie redaktorze, bowiem z różnych przyczyn. I to trzeba przyznać, no, słusznie kolej wiele lat temu pogrodziła dworzec, zamykając przejście przez tory nielegalne, które się odbywało. Dzięki uprzejmości dyrekcji PKP PLK w Kielcach bogaciliśmy się o przejście naziemne. Ale jak to bywa, przejście w poziomie torów nie do końca jest bezpieczne. Stąd budowa przejścia podziemnego w ramach tej inwestycji. Może to nie jest duży fragment samej inwestycji, ale on będzie miał fundamentalne znaczenie dla mieszkańców tej zachodniej części Jędrzejowa, bowiem za torami na osiedlu Zamoście, za 9 torem, czyli 5 centymów, jakby to nazwy nie użył, mieszka mniej więcej 15% populacji Jędrzejowa. Więc oni wyczekiwali na tą wiadomość, że przejście podziemne zmaterializuje się, a obiecywane jest, tak jak wspomniałem, mniej więcej od tego 2018 roku. Kolejnym elementem, oprócz oczywiście remontu torowiska na całej długości gminy Jędrzejów, a to bagatela, pewnie jakbyśmy pomierzyli, jest to jakieś 30-40 km, jest budowa przystanku kolejowego w miejscowości Skronów. Wiele lat temu z inicjatywy mieszkańców zostało skierowane takie wystąpienie do PKP PLK i powiem szczerze, my troszeczkę nie wierzyliśmy w to, że się uda, ale jednak PKP właśnie w ramach tych pierwszych prac koncepcyjnych sprzed lat zdecydowało się uwzględnić budowę tego przystanku czy dworca kolejowego w sołectwie Skronów pod Jędrzejowskim, ale bardzo dużym i pozbawionym do tej pory komunikacji kolejowej, chociaż linia numer 8 nie to sołectwo na dwie mniej więcej różne części. My w ostatnich 2 latach wzbogaciliśmy się o 2 nowe dworce kolejowe w Podwojnach i Mnichowie, więc ten trzeci tak naprawdę i potok wielki, który jest jedynym starym przystankiem kolejowym na terenie gminy Jędrzejów, praktycznie komunikuje wszystkie sołectwa, przez które biegnie linia numer 8 na terenie gminy Jędrzejów. To jest dobra wiadomość, szczególnie w czasach, kiedy komunikacja kołowa, autobusowa jest bardzo zabijna, powinienem to określić. Rzeczywiście te trasy i linie znikają, pojawiają się w zależności od tego, czy przewoźnik ma interes, czy nie, czy gmina ma środki pozyskane, czy nie, czy jest zainteresowanie przy odpowiedniej liczby pasażerów, czy nie, bo w tym też różnie bywa, ale kolej ona będzie funkcjonowała i rzeczywiście zapewni mieszkańcom komfortowe, punktualne skomunikowanie nie tylko z Jędrzejem, ale ze światem, bo przecież dostać się będzie można bezpośrednio z tych małych jędrzejowskich stołek do Kielc czy Krakowa, bo takie połączenia są wykonywane dzisiaj w ruchu osobowym na linii numer 8. No, estetyka, panie redaktorze, bezpieczeństwo, szybkość skomunikowania, te elementy, o których wspomniałem, to rzeczywiście świetna wiadomość dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko, bo trzeba pamiętać, że przecież ta linia obsługuje województwo świętokrzyskie i jest jedną z ważniejszych linii kolejowych nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w Polsce.
5: Panie burmistrzu, to są naprawdę bardzo dobre informacje, bo będzie nowocześniej, będzie trochę szybciej, będzie łatwiej z dostępem, będzie również bezpieczniej, o czym wspomnieliśmy dzięki temu przejściu podziemnemu, ale myślę, że naszych słuchaczy w tym momencie interesuje jedna rzecz. Kiedy to będzie?
4: No, panie redaktorze, to jest czas mniej więcej 2 najbliższych lat. Ta zasadnicza część, no liczmy 2 lata, jeżeli chodzi o miesiące, no, czyli to będzie 2,6, 2,6, 2,7, 2,8. Natomiast my rozmawiamy z wykonawcą, który podpisał umowę, bo oczywiście planuję sadowić przynajmniej, no, bierze pod uwagę jako jedną z lokalizacji usadowienia swoich biur kontraktu na terenie naszej gminy. Nie należy wykluczyć takiej sytuacji, że z różnych przyczyn technicznych w trakcie budowy ten okres może się wydłużyć. Ale panie redaktorze, czy to będzie rok 2008, 9 czy 10, przepraszam, 2009, 29 czy 2030, to już jest, myślę, mniejszy problem niż oczekiwanie na to, że ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku. Bo tak jak wspomniałem, obiecywana od lat, wreszcie się materializuje, więc no, my poczekamy cierpliwie jeszcze te parę lat, ale no, w perspektywie mamy zdecydowaną zmianę jakości transportu, bezpieczeństwa. Więc trzymamy kciuki ze swojej strony, jako gmina Jędrzejów, dołożymy wszelkich starań, żeby ta współpraca z wykonawcą była jak najlepsza, a pewnie będziemy mieli wiele stycznych płaszczyzn w trakcie realizacji kontraktu przez KZL.
5: No to my również trzymamy kciuki i będziemy oczywiście informować na bieżąco o wszelkiego rodzaju postępach podczas tych prac przy nowoczesnej i szybkiej kolei w Jędrzejowie, czyli modernizacji linii numer 8. A o tych wszystkich dobrych rzeczach i dobrych informacjach na antenie mówił burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: A dziś, moi drodzy, odwiedzamy z mikrofonem wojewódzki inspektorat weterynaryjny. Z nami starszy inspektor Jaromir Kobos, a będziemy sobie rozmawiać tradycyjnie, jeżeli idzie jesień, to o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Dzień dobry, panie Jaromirze.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Panie Jaromirze, pojawia się na początek oczywiście tradycyjne pytanie, jak się mają świętokrzyskie lisy?
10: No, wiesz, świętokrzyskie lisy obecnie dobrze się mają. Nie mieliśmy już, od kilku lat nie notowaliśmy szczęśliwie żadnych ognisk wścieklizny, ale zagrożenie cały czas istnieje, bo co roku niestety w województwach blisko nas, w województwie lubelskim, podkarpackim, teraz już też mazowieckim, stwierdzone są pojedyncze, ale są stwierdzone cały czas ogniska wścieklizny u kotów, psów oraz lisów.
5: No właśnie, to skoro są to województwa ościenne, u nas jest spokojnie, to czy to jesienne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, które lada dzień się rozpocznie, jest tak naprawdę potrzebne?
10: Jest potrzebne, żeby to przypominać o odporności u tych lisów, żeby ta odporność cały czas rzeczywiście była, bo zwierzęta zaszczepione traktujemy, że są to zwierzęta, które są zabezpieczone przed wścieklizną. Nawet jeżeli będą miały kontakt z chorym zwierzęciem, to nie dojdzie do rozwoju tej choroby. I po to właśnie to szczepienie, to jesienne akcje. W tym roku mamy tylko tą jesienną akcję właśnie. Planowane jest, szacowane jest, że w przyszłym roku już nie będziemy mieli szczepienia, ale to wszystko też oczywiście zależy od tej sytuacji, którą mamy właśnie w ościennych województwach i samego wystąpienia czy niewystąpienia po prostu wścieklizny w naszym województwie.
5: No to w takim razie, jeżeli już wiemy po co, to przypomnijmy, jak to wygląda, jak przebiega szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, na czym to wszystko polega?
10: To jest szczepienie polega na rozrzucie szczepionki ze specjalnie przygotowanych samolotów. Jest tych samolotów około 12-14 na akcję. Rzeczywiście one latają równolegle nad całym naszym województwem oraz rozrzucają szczepionkę nad miejscami tam, gdzie przebywają, tam, gdzie szacujemy, że są te lisy wolno żyjące, lisy dzikie, czyli pola, lasy, łąki. Nie rzucamy szczepionki nad miastami, oczywiście nie rzucamy nad drogami i tam, gdzie są jakieś zbiorniki wody, bo żeby po prostu nie stracić tej szczepionki. A wszędzie, wszystkie, cała reszta obszaru województwa naszego jest pokryta równolegle właśnie szczepionką. To są takie kostki zielono-brązowe o takim charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu, który ma wabić lisa, żeby tą szczepionkę właśnie zjadł.
5: Bo przypomnijmy o tym, że wścieklizna jest chorobą, która przez lisy może być rozniesiona i no niestety jest to choroba śmiertelna, zakaźna, atakująca ośrodkowy układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych. Bardzo, bardzo niebezpieczna sprawa.
10: Bardzo niebezpieczna, jest to choroba śmiertelna rzeczywiście i my właśnie prowadząc tę akcję zabezpieczamy nasze zwierzęta domowe, jak również oczywiście dzikie i przede wszystkim zabezpieczamy ludzi przed wystąpieniem, przed możliwością jakiegokolwiek kontaktu, zarażenia i przed śmiercią, bo jest to rzeczywiście bardzo niebezpieczna, śmiertelna choroba, jeżeli wystąpią już objawy. No niestety nie ma lekarstwa na nic.
5: Panie Jaromirze, pan powiedział, że zabezpieczamy za pomocą szczepienia nasze zwierzaki domowe, ale my jako właściciele zwierząt domowych również powinniśmy właśnie w okresie szczepienia, które przypomnijmy, że będzie od 17 do 30 września, w tym okresie również powinniśmy zabezpieczyć nasze zwierzaki, żeby nie dostały się po prostu do tych szczepionek rozrzuconych.
10: Tak, tak, tak, tak. Oczywiście szczepienie, tak jak pan powiedział, planuje między 17 a 30, natomiast fizyczny rozrzut zaplanowany jest między tak 19 a 22. Wtedy rzeczywiście na niebie można zobaczyć dużo samolotów, które po prostu tą szczepionkę będą rzucały. W tym okresie i około tygodnia do dwóch tygodni po tym okresie, właśnie do końca września, zalecamy, żeby po prostu, jeżeli wyprowadzamy psy, to psy trzymać na smyczy, nie wypuszczać przez troszkę krótki okres po prostu kotu, żeby te zwierzęta nasze domowe nie miały kontaktu, po prostu nie zabierały po prostu tej szczepionki gdzieś tam gdzie tą szczepionkę można po prostu dostać.
5: My już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale czy w przypadku zjedzenia przez naszego domowego zwierzaka takiego pakieciku rozrzuconego z samolotu, ta szczepionka może psu albo kotu zaszkodzić? Czy chodzi raczej o to, żeby po prostu te nasze zwierzaki nie wyjadły tego, co jest przeznaczone dla lisów?
10: To na pewno, bo to jest preparat weterynaryjny, który jest specjalnie przygotowany właśnie dla dzikich lisów. To jest pierwsza sprawa. Natomiast w przypadku kontaktu, najlepszym oczywiście jest sytuacją, gdy ani my nie dotykamy tej szczepionki, ani nasze zwierzęta nie mają żadnego kontaktu. Natomiast takich niestety, no czasami rzeczywiście się takie sytuacje zdarzają. W takim wypadku po prostu, jeżeli dojdzie do zjedzenia przez psa, bo kot może ugryźć, ale tutaj nie zje w całości tej kostki. Natomiast w przypadku psów, jeżeli dojdzie do takiego zjedzenia, połknięcia całej kostki, no to mogą wystąpić rzeczywiście problemy jelitowe i wtedy zalecamy, żeby takie osoby po prostu poszły do lekarza wolnej praktyki, żeby obserwować po prostu, czy nic się tam poważniejszego nie dzieje.
5: Ale istnieje jakieś zagrożenie dla życia zwierzęcia po zjedzeniu takiej szczepionki?
10: Jeżeli o samą szczepionkę chodzi, to nie, bo tutaj to jest preparat bezpieczny. Natomiast ten preparat, ta szczepionka jest w takim specjalnym blisterku, który po prostu może dość podrażnić po prostu błonę śluzową, może podrażnić jelita i stąd po prostu to jest pewne jakieś tam drobne niebezpieczeństwo. Więc dlatego po prostu najlepszą rzeczą jest rzeczywiście nie dopuszczanie do kontaktu przy takiej szczepionce, a jeżeli coś takiego będzie, no to radzimy rzeczywiście, żeby udać się do lekarzy wolnej praktyki.
5: O szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na antenie przed momentem opowiadał starszy inspektor weterynaryjny Jaromir Kobos. Dziękujemy bardzo.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
5: To może zaczniemy sobie od takiego naprawdę bardzo, bardzo jesiennego tematu. Otóż uwaga, uwaga, bo zbliżają się pierwsze jędrzejowskie zawody w grzybobraniu. Serio, serio. Grzybowy zawrót głowy, tak się nazywają. Jeżeli lubicie las, grzyby i dobrą zabawę, a może chcecie spędzić aktywnie czas z rodziną lub przyjaciółmi, jędrzejowscy grzybiarze są zapraszani, a zaproszenie kieruje Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kobiet. Będzie to podobno wydarzenie pełne leśnych emocji, wiedzy, rywalizacji i wspólnej zabawy. Wszystko odbędzie się 3 października w Lasach Mniszek na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów. Udział w zabawie jest bezpłatny. Można zgłosić się do 5 kategorii. Rodzina, czyli drużyna minimum 3-osobowa, dziecko plus opiekun, duet jako osoby 2 dorosłe, solo, czyli jedna osoba pełnoletnia oraz senior, osoba po 30, po 60 roku życia, solo lub w parze. No i to nie będzie zwykłe grzybobranie, ponieważ będzie to konkurs, ale w tym konkursie będzie liczyć się nie tylko ilość zebranych okazów, ale przede wszystkim wiedza, prawidłowe rozpoznanie gatunków, ich różnorodność, jakość oraz odpowiednie zachowanie w lesie. Na uczestników oczywiście czekają także nagrody, ale oprócz tego również i wspólne ognisko, i pieczenie kiełbasy oraz ziemniaków, ciepły poczęstunek przygotowany przez koła gospodyń wiejskich, oprócz tego warsztaty i pokazy kulinarne z wykorzystaniem darów lasu. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym pierwszym jędrzejowskim konkursie zbieraczym? No trzeba się oczywiście zgłosić. No i tutaj uwaga, bo organizatorzy podają pewną ciekawostkę, która brzmi tak. Liczba miejsc może być ograniczona. A więc niekoniecznie musi być, ale może być. O przyjęciu do konkursu decyduje kolejność prawidłowych zgłoszeń. Wypełnione karty zgłoszeniowe, które znajdziecie na stronie jędrzejowskiego ratusza, możecie przenosić i zanosić do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do 25 września do godziny 14. Na wszelkie pytania odpowiada Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kobiet. A teraz o imprezie, która zbliża się ogromnymi krokami, ale jest dla na pewno pełnoletnich słuchaczy. Otóż w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach odbędzie się Święto Wina, a wśród nich kilkanaście świętokrzyskich winnic zapraszają na winobranie. Rekordowa reprezentacja tych kilkunastu świętokrzyskich winnic, ale także samodzielny zbiór winogron, regionalne smakołyki, no i oczywiście pokazy sztuki ludowej na żywo. To wszystko czeka na odwiedzających w niedzielę 20 września podczas tego rocznego winobrania w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym. Z okazji wydarzenia Ogród Botaniczny serdecznie zaprasza, a my przypominamy, że to oczywiście jest związane z tradycją naszego regionu, ponieważ nasz region świętokrzyski ma ogromnie bogate winiarskie i rzemieślnicze korzenie, które właśnie 20 września będzie można celebrować chyba w jednym z najpiękniejszych miejsc Kielc, bo mowa o Ogrodzie Botanicznym. Zaprasza. Oczywiście, tak jak mówiłem, będzie to rekordowa liczba również wystawców. Zresztą podkreśla to także kierowniczka Ogrodu Botanicznego w Kielcach, Agnieszka Pierścińska, bo tegoroczne wydarzenie przyniesie wyjątkową frekwencję winiarską. W tym roku swoją obecność zadeklarowało kilkanaście winnic, co jest małym rekordem placówki, a podczas wydarzenia odwiedzający będą mogli spotkać twórców i pasjonatów stojących za sukcesem lokalnych marek, ale także porozmawiać o warunkach uprawy winorośli w regionie świętokrzyskim i również skosztować i zakupić regionalne trunki. W związku z tym, jeżeli macie czas, to Ogród Botaniczny czeka na Was. Impreza odbywać się będzie między 12 a 16. Natomiast jeżeli chcielibyście odwiedzić Ogród Botaniczny, to oczywiście jest on także otwarty w standardowych godzinach. Zwiedzanie trwa do godziny 18. Życzymy oczywiście miłego świętowania i miłego zwiedzania. A teraz o uwagę poprosimy wszystkich tych, którzy zamiast serca mają silnik, najlepiej motocyklowy, a w ich żyłach zamiast krwi płynie, no właśnie, chyba benzyna. Moto, serce i kieleckie zakończenie sezonu 2026 odbędzie się w sobotę, 26 września o godzinie 10 w Kielcach w programie. Dlatego też mówiłem o tym sercu i o benzynokrwi. Oczywiście akcja krwiodawstwa, parada motocykli, a także i grill. Moto, serce i kieleckie zakończenie sezonu 2026 w Kielcach odbędzie się w siedzibie, a właściwie przy siedzibie CK Riders przy ulicy Kusocińskiego w Kielcach. Natomiast oddawanie krwi, to chyba najważniejsze w całej tej imprezie, trwać będzie od 11 do 15.
2: Kryminalne Świętokrzyskie.
5: Dziś ku przestrodze o wydarzeniach, które miały miejsce pod koniec sierpnia, ale dopiero w minionym tygodniu ujrzały światło dzienne. Do zdarzenia, jak powiedziałem, doszło pod koniec sierpnia. Do 83-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. Poinformował, że osoba z jej najbliższej rodziny spowodowała wypadek drogowy, w wyniku którego śmierć poniosły dwie osoby. Aby uwiarygodnić przedstawioną historię, w trakcie rozmowy seniorka usłyszała również głos kobiety podającej się za członka jej rodziny. Oszuści przekonywali, że w związku ze zdarzeniem potrzebna jest znaczna suma pieniędzy, która ma zostać przekazana rodzinom osób, które zginęły w rzekomym wypadku. 83-latka o całej sytuacji powiedziała swojej 53-letniej córce. Kobiety, będąc przekonane, że pomagają osobie bliskiej, wspólnie zgromadziły 200

0: do przekazania oszczędności. Pamiętajmy, policjanci nigdy nie żądają przekazania pieniędzy w związku z wypadkiem osoby bliskiej, ani nie wysyłają innych osób po gotówkę. Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej ktoś informuje o wypadku członka rodziny i żąda pieniędzy, rozłączmy się. Skontaktujmy się bezpośrednio z bliską osobą i zweryfikujmy przekazane informacje. W przypadku podejrzenia oszustwa należy niezwłocznie powiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. I to tyle ode mnie w tej godzinie. Michał Pustuła, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Cześć, witajcie. Weekend jest. Jest również radio ustawione na 93,2 FM, a to oznacza, że pora zaczynać magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Michał Kustuła, kłaniam się nisko i oczywiście jak zwykle o tej porze zapraszam. Już za momencik rozpoczniemy od przeglądu wydarzeń tygodnia. Przypomnimy najważniejsze wiadomości wraz z Justyną Rudzką w naszym retrospektywnym przeglądzie. Oprócz tego będziemy zajmować się także tematami, które zaprzątały nam głowę w minionym tygodniu. Między innymi mówić będziemy o teatrze Stefana Żeromskiego. Między innymi powiemy sobie słów kilka także o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. A powiemy o bardzo ważnym temacie dotyczącym rozwoju kolei dookoła Jędrzejowa. A jeżeli czasu wystarczy, to zajrzymy także do Jędrzejowskiego Centrum Kultury. To wszystko przez najbliższą godzinę. Raz jeszcze witam i zapraszam.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
2: Trwa budowa S74 przez Kielce. W ramach prac powoli znika wiadukt kolejowy nad ulicą Łódzką. Ekipy zaczęły od północnego krańca konstrukcji i przesuwają się w stronę środka ulicy, czyli pasa rozdzielającego jezdnię. Przed nami jesienna akcja szczepienia lisów. Ta w naszym regionie, także w Kielcach czy w Jędrzejowie, odbędzie się od 17 do 30 września. W tym czasie zalecana jest szczególna ostrożność podczas przebywania na terenach zielonych oraz zwiększona opieka właścicieli nad psami czy kotami. Mówi Jaromir Kobos, starszy inspektor weterynaryjny.
3: Czy to u ludzi, czy u zwierząt. Jest to choroba śmiertelna, dlatego musimy się przed nią po prostu bronić. I właśnie to szczepienie jest właśnie po to, żeby chronić nas i chronić nasze zwierzęta.
2: Szczepionka ma postać niewielkiego.

0: brązowo-zielonego pakietu stanowiącego przynętę dla zwierząt.
1: Wtorek.
0: Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej w Kielcach zatrzymali 36-latka. Znaleźli przy nim ponad 160 gramów środków odurzających i 400 tabletek MDMA. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem, grozi mu do 10 lat więzienia. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach kupi nowoczesny echokardiograf i zbuduje parking na około 50 miejsc. Łączna wartość obu zadań wynosi blisko 2 miliony złotych. Większość to dotacja z budżetu województwa świętokrzyskiego. I na koniec dobra wiadomość dla mieszkańców Jędrzejowa. Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę Centrum Kultury w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. W planach jest m.in. rozbudowa amfiteatru czy termomodernizacja budynku, mówi Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa.
2: Jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia i zakończenia prac, to planujemy w roku 2027.
0: Wszystkie prace mają pochłonąć ponad 8 milionów złotych.
1: Środa.
0: Europejski Tydzień Mobilności, coroczne wydarzenie promujące ekologiczny transport. Również w tym roku do udziału włącza się Polregio, które przygotowało dla pasażerów zniżki na zakup biletów jednorazowych. Dodatkowo w regionie świętokrzyskim przez cały tydzień podróżni mogą przewozić rowery za złotówkę. Czar świętokrzyskich inicjatyw wystartował. Do 25 września można składać wnioski o mikrodotacje w ramach rządowego programu Moc Małych Społeczności. To konkretne wsparcie dla tych, którzy działają lokalnie, z pasją, oddolnie i dla innych, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
3: Przeznaczony jest dla małych i średnich organizacji pozarządowych, ale również dla grup nieformalnych.
0: Organizacje pozarządowe mogą zdobyć nawet do 10 tysięcy złotych, grupy nieformalne do 7 tysięcy. Szczegóły można znaleźć na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
1: Czwartek.
0: Sezon przeziębień już się zaczyna w przychodniach, także w regionie świętokrzyskim przybywa pacjentów z infekcjami. To m.in. grypa, ale także COVID, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
4: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-a.
0: Lekarze przypominają, że wrzesień to najlepszy moment na szczepienie przeciwko grypie. Za darmo mogą się szczepić m.in. dzieci i seniorzy. Od początku września jędrzejowscy policjanci spotykają się z dziećmi i młodzieżą w ramach działań Bezpieczna Droga do Szkoły. Funkcjonariusze odwiedzają przedszkola i szkoły, przypominając najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Zakończyła się budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 39. To kolejny projekt zrealizowany w ramach kieleckiego budżetu obywatelskiego. Dla najmłodszych zamontowano m.in. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, mostkiem, panelami edukacyjnymi, tunelem i wieżą. Nowy plac kosztował blisko 280 tysięcy złotych.
1: Piątek.
0: Sąd rejonowy w Kielcach uchylił areszt Pawłowi Ci, oskarżonemu m.in. o gwałt oraz znęcanie się nad bliskimi i zwierzętami. Wobec 38-latka zastosował środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru czy też zakazu opuszczania kraju.
5: To było przypomnienie najważniejszych informacji z minionego tygodnia, a zrobiła to Justyna Rudzka, której dziękujemy bardzo. Ja natomiast chciałbym, żebyśmy odwiedzili dziś Teatr Stefana Żeromskiego. Będziemy mówić o tym, co jest grane nieco później, natomiast teraz chciałbym, żebyśmy także poznali historię tego wyjątkowego miejsca. A jak ona wygląda, o tym już teraz na antenie.
6: Pasjonują historia naszego regionu.
5: Odwiedzamy Teatr Stefana Żeromskiego, ale nie będziemy mówić o nowych premierach, nie będziemy mówić o repertuarze, nie będziemy mówić o aktualnościach, tylko zajmiemy się nie taką bardzo zamierzchłą, ale jednak historią teatru i tym, skąd teatr w Kielcach w ogóle się wziął, jak doszło do jego powstania, bo przecież nie od początku był to Teatr Stefana Żeromskiego. Ze mną Paulina Drozdowska z teatru. Witam.
7: Witam, dzień dobry.
5: No właśnie, Paulina, jak to z tym naszym kieleckim teatrem było? Jedyny teatr dramatyczny, instytucjonalny w regionie świętokrzyskim, ma bardzo bogatą historię, a wszystko zdaje się, że zaczęło się od wielkiej miłości, prawda?
7: Żeby przyjrzeć się historii teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, musimy sięgnąć wstecz 146 lat. a nawet dłużej. Budynek, jego budowa rozpoczęła się w 1877 roku. Wtedy to wbito pierwszą łopatę tutaj w tym miejscu, gdzie mamy teatr dzisiaj, przy tym naszym adresie Sienkiewicza 32, znanym, słynnym, niezmiennym, ale wtedy to nie nazywała się tak ta ulica. Ulica Sienkiewicza zmieniała swoje nazwy, była ulicą Pocztową z racji sąsiedztwa poczty, była ulicą Konstantego również, no a później też ten adres dzisiejszy. Inicjatorem, pomysłodawcą Teatru Żeromskiego, znaczy w ogóle Teatru dla Kielczan wtedy, był Ludwik Sztump. I to właśnie to jego imię nosił najpierw teatr z wdzięczności Kielczan, dlatego że jak już powstał, to był to najpiękniejszy budynek w Kielcach, najbardziej okazały, najbogatszy, najwspanialszy, no i przede wszystkim długo wyczekiwany, bo pierwsza scena teatralna. No i w ogóle jedna z pierwszych scen teatralnych w Polsce. My się mieścimy w pierwszej piątce, jak się przyjrzeć, no bo oczywiście teatry w Warszawie z piękną historią, teatry krakowskie, Teatr Kaliski również jest bardzo stary, ale nie przetrwał w tym niezmienionym budynku, w tym swoim oryginalnym, bo ten budynek uległ pożarowi. Teatr Polski ma w Poznaniu 150 lat i my mamy lat 146. No a wszystko podobno wzięło się z wielkiej miłości, z tym, że ona nie jest potwierdzona w żadnych źródłach.
5: No właśnie, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, my niczym takie dwie bojcory na bazarach po prostu będziemy mówić o plotkach. Plotkach, które krążą wśród Kielczan, krążą wśród widzów, krążą wśród historyków. Nie są, tak jak powiedziałaś, potwierdzone, no ale jednak wszystko wskazuje na to, że ten teatr początkowo powstał z wielkiej miłości i wielkiego uczucia.
7: Tak, podobno właśnie ten Ludwik Sztump, który zresztą był browarnikiem, jego rodzina miała majątki w Kielcach, ale wcześniej też w Radomiu i Szydłowcu. I w ogóle to też jest ciekawe bardzo, dlatego że to nie Ludwik Sztump miał się zapisać w historii miasta, a jego starszy brat Ferdynand, ale on bardzo szybko zmarł. Zresztą to był w ogóle taki pechowy okres dla rodziny Sztumpfów, bo i matka Ludwika Sztumpfa i jego brat Ferdynand w wieku 31 lat zmarł. To się działo w tym samym roku. W tym samym roku też miał pożar ich browaru tam przy wzgórzu Karsza. Zresztą w ogóle ten budynek przy wzgórzu Karsza należał do rodziny Sztumpfów. O tym, jak byli bogaci, może świadczyć fakt, że kupili go od Aleksandra Dunina Borkowskiego za 15 tysięcy rubli. No i ten właśnie, ten pech sprawił, kiedy ten brat Ferdynand zmarł, że to Ludwik Sztumpf przejął majątki i interesy rodzinne. No i zastąpił miejsce brata w resursie kupieckiej, w towarzystwie dobroczynności. Mówiło się właśnie o nim, że nie tylko jest sprawnym, bogatym takim przedsiębiorcą, też sprawnym też dlatego, że na przykład zwiększył produkcję piwa w swoim browarze, wykorzystując młyn parowy, otwierającą się linię kolejową w pobliżu.
5: I już za samo to, że ta produkcja została zwiększona, ten szacunek Kielczan się należał. To nawet teatru nie trzeba było budować. Samo zwiększenie produkcji by wystarczyło, moim zdaniem.
7: Tak, ale właśnie jeszcze słynął z tego swojego dobrego serca. Tutaj strażacy w Kielcach nosili hełmy ufundowane przez Ludwika Sztumpfa i mówiło się też o jego zamiłowaniu do sztuki. No i tu właśnie dochodzimy do tej legendy, że podobno Ludwik Sztumpf zakochał się w warszawskiej aktorce i by mieć ją bliżej siebie, postanowił wybudować dla niej teatr. Można myśleć, że tak wtedy kochali, bardzo piękna to idea, chociaż słyszałam też takie, że to plotka zupełnie wyssana z palca i że i że gdzieś pojawiła się już w XX wieku w knajpach w Kielcach. Nie wiem, ja chcę wierzyć oczywiście w te losy wielkiej miłości. Zresztą tutaj w tym budynku naszym teatralnym zawsze czuć tego wyjątkowego ducha, więc coś tutaj musiało się dziać. Tu jest niesamowita energia, więc coś pięknego się tu musiało wydarzyć. No i ten, nie wiemy właśnie, czy ta aktorka kiedyś tu wystąpiła, nie znamy jej tożsamości. Też to powątpiewanie historyków bierze się stąd, że Ludwik Sztum był protestantem i też niektórzy mówią, że taki uporządkowany człowiek nie mógł ulegać tak wielkiemu uczuciu. Ja oczywiście odrzucam tę teorię, natomiast wiadomo, że kiedy Ludwik Sztum umierał po 50, zresztą zmarł w Warszawie, bo niedługo po wybudowaniu Teatru Kieleckiego opuścił te strony, ale gdy właśnie umierał w Warszawie i tutaj Kielczanie, też delegacja pojechała podziękować mu za to, co zrobił dla tego miasta, na nekrologach pojawiała się taka informacja, że żegna go żona i dzieci, więc miał ich co najmniej dwoje. Więc taka jest historia Ludwika Sztumfa, tyle jest wiadomo. No a mówię, z racji tego, że umarł w Warszawie i tam został pochowany, tutaj w Kielcach nie znajdziemy jego szczątków, ale na cmentarzu starym w Kielcach, w tej części ewangelickiej, jest mauzoleum rodziny Sztumfów. Tam właśnie jest pochowana jego matka, brat, chyba siostra i ojciec również tam, w tym jednym pomniku.
5: Historia naprawdę niesamowita, historia piękna. Chciałoby się wierzyć, tak jak powiedziałaś, że Kielecki Teatr jest pokłosiem tej wielkiej miłości i tego wielkiego uczucia. No ale wspomniałaś również o tym, że być może jest to plotka, która po prostu powstała w pewnym momencie. Oby tylko nie była to plotka, która powstała po tej zwiększonej ilości produkowanego piwa.
7: Widzę, że masz bujną wyobraźnię, Michał, i zaskakująco łączysz te fakty. Ja bym ich nie łączyła. Ja oczywiście wierzę całym sercem w tę historię miłości. Mam nadzieję, że była szczęśliwa. Natomiast pozostał Teatr Ludwika, bo tak najpierw nazywał się teatr i faktycznie był takim najpiękniejszym budynkiem w Kielcach. I w ogóle to bardzo Kielczanie tutaj przeżywali, śledzili to, co tutaj się działo i na placu budowy, i jak ten teatr został otwarty. Bo on został wybudowany dość szybko, bo tak jak mówiłam, pierwszą łopatę w 1877 wbito, a w 1879 już było otwarcie, ale też nie bez żadnych kłopotów. Gazeta Kielecka też właściwie cały czas, ponieważ to budziło ogromne zainteresowanie Kielczan, relacjonowała, co tutaj się działo.
6: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: To pozostańmy jeszcze na chwilkę w temacie Teatru Stefana Żeromskiego i sprawdźmy, dowiedzmy się właściwie, jak relacjonowała ta kielecka gazeta postępy na budowie gmachu te ponad 140 lat temu.
7: Jest bardzo dużo artykułów na ten temat właśnie w gazecie kieleckiej z XIX wieku, z końca XIX wieku. Zmierzało to wszystko do premiery w 1879 roku, 6 stycznia, znamy dokładnie tę datę dzienną. Odbyło się pierwsze przedstawienie na dużej scenie, tej samej, którą mamy teraz po remoncie. To były wówczas dzwony kornewirskie Roberta Planketa, a jakby występowała i opiekę reżyserską miał nad tym przedstawieniem Józef Teksel, występowała jego trupa dramatyczna.
5: I tu chciałbym, żebyśmy się zatrzymali, ponieważ ciąg dalszy tej wyjątkowej, prawie 150-letniej historii Kieleckiego Teatru i Kieleckiej Sceny Dramatycznej to jest już opowieść na zupełnie inny czas. A dziś o powstaniu Kieleckiej Sceny opowiadała Paulina Drozdowska z Teatru Stefana Żeromskiego. Dziękuję bardzo.
7: Bardzo dziękuję.
6: Co słychać w Świętokrzyskiem?
5: Przez cały zeszły tydzień w Kielcach odbywały się międzynarodowe targi przemysłu obronnego i oczywiście do Kielc przyjechali chyba wszyscy, którzy mieli przyjechać. Były to rekordowe targi pod każdym względem. My nie będziemy mówić o targach, nie będziemy już wracać do tego, co działo się podczas MSPO. Natomiast trochę w tym temacie sobie powiemy o pewnej ciekawostce, którą znalazłem dla Was w minionym tygodniu. Otóż przenosimy się do Pińczowa. A to dlatego, że mieszkańcy Pińczowa będą mogli korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej strzelnicy sportowej. W minionym tygodniu wojewoda Józef Bryk wziął udział w otwarciu zmodernizowanego obiektu. Prace zostały wykonane dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jak mówił sam wojewoda, to inwestycja, która bardzo dobrze wpisuje się w budowanie odporności społecznej i realizację ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. To wszystko po to, by podnieść bezpieczeństwo naszych obywateli. Ja znalazłem informację natomiast taką, że ta pińczowska strzelnica jest po pierwsze ogólnodostępna i służyć będzie osobom indywidualnym, ale także i służbom mundurowym czy organizacjom prowadzącym szkolenia z posługiwania się bronią. Będzie można organizować tam zawody strzeleckie, a także i treningi. Podczas otwarcia obecny był także burmistrz Pińczowa Marcin Wojniak, który mówił, że otwarcie strzelnicy to wydarzenie ważne z punktu widzenia edukacji oraz postaw, które służyć będą bezpieczeństwu mieszkańców. W ramach inwestycji przebudowano istniejący budynek gospodarczy, kulochwyt główny oraz rozbudowano strzelnicę o elementy wyposażenia. Powstały pawilony do strzelania z dystansu 50 oraz 100 metrów, a także zastosowano niezbędne zabezpieczenia. Ze strzelnicy korzystać będą mogli zarówno ci, którzy mają już strzeleckie doświadczenie, jak i osoby zamierzające dopiero nauczyć się strzelania. Wszelką pomoc zapewniają instruktorzy, a do dyspozycji będzie zarówno broń krótka, jak i długa. No a my wracamy do tego, co się dzieje dookoła nas. Już teraz odwiedzamy również w Jędrzejowie burmistrza. Moim i waszym gościem będzie Marcin Piszczek, a porozmawiamy sobie o zmianach na kolei, ponieważ te cały czas następują, a dodatkowo jeszcze w minionym tygodniu okazało się, że bardzo ważne dokumenty zostały podpisane i te przebudowy wszystkie, na które naprawdę od wielu lat czekaliśmy, stają się faktem i znamy już nawet datę zakończenia prac. Co prawda nie ma jeszcze daty rozpoczęcia tak naprawdę, no ale najważniejsze, że wiemy, kiedy będzie bezpieczniej, będzie przyjaźniej i będzie wygodniej. No i właśnie o tym już teraz na antenie. Jędrzejów już niedługo zyska nową, nowoczesną i szybką kolej, na którą zostanie wydane ponad miliard złotych, prawie 1,5 miliarda. Mówimy tutaj o modernizacji linii numer 8.
8: Tak jest, panie redaktorze, rzeczywiście to jest inwestycja i wiadomość, na którą bardzo długo czekaliśmy. A pamiętać, że pierwsze uzgodnienia, które my jako urząd prowadziliśmy, to są lata 2017-2018. Więc też można sobie zobrazować czas oczekiwania z naszej strony na tą inwestycję. Ona może nie jest tak do końca zadowalająca, bo czekamy jeszcze na modernizację samego budynku dworca kolejowego w Jędrzejowie, ale już w ramach tej inwestycji zmienią się perony na jędrzejowskim dworcu, które no, od dłuższego czasu wręcz krzyczą, żeby je wyremontować. Takim elementem, o którym bogaci się dworzec w Jędrzejowie, jest przejście podziemne. To jest temat rzeka, panie redaktorze, bowiem z różnych przyczyn i to trzeba przyznać, no, słusznie kolej wiele lat temu pogrodziła dworzec, zamykając przejście przez tory nielegalne, które się odbywało. Dzięki uprzejmości dyrekcji PKP PLK w Kielcach bogaciliśmy się o przejście naziemne, ale jak to bywa, przejście w poziomie torów nie do końca jest bezpieczne. Stąd budowa przejścia podziemnego w ramach tej inwestycji. Może to nie jest duży fragment samej inwestycji, ale on będzie miał fundamentalne znaczenie dla mieszkańców tej zachodniej części Jędrzejowa, bowiem za torami na osiedlu Zamoście, za 9 torem, czy Wincentynów, jakiej by nazwy nie użył, mieszka mniej więcej 15% populacji Jędrzejowa. Więc oni wyczekiwali na tą wiadomość, że przejście podziemne zmaterializuje się, a obiecywane jest, tak jak wspomniałem, mniej więcej od tego 2018 roku. Kolejnym elementem, oprócz oczywiście remontu torowiska na całej długości gminy Jędrzejów, a to bagatela, pewnie jakbyśmy pomierzyli, jest to jakieś 30-40 km, jest budowa przystanka kolejowego, przystanku kolejowego w miejscowości Skronów. Wiele lat temu z inicjatywy mieszkańców zostało skierowane takie wystąpienie do PKP PLK i powiem szczerze, my troszeczkę nie wierzyliśmy w to, że się uda, ale jednak PKP właśnie w ramach tych pierwszych prac koncepcyjnych sprzed lat zdecydowało się uwzględnić budowę tego przystanku czy dworca kolejowego w sołectwie Skronów pod Jędrzejowskim, ale bardzo dużym i pozbawionym do tej pory komunikacji kolejowej, chociaż linia numer 8 nie to sołectwo na dwie mniej więcej różne części. My w ostatnich 2 latach wzbogaciliśmy się o 2 nowe dworce kolejowe w Podhojnach i Mnichowie, więc ten trzeci tak naprawdę i potok wielki, który jest no jedynym starym przystankiem kolejowym na terenie gminy Jędrzejów, praktycznie komunikuje wszystkie sołectwa, przez które biegnie linia numer 8 na terenie gminy Jędrzejów. To jest dobra wiadomość, szczególnie w czasach, kiedy komunikacja kołowa, autobusowa jest bardzo zagmina, powinienem to określić. I rzeczywiście te trasy znikają, pojawiają się w zależności od tego, czy przewoźnik ma interes, czy nie, czy gmina ma środki pozyskane, czy nie, czy jest zainteresowanie przy odpowiedniej liczby pasażerów, czy nie, bo z tym też różnie bywa, ale kolej nabędzie. Ona będzie funkcjonowała i rzeczywiście zapewni mieszkańcom komfortowe, punktualne skomunikowanie nie tylko z Jędrzejową, ale ze światem, bo przecież dostać się będzie można bezpośrednio z tych małych jędrzejowskich sołectw do Kielc czy Krakowa, bo takie połączenia są wykonywane dzisiaj w ruchu osobowym na linii numer 8. No, estetyka, panie redaktorze, bezpieczeństwo, szybkość skomunikowania, te elementy, o których wspomniałem, to rzeczywiście świetna wiadomość dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko, bo trzeba pamiętać, że przecież ta linia obsługuje województwo świętokrzyskie i jest jedną z ważniejszych linii kolejowych nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w Polsce.
5: Panie burmistrzu, to są naprawdę bardzo dobre informacje, bo będzie nowocześniej, będzie trochę szybciej, będzie łatwiej z dostępem, będzie również bezpieczniej, o czym wspomnieliśmy dzięki temu przejściu podziemnemu, ale myślę, że naszych słuchaczy w tym momencie interesuje jedna rzecz. Kiedy to będzie?
8: No, panie redaktorze, to jest czas mniej więcej 2 najbliższych lat. Ta zasadnicza część, no, czyli 2 lata, jeżeli chodzi o miesiące, no, czyli to będzie 2.6, 2.7, 2.8. Natomiast my rozmawiamy z wykonawcą, który podpisał umowę, bo oczywiście planuję sadowić przynajmniej, no, bierze pod uwagę jako jedną z lokalizacji ustanowienia swoich biur kontraktu na terenie naszej gminy. No, należy wykluczyć takiej sytuacji, że z różnych przyczyn technicznych w trakcie budowy ten okres może się wydłużyć. Ale panie redaktorze, czy to będzie rok 2008, 9 czy 10, przepraszam, 2029 czy 2030, to już jest, myślę, mniejszy problem niż oczekiwanie na to, że ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku. Bo tak jak wspomniałem, obiecywana od lat, wreszcie materializuje, więc no, my poczekamy cierpliwie jeszcze te parę lat, ale no, w perspektywie mamy zdecydowaną zmianę jakości transportu, bezpieczeństwa. Więc trzymamy kciuki ze swojej strony, jako gmina Jędrzejów, dołożymy wszelkich starań, żeby ta współpraca z wykonawcą była jak najlepsza, a pewnie będziemy mieli wiele stycznych płaszczyzn w trakcie realizacji kontraktu przedsiębiorstw.
5: No to my również trzymamy kciuki i będziemy oczywiście informować na bieżąco o wszelkiego rodzaju postępach podczas tych prac przy nowoczesnej i szybkiej kolei w Jędrzejowie, czyli modernizacji linii numer 8. A o tych wszystkich dobrych rzeczach i dobrych informacjach na antenie mówił burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo.
8: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
6: Istotne dla Świętokrzyskiego.
5: No z całą pewnością ta modernizacja linii kolejowej jest bardzo, bardzo dla nas istotna i czekamy na nią bardzo mocno i bardzo długo, trzymając oczywiście jednocześnie kciuki za powodzenie tej realizacji. Nie, natomiast teraz także powiemy sobie słów kilka o lokomocji, ale z nieco innej perspektywy niż torowiska. Ciekawi? No to proszę bardzo.
6: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
5: Udajemy się z mikrofonem do stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów. Ze mną prezes i założyciel stowarzyszenia Jarosław Maciejewski. Panie Jarku, witam na antenie.
9: Witam serdecznie.
5: Panie Jarku, pomimo tego, że skupia pan młodzież i dzieciaki z powiatu jędrzejowskiego, z Jędrzejowa i okolic i jeździcie, to dziś chciałbym, żebyśmy wspólnie pojeździli nie tylko z dzieciakami i opowiedzieli o wyjątkowych i fajnych trasach rowerowych, które można spotkać przy Jędrzejowie, bo wiem, że takie są. Czy Jędrzejów i ta cała infrastruktura rowerowa jest dobrze rozwinięta?
9: Według mnie tak, bardzo. Bardzo jest przyjazna dla rowerów. Jest dużo ścieżek rowerowych, zarówno szutrowych, jak i asfaltowych, ale również ciekawostka leśna. Nieopodal Jędrzejowa znajduje się taki mały gajt leśny. Też korzystamy z tych ścieżek leśnych do trenowania na rowerach etc.
5: No właśnie, do trenowania. A czy taki ktoś jak ja, powiedzmy, który rower traktuje jako od czasu do czasu po prostu środek, którym można się przejechać, pojeździć i miło spędzić czas, również wśród tych tras coś dobrego, ciekawego znajdzie? Jak to wygląda?
9: Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, ponieważ tutaj Dolina Nidy jest niesamowitą może atrakcją dla rowerzystów, zarówno szosowych, gravelowych, jak i MTB właśnie. Szosa jest nie, prowadzą po małych miejscowościach, mało samochodów przejeżdża tamtędy, także możemy spokojnie organizować wycieczki rowerowe, jak i również dużo spotykam tutaj chłopców, dziewczęta, które trenują wyczynowo kolarstwo, a więc świadczy to o tym, że jest przyjazne środowisko.
5: No to jeżeli mamy już warunki do tego, żeby pojeździć, to opowiedzmy trochę o tych trasach, z których możemy po prostu skorzystać. Która według pana jest taką najciekawszą trasą, którą możemy polecić absolutnie każdemu i pojeździć wspólnie?
9: No ja bym polecał tak, może trzy wersje. Dla RTB, czyli takich rowerów troszeczkę terenowych, miejskich, z rodzinką, gdzie można śmiało się wybrać, no to jest ścieżka wzdłuż kolejki wąskotorowej kierunku Pińczowa. Bardzo piękny krajobraz, spokój, cisza, jedziemy ścieżkami polnymi, można powiedzieć, przecinamy tylko dwie takie mało częszczane drogi asfaltowe.
5: A za momencik poznamy drugą wersję takiej właśnie trasy.
6: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: To wracamy do tych tras rowerowych okalających Jędrzejów, o czym już teraz na antenie mówimy sobie i to całkiem sporo, wraz z prezesem Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów. Jedną trasę omówiliśmy, pora na drugą.
9: Drugą wersją by była wersja może szosowa, a więc tam kierunek Pińczów. Przed chwilą wspominałem właśnie o tych drogach mało możliwych, gdzie są piękne krajobrazy, widoki. No nie samy uczucie. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. O. No i MTB. MTB, wiadomo, tym rowerem już jedziemy wszędzie. Nie straszne nam nawet jakieś tam błotka czy piaski. Możemy się zboczyć z kursu, coś zobaczyć na boku, pozwiedzać jakieś atrakcje turystyczne. Tutaj ich jest dużo tak naprawdę. No bo, że tak powiem, na Głowice, Pińczów, Wiślica, kościoły, rezerwaty, przyrody, także nic się tu nie będzie nudził nawet.
5: A czy to są długie trasy? To jest kilka kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o trudność tych tras?
9: Właśnie tu jest, można to zorganizować, bo tutaj jest duża sieć tych ścieżek, tych dróg, także możemy różne rundki sobie, nawet żeby nie było powtarzalności, Możemy sobie jakieś rundy obierać od 5 do 10, 5, 10, 15 kilometrów, ewentualnie jechać wzdłuż kolejki wąskotorowej, wrócić szosą. Także tu jest dużo, dużo opcji do wykorzystania, także myślę, że każdy coś tu znajdzie dla siebie.
10: A tak jak powiedziałem, tak jak ja, człowiek, który od czasu do czasu jeździ rowerami i korzysta z tej infrastruktury rowerowej, powiedzmy, że jestem całkowicie początkujący, no mimo tego, że na rowerze jednak od dziecka jeżdżę, to czy są jakieś zalecenia, których należałoby się trzymać właśnie jeżdżąc na takie wyprawy rowerowe?
9: Ja myślę, że to się sprawdza, takie stare powiedzenie, jak to mówią kolarze, każda góra jest do podjechania, tylko w zależności w jakim tempie, prawda? Jeżeli wybieramy się turystycznie, tu nie ma takich podjazdów, że tak powiem, gdzie trzeba rower prowadzić. Można to zrobić spokojnie, w wolnym tempie, ewentualnie skorzystać z przystanków, które są tutaj bardzo często przy drogach czy przy trasach rowerowych, usiąść sobie, pożywić się, odpocząć i jechać w dalszą drogę. Każdy się tu odnajdzie.
10: My za chwilkę na antenie nieco więcej powiemy o poszczególnych trasach, natomiast za te informacje dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem był Jarosław Maciejewski ze Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów.
9: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na trasie.
10: A gdzie szukać tras? No ja chciałbym polecić wam jedną aplikację przygotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, jak również przez Świętokrzyskie PTTK. Jest to aplikacja, która oczywiście jest przeznaczona na urządzenia mobilne, czyli po prostu możecie sobie ją zainstalować w telefonie, no i sprawdzić i wybrać spośród przeróżnych tras. My skupiamy się dziś na tych rowerowych, a tych dookoła Jędrzejowa jest naprawdę całkiem sporo. Pan Jarosław przed momentem polecał między innymi trasę wzdłuż rzeki Nidy prowadzącej na lotnisko w Pińczowie. To jest trasa, która liczy 30 kilometrów. Do jej pokonania potrzeba jakieś 2 godzinki, no a przewyższenia na tej trasie to około 150 metrów. Trasa dosyć łatwa, dostosowana do każdego poziomu sprawności, przeważnie utwardzona nawierzchnia, no i co najważniejsze, nie wymaga specjalnych umiejętności. Poza tym warto również na przykład sprawdzić trasę, która prowadzi od Kościoła Świętego Piotra i Pawła do Parku Dworskiego. Tutaj zaczynamy w Jędrzejowie przy wąskotorówce. Jest to umiarkowana jazda na rowerze turystycznym, ale tu uwaga, bo wymagany jest dobry poziom sprawności. Trasa przeważnie utwardzona i niestety no tutaj będziemy musieli pokonać nieco więcej przewyższeń niż w tej poprzedniej, bo to jest około 250 metrów i jest również dłuższa niż ta polecana na samym początku, bo ma 35 kilometrów długości, a do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin. I żeby było z czego wybierać, chciałbym wam polecić jeszcze jedną trasę. Trasa, która nazywa się Muzeum Dwór Mikołaja Reja Kościół w Nagłowicach. To jest trasa najdłuższa z tych polecanych przez nas dziś, ale oczywiście pamiętajcie, że nie musicie przejeżdżać jej w całości. Trasa liczy ponad 36 kilometrów. Do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin. No ale na pewno te 2 godzinki zostaną wynagrodzone pięknymi widokami, bo czeka nas umiarkowana jazda na rowerze. Oczywiście tutaj, podobnie jak i w poprzednich trasach, wymagany jest dobry poziom sprawności, ale trasa nie wymaga od nas specjalnych umiejętności, głównie dlatego, że jeździmy przeważnie po utwardzonej nawierzchni. A jaka jest wasza ulubiona trasa rowerowa wokół Jędrzejowa? Napiszcie michał.pustuła@radioagora.pl. Czekam na wasze nie tylko opinie, ale również i fotorelacje.
6: Ciekawe świętokrzyskie.
10: To teraz o uwagę poprosimy wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy chodzą do szkoły. No może nie dokładnie wszystkich, ale o szczegółach za momencik. Dokładnie chodzi o uczniów klas 5, 6, 7 oraz 8. Oczywiście szkół podstawowych. A dlaczego prosimy o uwagę? Ano dlatego, że rozpoczyna się 5. edycja popularnego konkursu ekologicznego pod nazwą poznajemy parki krajobrazowe województwa świętokrzyskiego, skierowanego właśnie do uczniów od klasy 5 do 8 szkół podstawowych z terenu całego naszego województwa. Głównym celem przedsięwzięcia organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody, ale także rozwijanie zachowań proekologicznych, jak również kształtowanie szacunku dla bogactwa i piękna regionalnych parków krajobrazowych. Konkurs, co ważne, ma charakter zespołowy, a w szranki stają trzyosobowe drużyny uczniów pracujące pod nadzorem merytorycznym jednego opiekuna. Pierwszym krokiem są eliminacje wewnątrzszkolne, podczas których każdy zespół przygotowuje pracę na jeden z trzech zaproponowanych przez organizatora tematów. A są to propozycja ścieżki dydaktycznej, projekt działań proekologicznych w lokalnej społeczności albo praca poświęcona roli lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej. Praca może przyjąć formę posteru, filmu amatorskiego, prezentacji multimedialnej, tematycznego albumu fotograficznego, reportażu lub dydaktycznej gry planszowej. No i teraz, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, trzeba tę pracę zgłosić. To znaczy najpierw trzeba zgłosić się do konkursu, a zgłoszenia placówek do udziału w tegorocznej edycji przyjmowane są do 23 października. Ostateczny termin nadsyłania gotowych prac konkursowych wraz z protokołem z eliminacji szkolnych upływa 19 lutego 2027 roku. Prace należy dostarczyć do siedziby zespołu w Kielcach lub w Umianowicach. Rozgrywki drugiego wojewódzkiego etapu zaplanowano w dwóch częściach. Najpierw komisja oceni nadesłane projekty. 5 najlepszych zespołów zmierzy się w teście wiedzy oraz obowiązkowej konkurencji rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Zwycięska drużyna etapu wojewódzkiego będzie reprezentować województwo świętokrzyskie podczas wyjazdowych rozgrywek finałowych 16. edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Te odbędą się na przełomie maja i czerwca również przyszłego roku.
6: Co słychać w Świętokrzyskiem?
10: A dziś gościmy w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Razem z nami dyrektor centrum Sebastian Sipa. Witam na antenie, panie dyrektorze.
11: Witam bardzo serdecznie.
10: Panie dyrektorze, rozpoczął się wrzesień. Parę tygodni temu uczniowie po raz pierwszy w roku 2026-2027 poszli do szkół, no ale wrzesień to jest także taki miesiąc, kiedy zajęcia w Jędrzejowskim Centrum Kultury się rozpoczynają i ten rok artystyczny również się rozpoczyna. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiali. Co jako centrum szykujecie w tym roku dla wszystkich odwiedzających? Zarówno jeżeli chodzi o te zajęcia stałe, których przecież w centrum nie brakuje, jak również o te imprezy cykliczne, czy być może jakieś takie niespodziewane niespodzianki dla mieszkańców Jędrzejowa, które po drodze się zdarzą. Jak ten rok będzie wyglądać?
11: Tak, no rzeczywiście rozpoczynamy rok szkolny i sezon artystyczny Centrum Kultury, do którego się bardzo solidnie przygotowaliśmy i postanowiliśmy wprowadzić kilka nowych rzeczy w sezonie artystycznym. Czyli oprócz, jeśli chodzi o zajęcia w Centrum Kultury, to oprócz całych zajęć, które do tej pory wszyscy mieszkańcy Jędrzejowa świetnie znają, bo to są zespoły taneczne Parada, bo to są zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, to myśmy troszeczkę tą grupę poszerzyli. I na przykład, jeśli chodzi o zajęcia Parada, wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia nowe, będzie to hip-hop, czyli piątki o godzinie 16-17, dwie grupy hip-hopu. To jest nowa rzecz, jeśli chodzi o zespoły Parada. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia plastyczne, mamy tutaj też taką zmianę, ponieważ osoba, która do tej pory prowadziła zajęcia plastyczne, awansowała na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Wodzisławiu. Przyjęliśmy nową osobę i ta nowa osoba, Magda Radziejewska-Michalik, zaproponowała nam bardzo fajne zajęcia. Będą to zajęcia pod hasłem Explore Lab, Creative Lab i Fashion Lab. I co się za tymi nazwami kryje takiego ciekawego? Więc to są zajęcia, gdzie dzieci eksperymentalnie próbują różnych technik, różnych takich prac plastyczno-technicznych, gdzie odkrywają jaki jest ich potencjał, jakie są ich zdolności. Tam również ta grupa Fashion Lab, to jest taka bardzo ciekawa, nowa rzecz, jeśli chodzi o Centrum Kultury, gdzie młodzi uczestnicy mogą spróbować się w szyciu jakichś pierwszych kostiumów, pierwszych jakichś takich prób modowych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jesteśmy ciekawi, jakie będzie zainteresowanie tą grupą i liczymy, że duże. Oczywiście poza tymi zajęciami, zajęcia plastyczne w grupach mini pracownia, czyli dla 3-4-latków i mini pracownia dla 5- i 6-latków, także plus zajęcia typowe plastyczne dla starszych. Będą też zajęcia z malarstwa, które poprowadzi tym razem Artur Smerkowski, to jest instruktor, scenograf w Centrum Kultury, ale również artysta malarz, więc grupa, która przy Centrum Kultury działa, artystów, malarzy, amatorów, będzie również miała możliwość spotykać się i wspólnie pracować. Co jeszcze z nowości? No oczywiście jak co roku mamy ognisko muzyczne, gdzie nauka gry na gitarze, nauka gry na fortepianie, mamy małą akademię śpiewu, gdzie prowadzimy zajęcia wokalne, mamy też tak od 2 lat już fajny twór folkowy, to jest zespół pieśni tańca Mały Jędrzejów, to jest zespół, do którego cały czas trwają nabory i tam oczywiście będziemy śpiewać i tańczyć i to wszystko będzie w takim zabarwieniu folklorystycznym.
10: Czyli jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć, to oczywiście może, tak?
11: Tak. Tu do wszystkich grup jeszcze trwają nabory, szczególnie do tych plastycznych, tak? Bo tam to są nowe projekty nasze, więc tutaj mamy cały czas dosyć dużo miejsca wolnego, więc bardzo zachęcamy do udziału. To jest te grupy, to są we wszystkich grupach wiekowych, więc tutaj na pewno każdy znajdzie dla siebie coś.
10: No właśnie, bo te zajęcia, tak, o których mówimy, one są nie tylko dla najmłodszych, ale także nieco starszych, uczestników.
11: Tak. Także gorąco zachęcamy, żeby się tutaj odnaleźć w tych grupach i dostosować dla siebie coś, jakieś zajęcie. No cóż, jeszcze cóż wspomniałem, ale orkiestra dęta, tak, to jest też projekt, który od 3 lat budujemy.
10: A jak projekt wygląda dokładnie, o tym już za momencik na antenie. Zostańcie z nami.
6: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
11: W tej chwili orkiestra nasza jest 15-osobowa, natomiast cały czas trwają nabory do orkiestry. My również w przyszłym roku z środków finansowych, które dostaliśmy z ministerstwa, będziemy poszerzać instrumentarium, będziemy kupować nowe instrumenty, więc cały czas też miejsca w orkiestrze naszej dętej są cały czas do wolne, więc zapraszamy bardzo bardzo.
10: Panie dyrektorze, to są te zajęcia, o których mówimy i zajęcia, które odbywają się dla uczestników, którzy postanowią po prostu swoje talenty coraz bardziej rozwijać w Centrum Kultury w Jędrzejowie. No ale przecież jako widzowie jesteśmy także przyzwyczajeni do tego, że Centrum Kultury organizuje cykliczne imprezy. Czy tak będzie i w tym roku?
11: Tak, jasne. I do tych imprez również dochodzą nowe projekty. Jednym z nich jest festiwal, ogólnopolski festiwal piosenki po sezonie. To festiwal poświęcony twórczości zespołu Wołosatki, ale otwarty na twórczość artystów też niezależnych. I tutaj będą w 2 kategoriach startować artyści. Czyli 14-18 lat. To są młodzi artyści, którzy wykonują w konkursie piosenkę, wybraną przez siebie piosenkę zespołu Wołosatki i będą oceniani przez jury, które będzie przyznawał oczywiście nagrody. I w drugiej kategorii będą to już artyści 19+, i tutaj już tej granicy górnej nie ma. I tutaj są soliści, duety, zespoły, nawet tegorocznej edycji zaprezentuje się nowopucka orkiestra instrumentów nieprzypadkowych. Więc to jest bardzo duży skład. Z Krakowa, z Nowej Huty przyjedzie do nas. Również bierze udział w tym konkursie. I ci artyści już prezentują dwie piosenki. Jedną wybraną przez siebie zespołu Osadki z repertuaru Osadek, oczywiście we własnej aranżacji, we własnej interpretacji. Także to jest mile widziana własna aranżacja, interpretacja piosenki Osadek plus jedną swoją autorską.
10: Kiedy on będzie?
11: 25-26 września.
10: No to wrzesień nam się pięknie szykuje, a co później?
11: No później wiele imprez, które już na stałe w naszym repertuarze są, czyli mamy jędrzejowskie konfrontacje churalne, jak co roku. W tym roku jędrzejowskie konfrontacje churalne będą się odbywać 17 października w ramach jędrzejowskiego azylu kulturalnego. Też wiele, wiele różnych przez cały sezon artystyczny, pięknych spotkań i koncertów. Jako pierwszy 24 października zaprezentuje się zespół U Studni i Jola Kiełb, także to jest gorąco zapraszamy, bardzo fajna rzecz. No, oczywiście wiele, wiele różnych imprez biletowanych. Natomiast jeśli chodzi o nasze takie sztandarowe, to na pewno warto też wspomnieć o tym, że my zawsze na początku grudnia organizujemy koncert mikołajkowy, gdzie prezentujemy wszystkich naszych wychowanków w Centrum Kultury i to jest taki piękny, reżyserowany koncert, nawet dwa koncerty, ponieważ nigdy nie uda nam się jakby naszej publiczności zadowolić tylko jednym, więc my po prostu te koncerty musimy robić dwa, po to, żeby każdy mógł obejrzeć i każdy znalazł dla siebie miejsce na widowni. Natomiast w tym roku też wraca do nas impreza, którą przez lata robiliśmy, ale od pandemii troszeczkę przegasł temat. To jest Wigilia na Jędrzejowskim Rynku. I Wigilia na Jędrzejowskim Rynku w tym roku przed świętami 21-22 grudnia i tam będziemy świętować, będziemy się przygotowywać do świąt, będziemy kolędować, będą stragany z pysznościami, różnymi stroikami świątecznymi, więc zapraszamy gorąco Jędrzejowian do udziału w Wigilii na rynku. A rok zakończymy, jak co roku będziemy witać nowy rok Sylwestrem pod gwiazdami, koncertem wspólnym plenerową, wspólną plenerową zabawą, imprezą.
10: Całkiem sporo tego wszystkiego, no a później tak. Wchodzimy już w rok 2027, tak. Który także będzie chyba ważnym rokiem. Ja niedawno rozmawiałem na antenie z wiceburmistrzem Jędrzejowa,
11: tak.
10: I wiceburmistrz powiedział, że przyszły rok to jest przebudowa, rozbudowa, rewitalizacja Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Czy wy się także do tego szykujecie?
11: Tak, to prawda. Myśmy dostali około 10 milionów z Krajowego Planu Odbudowy na... Po pierwsze, budowę amfiteatru zadaszonego, tak, który nam pozwoli organizować w ciągu tego okresu wiosenno-letniego, a może nawet do wczesno-jesiennego również, koncertów, imprez, różnych spektakli, ale imprez rekreacyjnych, również o charakterze sportowym, bo tam będzie taka ruchoma widownia, więc będziemy mogli w różnych konfiguracjach tą widownię ustawiać, co nam daje możliwość organizowania przeróżnych imprez, niezależnie od pogody, więc to, co jest dla nas w tej chwili bolączką, bo my mamy taki mały amfiteatr, ale niestety niezadaszony i zawsze, kiedy jest zła pogoda, musimy imprezę przełożyć na inny termin. Nieraz już tego terminu nie można złapać, więc nam przepadają fajne rzeczy, a dzięki takiemu zadaszonemu amfiteatrowi to nam już nic nie przepadnie, a jeszcze myślę, że będziemy mogli poszerzyć tą naszą ofertę o właśnie imprezy plenerowe w amfiteatrze.
10: A wiadomo już, kiedy te prace się rozpoczną i czy one w jakikolwiek sposób będą wpływać na normalne funkcjonowanie Jędrzejowskiego Centrum Kultury?
11: Nie,
12: Te prace nie wpłyną, dlatego że ten amfiteatr z prawej strony Centrum Kultury będzie budowany, więc ta część, której będzie budowany amfiteatr, zostanie wyłączona, ale sam Centrum Kultury nie zostanie wyłączony. Działalność będzie nadal prowadzona. Do końca roku mają być rozstrzygnięte przetargi i w przyszłym roku na wiosnę wchodzą pierwsze prace budowlane.
10: No to pewnie o tym będziemy sobie już rozmawiać przy innej okazji. Roku, tak jest, po nowym roku. A za te dzisiejsze informacje oczywiście dziękuję bardzo.
12: No i gorąco zapraszam na stronę internetową Centrum Kultury, bo tam są wszystkie informacje o naszych zajęciach, o imprezach, które organizujemy. Jest naprawdę jesień fajnych imprez Centrum Kultury. Zapraszam gorąco.
10: A moim i waszym gościem był dyrektor Centrum Kultury w Jędrzejowie, Sebastian Sipa. A przed nami kolejne propozycje dotyczące tego, co się dzieje dookoła nas, nie tylko z Jędrzejowskiego Centrum Kultury.
6: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
10: To może rozpoczniemy sobie od tego, co już niestety za nami. Nie, ale oczywiście myślę, że emocje towarzyszące imprezie, o której powiemy, są na tyle silne, że na długo pozostaną w sercach i w głowach uczestników. Nauka, teatr i kosmiczni goście. Czy uważacie, że to można połączyć? Oczywiście, że tak. Czego przykładem są uczniowie ze szkół w gminie Chęciny, którzy wzięli udział w wyjątkowym spektaklu. W miniony poniedziałek w hali pod basztami Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach odbyło się niezwykłe wydarzenie edukacyjno-artystyczne. Przez naukę do gwiazd, profesorek i wizyta kosmicznego gościa. Spektakl, jak już mówiłem, połączył świat nauki, eksperymentów i teatru, dostarczając młodym widzom wielu emocji, powodów do śmiechu oraz inspiracji do odkrywania tajemnic świata. To była naprawdę podobno niebywała niespodzianka, tak mówili ci, którzy brali w tym udział, tym bardziej, że przedstawienie zostało przygotowane w atrakcyjnej formule łączącej elementy edukacyjne z humorem i interakcją z publicznością. Dzięki temu uczestnicy nie tylko doświadczyli wielu emocji, oglądając nieprzewidywalne zwroty akcji, ale również mogli poszerzyć swoją wiedzę i spojrzeć na naukę z zupełnie nowej perspektywy. Bo jak wiadomo, nauka nie musi być nudna, kiedy łączymy ją z wyobraźnią, zabawą, a tym bardziej z teatrem. Wtedy staje się fascynującą przygodą. W związku z tym oczywiście gratulujemy pomysłu, no i miejmy nadzieję, że więcej takich właśnie przedsięwzięć będzie miało miejsce częściej. To jeżeli już przy teatrze jesteśmy, to dla nieco starszych propozycja jest uczestnictwa w 8. Międzynarodowym Kieleckim Festiwalu Teatralnym. Pełny program znaleźć możecie na stronie Teatru Żeromskiego. Ja tylko wspomnę teraz, że całe wydarzenie zbliża się i to naprawdę bardzo, bardzo szybciutko. Rozpocznie się w październiku, a więc już niedługo. No i trwać będzie właściwie przez cały miesiąc. Ale zanim będzie październik, to ja chciałbym zwrócić waszą uwagę nie tylko na aktualny repertuar Teatru Stefana Żeromskiego, ale również na ciekawe wydarzenie. Otóż z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, w tym roku odbywających się pod hasłem Przyszłość Przeszłości, Dziedzictwo w Zagrożeniu, ekipa Teatru Stefana Żeromskiego zaprasza na zwiedzanie siedziby teatru właśnie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Podczas zwiedzania zobaczą Państwo m.in. magazyny dekoracji pod powierzchnią dziedzińca, pracownie techniczne, część hotelową i strefę relaksu. Będziecie mogli pokonać drogę, jaką aktor odbywa na scenę. Od sali prób, przez garderoby, charakteryzatornie po zaplecze dużej sceny. Tam, na zapleczu dużej sceny, przekonacie się o skali rozbudowy gmachu i dowiecie się, co czyni Teatr Żeromskiego, a dokładnie jego gmach jednym z najbardziej nowoczesnych pod względem technologicznym w naszym kraju. W trakcie zwiedzania będziecie mogli poznać także kulisy kilkuletniego remontu, a także dowiecie się, jak funkcjonuje ta instytucja kultury, no i przede wszystkim usłyszycie wiele ciekawostek i wątków historycznych związanych ze 147-letnią zabytkową kamienicą przy ulicy Sienkiewicza 32. Na koniec będzie można także spojrzeć na stolicę Świętokrzyskiego zupełnie zupełnie innej perspektywy, bowiem na dachu nowego gmachu teatralnego znajduje się piękny taras widokowy, piękny punkt widokowy, no i oczywiście będziecie mogli także popatrzeć na miasto z tej właśnie perspektywy. Oprowadzenie będzie prowadzić Paulina Drozdowska, rzeczniczka prasowa teatru, autorka książki Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach po 1945 roku, Siła lokalności.
1: Kryminalne świętokrzyskie.
10: A dzisiejsza historia brzmi następująco. We wtorek w Suchedniowie policjanci skarżyskiej drogówki zatrzymali do kontroli 48-latka, który przemieszczał się na hulajnodze elektrycznej po spożyciu alkoholu. Mężczyzna otrzymał mandat karny w wysokości 1000 zł i ten mandat nie zapobiegł łamaniu prawa przez tego kierującego podczas kolejnych kontroli. Następnego dnia mężczyzna ponownie został zatrzymany do kontroli. Tym razem podjął próbę ucieczki. Szybko okazało się, że jego stan trzeźwości jest również wątpliwy. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo przemieszczał się po jezdni z dopuszczalną prędkością do 50 km na godzinę, gdzie korzystanie z hulajnogi elektrycznej jest niedozwolone. Ostatecznie za jazdę w stanie nietrzeźwości i pozostałe czyny otrzymał mandat karny w wysokości 7600 zł. Policjanci kategorycznie zakazali mu dalszej jazdy. A my przypominamy, że hulajnoga elektryczna to także pojazd. Apelujemy oczywiście o rozsądek i przypominamy, że ignorowanie przepisów słono kosztuje. Stan nietrzeźwości, czyli ten powyżej 0,5 promila, i w tym przypadku zakierowanie hulajnogą elektryczną w takim stanie grozi mandat karny w wysokości aż 2,5 tysiąca złotych. Stan po użyciu alkoholu, czyli ten od 0,2 do 0,5 promila, za to wykroczenie przewidziano mandat w kwocie 1000 zł. Pamiętajmy, że odpowiedzialna jazda na hulajnodze to klucz do bezpieczeństwa własnego.